imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106,2 FM Radio Warszawa, minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski-Praska. Pielgrzymka piesza pomocników Maryi Matki Kościoła jest w drodze na Jasną Górę. Na trasie pielgrzymi spotykają wielu mieszkańców okolicy, którzy wspierają ich modlitwą, dobrym słowem i posiłkiem.
2: Piąty. Wspólnota, ludzie bardzo są ważni. Jest bardzo dobra opieka duszpasterska. Każdy niesie intencje i pielgrzymka wciąga.
3: Ja od iluś tam lat, 10, jak przychodzą, to ja zawsze zaangażowana. I moim takim smakołykiem dla tych ludzi są pępuchy, które wyniosłam z rodzinnego domu i zawsze o 4 rano wstaję i piekę bardzo dużo.
1: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 25 sierpnia. Przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej biskup Romuald Kamiński przywita pielgrzymów na wołach jasnogórskich, a następnie będzie modlił się na nocnym czuwaniu przy obrazie Matki Bożej, które zakończy msza święta o północy. Na Jasnej Górze także odbyła się ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół katolickich przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. Poruszane były najbardziej palące tematy lekcji, edukacji zdrowotnej i religii. Jak zauważyła siostra Patrycja Garbacka z Biura Rady Szkół Katolickich w Warszawie, jasnogórskie śluby narodu mimo upływu 70 lat od ich powstania wciąż mogą być i są aktualnym programem wychowawczym.
4: Liczymy też na to, że szkoła katolicka, która będzie czerpała z takich doświadczeń, historia nauczycielska, nauczycielką życia, żebyśmy patrzyli, jak ci, którzy byli przed nami, w swojej determinacji, w swojej miłości, w swojej takiej przejrzystości wobec Boga i ludzi i w też takiej odwadze, jaką miał ksiądz prymas Wyszyński, żebyśmy dostrzegli, jak to pięknie wpływa na samego człowieka, na jego postawę jako człowieka religijnego, na jego relacje do Pana Boga, do Matki Bożej, jego relacje do ojczyzny, do wartości, do rodziny. Cieszymy się, że Pan Bóg nam podsyła właśnie takie momenty, jak jubileusze pewne, kiedy właśnie możemy sięgnąć do tego, co nas zbudowało.
1: Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka mówiła o dobrych praktykach edukacji zdrowotnej, aby ustrzec się przed błędami innych krajów.
5: Jeżeli porównamy wskaźniki takie jak na przykład wiek rozpoczynania współżycia seksualnego, liczba ciąż nastolatek, liczba aborcji u nastolatek, czy liczba, uwaga, powtórnych aborcji u nastolatek. Jeśli porównamy takie wskaźniki w krajach takich jak Polska, Wielka Brytania, Szwecja czy Niemcy, to naprawdę okazuje się, że kraje zachodnie powinny uczyć się od nas. Te miejsca na świecie, w których taka twarda edukacja seksualna, biologiczna była przez kilkadziesiąt lat prowadzona, w tych miejscach to żniwo było straszne.
1: Konferencję zakończyła msza święta o godzinie 14:30 pod przewodnictwem metropolity katowickiego arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego.
6: To się dzieje w kościele.
1: O powołaniu wierze i odpowiedzialności za kościół rozmawiali uczestnicy Oazy Nowego Życia trzeciego stopnia archidiecezji warszawskiej z metropolitą arcybiskupem Adrianem Galbasem. Spotkanie odbyło się w domu arcybiskupów warszawskich w ramach 15-dniowych rekolekcji ruchu Światło Życie. Podczas spotkania młodzi pytali hierarchę m.in. o jego powołanie, doświadczenie wiary i odpowiedzialność za Kościół. Oaza Nowego Życia trzeciego stopnia to 15-dniowa rekolekcja ruchu Światło Życie, przeznaczone dla młodzieży po trzeciej klasie szkoły średniej, prowadzone według metody wypracowanej przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Leon XIV w orędziu na 11 Światowy Dzień Modlitwy Ochrony Świata Stworzonego wskazał, że środki przeznaczone na wojny powinny służyć rozwojowi człowieka.
7: Papież napisał, że wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy. Wymienił poległych, rozbite rodziny, zmuszonych do opuszczenia domów, ubóstwo, głód, a również zniszczenia ekologiczne. Wskazał, że wojna jest nie tylko porażką polityczną, ale również moralną i duchową. Dodał, że źródłem konfliktów i wyzysku świata stworzonego jest kryzys etyczny i kulturowy, wynikający z pragnienia dominacji, dążenia do natychmiastowego zysku i braku poszanowania godności ludzkiej. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Osiemnaście stopni na termometrach w stolicy, 16 w Legionowie, Pruszkowie i Piasecznie, a 15 kresek w Nowym Dworze Mazowieckim. Maksymalna temperatura w piątek to 26 stopni. O poranku jednak może popadać, tak może się zdarzyć również po południu. Godziny około południa to największa szansa na słońce i czas bez deszczu.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Jarek!
10: Tak?
9: A nic, flaminga już napompowałeś.
6: Jarek!
8: Tak?
6: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek!
8: Tak?
6: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
8: Aha.
6: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
8: Ty weź się za robotę, a nie o głupotach myślisz.
6: O, dobry pomysł.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
6: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku do pracy biorą się
8: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
9: Rok 1956 i 2026.
10: 70 lat.
9: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
10: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
9: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
10: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
11: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
13: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
14: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
15: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
11: Reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na 106,2 FM Radio Warszawa i Bill Withers, który zaśpiewa nam Na dzień dobry. Alex Warren dołączy do niego za moment.

0: 17 na 106.2 FM pora na lektury Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował profesor Eugeniusz Sakowicz.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana, tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Panem. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie i patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra się na nie naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha i powiedział do mnie: prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha, tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu, powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo wielkie i rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Panem, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg.

fotografiach ze stosami kości ofiar różnych systemów totalitarnych, wydobytych przez antropologów na światło dzienne. Jahwe nie pozwolił natchnionemu prorokowi wpaść w przygnębienie. Ezechiel zaczął mówić do kości, rozmawiać z nimi. W pewnym sensie antropomorfizował je. Wyraził wobec nich wolę Boga, który wszystko może. Tak jak w ogrodzie Eden ukształtował mężczyznę z prochu ziemi, a z jego kości kobietę, tak teraz przywrócił do życia rzeszę ludzi. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. Ludzie w bólu, w chwili ucisku i strapienia, szczególnie w czasie doznawania niezawinionego cierpienia, rozpaczliwie wołają: wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Bóg słyszy każdy krzyk czy szept rozpaczy. Udzielając swojego ducha kościom, dokonał jakby ponownego aktu stwórczego. Przyoblekając kości w ciało, dał nowe życie.

0: przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
2: Dzisiejsza liturgia prowadzi nas do prawdy, że Bóg nie chce jedynie poprawić zewnętrznie naszego życia, ale pragnie tchnąć

wpłynąć w nas nowe życie, które rodzi się z Jego Ducha i wyraża się w miłości. Wizja wyschłych kości z Księgi Ezechiela jest obrazem serca, które utraciło nadzieję, osłabło duchowo i mówi może czasem już po nas. A jednak właśnie w to miejsce Bóg kieruje swoje słowo i swojego ducha, aby przywrócić życie. To bardzo ważne, bo pokazuje, że dla Boga nie ma sytuacji definitywnie przegranej. Tylko jeśli człowiek pozwoli, by Pan mówił do jego martwych przestrzeni serca, życia, to On to odrodzi na nowo. Tchnie ducha. Psalm przypomina, że Bóg wyprowadza z zagubienia, głodu i pustyni tych, którzy w swoim utrapieniu wołają do Niego, bo miłosierdzie Jego jest większe niż nasza bezradność i słabość. Gdy patrzymy na Ewangelię, gdy jej słuchamy dzisiaj, to Jezus odpowiada na pytanie o największe przykazanie i odsłania sam rdzeń z życia z Bogiem. Nie chodzi przede wszystkim o mnożenie przepisów, ale tym sercem jest miłość, która ogarnia serce i życie całego człowieka. Miłować Boga całym sercem, duszą i umysłem oznacza oddać Mu całość swojego życia, pozwolić Mu wejść w myślenie, pragnienia, decyzje i codzienność, w całą moją rzeczywistość. Jezus od razu dodaje, że nie da się kochać Boga naprawdę, jeśli nie nauczymy się kochać bliźniego, bo te obie miłości są nierozerwalne i wzajemnie się jakoś przenikają. Można więc znać przykazania, modlić się, mówić o wierze, a jednocześnie nosić w sercu swoim takie wyschłe przestrzenie, jeśli nie ma tam miłości do Boga i wobec drugiego człowieka. To właśnie Duch Boży, zapowiedziany przez Ezechiela, uzdalnia człowieka do takiej miłości, bo samymi siłami nie potrafimy kochać całym sercem, ani przebaczać, ani służyć i wychodzić ku innym tak, jak pragnie tego Jezus. Dzisiejsze słowo pyta więc i mnie, i Ciebie, każdego z nas, czy pozwalamy Bogu ożywiać w nas to, co martwe, aby nasza wiara nie była tylko obowiązkiem, lecz prawdziwym życiem w duchu, które staje się miłością Boga i bliźniego.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Eucharystia stanowi centrum i szczyt życia duchowego, chrześcijańskiego. Słowa te z pewnością wyznawał wspominany dzisiaj w liturgii Kościoła święty Pius X. Papież ten był wielkim orędownikiem przystępowania do częstej komunii świętej, a w trakcie swojego pontyfikatu dbał o rozwój kultu eucharystycznego. Łączymy się duchowo ze słuchaczami Radia Warszawa, tymi, którzy chorzy są w domach, którzy do pracy udają się, tych, którzy w tej godzinie też chcą duchowo wzmocnić siły i oddać chwałę Panu Bogu. Zanosimy do Boga intencje o życie wieczne dla Janiny Szymaniak. Wzbudźmy każdy z nas też intencje, myśli, sprawy, które chcemy Panu Bogu przedstawić i uznajmy naszą grzeszność. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: i wiary i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa papieża duchem mądrości i apostolską mocą. Spraw łaskawie, abyśmy idąc za Jego wskazaniami i przykładem osiągnęli wieczną nagrodę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha, abyście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich i ożyli. I stanęli na nogach wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschłe kości nasze, znikła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. To wiemy bardzo dobrze, drodzy bracia i siostry, że nie można kochać Boga, jeśli człowiek nie kocha bliźniego, którego codziennie spotykamy na naszych drogach, w naszym życiu. To przykazanie największe, o którym dzisiaj mówi ewangelista Mateusz w słowach Jezusa, to jest centrum religii. To jest centrum chrześcijaństwa. Relacja z Jezusem. Relacja z tym, który jest Bogiem. To jest fundament, którego konsekwencją jest wszelkie prawo stanowione przez człowieka. Każdy kodeks moralny, etyczny, napisany przez człowieka. Bez miłości to prawo stanowione przez człowieka jest ułomne, niedoskonałe. Warto dziś może zwrócić uwagę, jeśli mówimy czy słyszymy o największym przykazaniu, jakie Pan Jezus daje ludziom, że jako słuchacze mamy wręcz obowiązek, czy taki imperatyw, wewnętrzny głos, który mówi, że to słowo trzeba wprowadzać w czyn. To słowo Jezus mówi po to, abyśmy je zastosowali w naszym życiu i sercu. I tak spróbujmy dzisiaj pomyśleć, przykazanie Boga i bliźniego, największe przykazanie, poprzez ducha, którego Chrystus nam daje, jak słyszeliśmy u proroka Ezechiela, tego ducha, który ożywia miłość, który jest w nas, mamy być jego uczniami właśnie poprzez zastosowane prawo miłości. Do Boga, który objawił się ludziom przez swojego jednorodzonego Syna, wznieśmy nasze prośby, módlmy się w intencjach Ojca Świętego, Leona, biskupów i kapłanów, aby mężnie i wytrwale głosili Ewangelię oraz strzegli depozytu wiary. Ciebie prosimy za wszystkie narody i ludzi uwikłanych w konflikty, kłótnie, wojny, aby dążyli do pojednania i mogli cieszyć się wreszcie upragnionym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które w tym roku przyjęły Chrystusa do swoich serc w pierwszej komunii świętej, aby jak najczęściej przystępowały do stołu Pańskiego, aby rodziny były miejscem przekazywania tej wiary. Ciebie prosimy. Za nauczycieli i wychowawców, aby umożliwiali dzieciom poznawanie chrześcijańskich wartości. Ciebie prosimy. Za wszystkie ofiary konfliktów, wszystkich, którzy polegli na różnych polach bitew, wojen, tych, którzy odeszli do wieczności w minionym czasie, za świętej pamięci Janinę Szymaniak, za którą sprawujemy tę najświętszą ofiarę, aby wszyscy oni dzięki mocy Bożej dostąpili szczęścia wiecznego w Bożym Królestwie. Ciebie prosimy.
i za nas, uczestników tej świętej Eucharystii, abyśmy szli przez życie drogą wyznaczoną przez Chrystusa, prowadzącą do nieba. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, prosimy Cię dzisiaj o Twojego Ducha. Napełnij nas potrzebnymi darami, abyśmy dobrze wykorzystali darowany nam czas i zasłużyli na szczęście wieczne przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze dary i spraw, abyśmy dzięki wstawiennictwu świętego Piusa papieża z należnym uszanowaniem uczestniczyli w

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem, Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twojej służebnicy Janinie, którą z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Boga, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku, który gładzisz grzechy świata, miłuj się nad nami. Baranku, który gładzisz grzechy świata, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

dać dla Niego, Jego miłością.

odręczenie. On zna, co smutne.

0: Obchodząc wspomnienie świętego Piusa papieża, prosimy Cię, Panie nasz Boże, abyś przez Najświętszy Sakrament umocnił nas w wierze i zjednoczył w Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Jest godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki kieruje ustawę do Trybunału. Władimir Zełenski zapowiada odwet po wczorajszym rosyjskim ataku na Kijów. Iga Świątek w półfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i rzeczywisty szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą na nauce, tłumaczy swoją decyzję Karol Nawrocki.
2: Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki. Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
1: Decyzję prezydenta krytykuje minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Gręta oceniła, że brak podpisu to bardzo zła wiadomość dla pacjentów.
3: Ustawa Lex Szarlatan mogła chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami. Była precyzyjnie wycelowana w działalność osób, które okradają pacjentów z czasu, pieniędzy i zdrowia.
1: Rząd i prezydent powinni porozumieć się, by uchwalić przepisy, dzięki którym najciężej chorzy, na przykład onkologicznie, będą chronieni przed oszustami, apeluje Naczelna Rada Lekarska. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. Podkreśla, że potrzebne są przepisy, które w sposób skuteczny zablokują działalność oszustów, nie uderzając przy tym w uczciwych ludzi.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Ukraińcy usuwają skutki ostatniego ataku Rosjan na Kijów. W wyniku uderzeń dronów i rakiet zginęło 15 osób, blisko 40 jest rannych. Odpowiedź będzie sprawiedliwa i dalekosiężna, zapowiedział prezydent Władimir Zełenski. W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i infrastruktura komunalna.
5: Władimir Zełenski w specjalnym oświadczeniu wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia dostaw rakiet do systemów Patriot. Przez znaczną część dnia w Kijowie i obwodzie kijowskim trwały prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego uderzenia. To był atak kombinowany. Były rakiety, głównie balistyczne, pociski manewrujące i drony. Niestety najtrudniej było nam poradzić sobie z rakietami balistycznymi. Potrzebne są nam rakiety dla patriotów, a dostawy mogą zabezpieczyć tylko nasi partnerzy. Ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow podkreślił na kanale Marka Fejgina, że w obecnej patowej sytuacji na froncie ataki na ukraińskie wsie i miasta są dla Rosji jedynym sposobem prowadzenia wojny. Niezależni komentatorzy zauważają, że coraz trudniejsza jest sytuacja cywilów po obu stronach frontu. Podkreślają jednak, że Ukraińcy chcą końca wojny, a Rosjanie biernie czekają na kolejne decyzje Władimira Putina.
1: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
4: Dzieje się blisko.
1: To był jeden z największych sukcesów Powstania Warszawskiego. W stolicy uczczono 82. rocznicę zdobycia gmachu Pasty, czyli Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. W czasie II wojny światowej w budynku mieściło się niemieckie Centrum Łączności i punkt obserwacyjny. Zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Michał Syska, powiedział podczas uroczystości, że biało-czerwona flaga, która załupotała wówczas nad budynkiem Pasty, była symbolem heroizmu, odwagi i bohaterstwa.
6: Żołnierzy batalionu Kilińskiego, którzy po ciężkich walkach zdobyli ten ważny obiekt. Ale biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty miała także wymiar moralny. Dodawała w całej walczącej Warszawie wiary i otuchy. Dawała nadzieję.
1: W czasie uroczystości wręczono medale Pro Patria. Przed tablicą pamiątkową złożono kwiaty i zapalono znicze.
4: Dzieje się w sporcie.
1: Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA w Cincinnati, w którym Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie. Przystanie 4-1 dla Polski. Powodem był uraz łydki. Świątek awansowała do półfinału, w którym jej rywalką będzie Jessica Pegula. Amerykanka wyeliminowała w trzech setach swoją rodaczkę Amandę Anisimową. Pojedynek Świątek-Pegula zaplanowano na sobotę. Turniej w Cincinnati to dla światowej czołówki ostatnia okazja do rywalizacji przed wielkoszlemowym US Open, który rusza 30 sierpnia.
0: Dzisiaj będzie bardzo ciepły dzień, który mogą zakończyć burze, ale poranek piękny, o czym Weronika mogła się dzisiaj przekonać i przekonuje się nadal.
7: No właśnie, bo ja dzisiaj poza studiem, a dzisiaj na termometrach w Warszawie i w okolicy maksymalnie 27 stopni. Przepiękne chmury możecie zobaczyć na niebie, bo może chyba z nich dzisiaj też pokropić deszcz. O tej porze w Warszawie 18 stopni.
0: A nawet może zagrzmieć dzisiaj.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, to ciekawe, gdzie dzisiaj, Weronika, jesteś, dokąd ja w ogóle mówię, gdzie mój głos dociera i skąd ty mi odpowiadasz?
7: No jestem w miejscu niezwykłym, centrum Warszawy, takie może nieścisłe centrum, ale okolice Placu Politechniki i tutaj znajduje się hospicjum sióstr Felicjanek imienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Zresztą patrzę teraz na portret błogosławionej Hanny Chrzanowskiej i tutaj w niektórych rodzinach to pewnie dopiero życie się zaczyna, powoli się budzimy, jakaś piżamka, a tutaj życie trwa w najlepsze. Razem ze mną siostra Elia Szkoda, szczęść Boże.
8: Szczęść Boże.
7: Siostro, to jak tutaj ten dzień wygląda? Godzina siódma to czas na co?
8: No to jest raport dyżuru nocnego, który się kończy i rozpoczyna dyżur dzienny.
7: Trwa także msza święta, o której się rozpoczęła?
8: Dokładnie o godzinie siódmej.
7: Ta msza święta dla pacjentów też, bo wiedziałam, że w salach są specjalne ekrany, dzięki którym pacjenci, którzy są w swoich salach, mogą także uczestniczyć w tej mszy świętej.
8: Tak, tak, to jest wielki dar dla pacjentów, właśnie, że transmitujemy tą mszę z kaplicy. Po mszy świętej ksiądz kapelan przychodzi do pacjentów z komunią świętą, z błogosławieństwem.
7: No i my będziemy dzisiaj tutaj w tych momentach uczestniczyć, ale także radosna bardzo chwila dzisiaj, bo jedna z pacjentek, pani Stanisława, obchodzi dzisiaj swoje 80. urodziny, więc będzie też tort?
8: No, na pewno.
7: No dobrze. Jarek, jak słyszysz, tutaj jest radośnie, mimo tego, że niektórym mogłoby się wydawać, że to smutne miejsce, a my dzisiaj pokażemy wam, że wcale tak nie jest, że hospicjum jest to miejsce, gdzie żyjemy dzisiaj. Takie jest hasło hospicjum sióstr Felicjanek. Weronika Ostrowska z hospicjum i Jarek Wydra.
0: Ze studia Radia Warszawa. Dzień dobry, witamy. Nie ma.

0: Tradycyjnie, jak prawie co dnia, S8 zakorkowana. Korek rozpoczyna się na wysokości ulicy Modlińskiej i dużo dłuższy niż zazwyczaj, bo zazwyczaj na Marymoncie się kończy, ale dziś na Stanisława Maczka. Na wysokości tej ulicy kierowcy zgłaszają kolizję. Poza tym jest dość spokojnie w całej Warszawie. Korki, jeżeli się pojawiają jakieś większe, to jeszcze na południowej obwodnicy Warszawy, ale to raczej spowolnienia niż zatory.
1: Tu i teraz.
2: To jeszcze raz. Drodzy słuchacze, my dzisiaj jesteśmy w szczególnym miejscu, w hospicjum sióstr Felicjanek imienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to śmierć przeplata się z życiem, jak to umieranie jest częścią życia. Siostra Elia, dyrektor tego miejsca, patrzy na nas z boku. Już dzisiaj Państwo mieli okazję usłyszeć siostrę Elię w poranku, a teraz razem z nami Krzysztof Sendacki, koordynator wolontariatu. Cześć Krzysiu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: To opowiedz naszym słuchaczom, ile godzin pracy za tobą?
3: A, kończy dyżur, który trwał całą dobę.
2: Cała doba, czyli 24 godziny, a czym się zajmujesz w hospicjum?
3: Dzisiaj miałem rolę pielęgniarza, czyli bycia przy chorych, także w ich najważniejszych momentach życia, bo zeszłej nocy jeden pan odszedł do wieczności. Ale to nie tylko o śmierci tutaj, bo więcej o życiu, więcej o tym, że życie ma sens, ma niesamowitą wartość. To chcemy codziennie celebrować i pokazywać światu.
2: A co oznacza to hasło kampanii „Umieranie jest częścią życia”? Jak to tłumaczycie?
3: Ta kampania jest też skierowana po to, żebyśmy nie bali się samego odchodzenia, żeby nie myśleli tylko o śmierci jako o czymś strasznym, bo oczywiście to spotka każdego z nas, jest jakąś tajemnicą, natomiast my chcemy ten proces też mówić o tym, że to może być najważniejszy moment w życiu, znaczy jest najważniejszy moment w życiu i dobrze jest też ten czas, który mamy, wykorzystać najlepiej jak potrafimy. Cieszyć się tym, co jest, dziękować za to, co mamy, za to, co żeśmy w życiu doświadczyli i o tym chcemy mówić także, że hospicja to nie umieralnia, ale to też życie.
2: To Krzysztof Sendacki, pielęgniarz i także koordynator wolontariatu. Jest z nami także pani Natalia Nowak, która koordynuje pracę pielęgniarek. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam.
2: A pani w przepięknym różowym stroju. To trochę, żeby więcej uśmiechu, więcej kolorów wnieść do tego miejsca?
4: Jak najbardziej. Nasi chorzy bardzo lubią kolorystykę naszych ubiorów. To taki, powiedzmy, malutki dodatek do naszej pracy, ale zauważamy reakcję chorych, kiedy przychodzimy w różnokolorowych strojach i takim malutkim akcentem umilamy tą ich codzienność.
2: Co jest najważniejsze w pracy pielęgniarki właśnie w hospicjum?
4: Myślę, że to, że jesteśmy tak blisko człowieka, który ma już ten ostatni czas przed sobą, ale uczy nas, że każdą chwilę z tego czasu, który pozostał, trzeba wykorzystać i wycisnąć z tego jak z cytryny. My jako personel więcej z tego doświadczenia z pacjentem czerpiemy niż dajemy. To jest moje doświadczenie, moje, moich koleżanek, kolegów, z którymi na co dzień przychodzi mi pracować, że teoretycznie służymy tym chorym i tak faktycznie jest, jesteśmy na ich potrzeby, tak, staramy się te potrzeby widzieć, dostrzegać, reagować na nie, od ludzkich, zwykłych po medyczne, ale dostajemy w zamian o wiele więcej, dostajemy troskę o nas, to, że pacjent nieraz zapyta, ale pani zmęczona, pani się nabiega. To jest takie piękne, że widzimy uśmiech na tych twarzach pacjentów, że oni się z nami jednoczą jak z rodziną, oni traktują nas tutaj jak swoich. I to jest dla nas ważne, żebyśmy tutaj stworzyli w tym miejscu, tak jak przed chwilką Krzysztof powiedział,

0: właśnie być tu i teraz, żeby nie żyć przeszłością, przyszłością, tylko zatrzymać się na tu i teraz. Niejednokrotnie widzimy namacalnie tutaj, w tych ścianach tego budynku, że tego jutra dla tych chorych nie ma. I faktycznie jest rzeczą taką widoczną w dzisiejszym świecie, że troszczymy się, są dla nas takie ważne różne sprawy, problemy, troski dnia codziennego. One są jak najbardziej ważne, ale tu się czas zatrzymuje. Tutaj liczy się tu i teraz i chcemy tą chwilę życia, właśnie jeszcze tego życia, celebrować.
1: Natalia Nowak, koordynatorka pracy pielęgniarek. Bardzo dziękuję. No i myślę, że teraz będzie ten dowód na to, że w hospicjum jest tak, że to życie i śmierć są obok siebie, że jest świętowanie, na przykład świętowanie pięknej rocznicy, 80. rocznicy urodzin pani Stanisławy Klepczarek, pacjentki tego miejsca. Dzień dobry, pani Stasiu.
2: Dobry, witam jak najbardziej. Czuję się tu prześwietnie. To jest hospicjum na całą Polskę, które jest najlepsze. Przebędąc długą drogę choroby, nie spodziewałam się, że znajdę taką opiekę troskliwą wśród tak miłych i szczęśliwych ludzi dla chorego człowieka. To jest coś wspaniałego. To jest w ogóle nieopisalne. Trudno powiedzieć nawet, to wyrazić sobą, bo przecież są tak mili i tak dobrzy dla chorego, że nic nie odmówią. Na paluszkach biegają po prostu, żeby pomóc temu choremu człowiekowi i dać mu radość życia dalej, bo to jest bardzo ważne w takich chwilach ciężkich, straconych i to wszystko.
1: A co jest dla pani w życiu ważne? Co było zawsze dla pani najważniejsze w życiu?
2: Najważniejsze to był mój dom, moje dzieci, moja praca. Utrzymanie wszystkiego w ryzach, jak to się mówi, żeby wykształcić córki, synów, żeby wyszli na ludzi, wnuków. Mam 15 wnuków, 26 prawnuków, także nic tutaj nie ma żadnego oszukaństwa, tylko wszystko jest prawdziwą rzeczą, która jest. Wnuczkę mam w Kanadzie. Miałam dużo znajomości, bo pracowałam. I każdy mnie lubił. Dostałam medal za wzorową pracę, brązowy, za zasługę wzorowej pracy. Także byłam zadowolona z siebie w życiu, bo utrzymałam wszystko. I dzieci, i siebie, i cały mój dom.
1: Pani Stasiu, a czy dzisiaj pani jest szczęśliwa w tym miejscu?
2: Bardzo jestem szczęśliwa, bo dzieci podrastały, mają swoje wnuki, mają swoje rodziny i też muszą się zająć. Nie mogę być tylko dla nich jedną osobą, ale życie toczy się dalej, kochani, i trzeba zrozumieć ich też. I oni muszą też także samo funkcjonować dalej, jak ja kiedyś, prawda, żeby im było dobrze. Także nie narzekam, a szczęśliwa jestem, że tak mi się udało, że ten palec Boży nade mną czuwał i prowadził całą drogę życia.
1: Pani powiedziała bardzo ważne słowa, jeszcze zanim byłyśmy na antenie, o tym, że wszystko, co mamy, jest w rękach Pana Boga. Czy pani wyobraża sobie w ogóle życie bez Pana Boga?
2: Nie ma takich szans. Nie ma takich szans i nie ma takiej możliwości. Kochanie, kto nie wierzy w Boga, to jest przeklapane ma od razu. Nic mu się nie uda. Ręka boska, palec Boży nad człowiekiem czuwa i nikt mi nie wytłumaczy tego.
1: Czy możemy pani 100 lat zaśpiewać na antenie Radia Warszawa? Ja tutaj poproszę o pomoc, no bo dzisiaj 80. rocznica urodzin.
2: Przepraszam, bo jeszcze córka nie dojechała, ale dojedzie ze słodyczami, także...
1: Bo dzisiaj tutaj w hospicjum będzie świętowanie. No to co, zaczynamy. 100... 100.

0: Pani Stasia, bardzo Pani dziękuję za rozmowę i bardzo Pani dziękuję za Pani obecność.
1: Dziękuję pięknie i ja jestem bardzo zaszczycona i zadowolona. I z tego miejsca chwalcie, bo to jest cud od Boga dany na ziemię.

0: Wyszło.
1: Bardzo dziękuję. Hospicjum Sióstr Felicjanek imienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Możecie także do tego miejsca dołączyć jako wolontariusze. O tym jeszcze powiemy. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku. Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was.
0: Po reklamie.
2: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa, w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Na początek Wilga w powiecie garwolińskim. Trwają prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 801. W planach jest zburzenie i postawienie nowego wiaduktu oraz stworzenie infrastruktury pieszo-rowerowej. Obecnie na wiadukcie obowiązuje ruch wahadłowy. W weekend będą asfaltować jezdnie Wisłostrady w kierunku Mokotowa od Grodzkiej do tunelu. Kierowcy będą w tym czasie jeździć drugą jezdnią w obu kierunkach. W sobotę wieczorem w stolicy będą odcinkowo wstrzymany ruch samochodów. Ma to związek z dwoma przyjazdami rolkarzy w ramach cyklu Night Skating. Utrudnienia przewidywane są m.in. na krakowskim Przedmieściu, Alejach Jerozolimskich, ulicy Marszałkowskiej i w Alei Niepodległości. Wczoraj w Muzeum Miejscu Pamięci Palmiry odbył się koncert upamiętniający Powstanie Warszawskie. Na scenie swoją twórczość zaprezentował Artur Goc. Jutro Legia Warszawa zawalczy na wyjeździe o kolejne ligowe punkty z Piastem Gliwice. Wojskowi z dorobkiem 10 punktów przewodzą w tabeli PKO PP Ekstraklasy. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.
2: Dziś pogodny i ładny dzień, ale jutro, ogólnie w weekend się to zmieni, więc korzystajmy z tego, że dziś słońce, bo po południu już się zachmurzy, może popadać, może zagrzmieć. Będzie także słaby wiatr, który wieje ze wschodu. Ciśnienie spada i dziś wieczorem i w nocy będzie bardzo, bardzo niskie, maksymalnie dziś 27 stopni.
0: Budzimy stolicę i okolice.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 22 minuty będzie godzina 8 i ponownie jesteśmy w hospicjum sióstr Felicjanek.
2: Razem z nami ponownie Krzysztof Sendacki, koordynator wolontariatu. To jeszcze raz dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Krzysiu, w tym momencie w hospicjum taki bardzo piękny moment. Ksiądz udziela komunii świętej wszystkim chorym i przed nim idzie siostra z dzwoneczkiem. Mnie to bardzo wzruszyło. Przepięknie, tak trochę świątecznie się poczułam, bo ten dzwoneczek trochę jak taki właśnie świąteczny, około bożonarodzeniowy, zwiastuje przyjście Chrystusa. Coś pięknego. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby dołączyć i pomagać w tym miejscu, jak można to zrobić?
3: To serdecznie zapraszamy, żeby wejść na naszą stronę internetową hospicjumfelicjanek.pl i tam w zakładce wolontariat są wszystkie szczegółowe informacje. Przez to, że to jest takie szczególne miejsce, to my też chcemy wolontariuszy do tego w odpowiedni sposób przygotować. Stąd dwa razy do roku organizujemy szkolenie dla wolontariuszy, dla wszystkich chętnych, w których trochę uczymy tego, czym jest opieka paliatywna, z jakim chorymi się można tutaj spotkać. To są dwa pełne takie dni spotkań ze specjalistami, tak żeby być przy chorych, towarzyszyć im, to jest jakby niezbędne, do czego też zapraszamy, żeby takie myśli w sobie rozeznawać.
2: Ile czasu trzeba poświęcić, żeby zostać wolontariuszem tygodniowo? Wystarczy godzina, dwie?
3: No wszystko zależy od tego, ile tego czasu chcemy na to poświęcić, bo oczywiście ważna jest systematyczność. Nasi chorzy czekają, jeżeli mu obiecamy, że będziemy w środę o 12, to dobrze być w środę o 12. Natomiast tu nie ma jakiegoś limitu godzin, czy minimum tego, ile trzeba tutaj być. Sami określamy swoją dyspozycyjność z myślą o tym, że im więcej damy, tym jeszcze więcej otrzymamy.
2: I niech to będą te ostatnie słowa, które wypowiadamy z hospicjum sióstr Felicjanek imienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Krzysztof Sendacki, koordynator wolontariatu, był razem z nami. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.

0: Trasa S8, tu cały czas korek od wysokości Piotra Wysockiego do Stanisława Maczka i po Wąskowskiej. Kierowcy zgłaszają kolizję.
1: Radio Warszawa na lato.

0: Za 12 minut będzie godzina 8. Teraz w Radiu Warszawa posłuchamy informacji o dzisiejszym patronie. Kto nim jest? Zdradzę tylko, że papież.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiaj miejscowość, w której przyszedł na świat, nosi dumną nazwę Riese Pio Decimo. Ale w roku 1835 była to zwyczajna wioska, którą od niedalekiej Wenecji dzieliło dużo więcej niż 50 kilometrów w prostej linii. To po prostu były inne światy. Pomyśleć, że ktoś stąd będzie kiedyś najważniejszą osobą tam, to były czyste mrzonki. A jednak ubogi Józef Melchior Sarto z Bożą pomocą dokonał tej sztuki, a nawet dużo więcej. Na początku jednak pilnie uczył się w szkole podstawowej. Potem codziennie pokonywał piechotą dystans 7 kilometrów do gimnazjum i zdobył stypendium potrzebne do studiowania. A gdy w końcu został wyświęcony na kapłana posługującego w wiosce Tombolo, gdy został proboszczem w Salzano, biskupem Mantui, patriarchą Wenecji, kardynałem, a w końcu papieżem Piusem X, to nigdy nie zapomniał, skąd wyruszył w tę długą, trwającą pół wieku drogę różnorakiego posługiwania w kościele. Głosicie wiele dobrych kazań, mawiał do swoich kapłanów. Niektóre z nich zdradzają ogień najcudowniejszej wymowy i nawet aktorów przewyższają gestami. Ale bądźmy szczerzy, co mają z tego nasi biedni rybacy? Ile z tego rozumieją służące, robotnicy portowi albo tragarze? Bracia, proszę was, mówcie prosto oraz zwyczajnie. Mówcie z dobrego i pobożnego serca, a wtedy, wierzcie mi, traficie nie tylko do uszu, ale i do duszy waszych słuchaczy. Cenna rada od Piusa X, prawda? A to tylko jeden z wielu powodów, dla których mówimy o nim dzisiaj, święty papież.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: To Michael Bublé, a już za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Wybiła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Ambasador Izraela wezwany do MSZ. Chodzi o śledztwo w sprawie śmierci polskiego wolontariusza. Kilka tysięcy ofiar wysokich temperatur, pożary i susza to skutki fali upałów we Francji. Zdecydowane zwycięstwa Lecha i Jagiellonii w eliminacjach do europejskich pucharów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem było umorzenie izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy World Central Kitchen w 2024 roku. Wśród ofiar był polski obywatel Damian Sobul. Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowych działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii. Poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez prokuraturę okręgową w Przemyślu oraz wyraziła oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwie organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy. Czytamy w komunikacie. Resort dodał, że rodzinom ofiar należy się zadośćuczynienie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku, że okoliczności, w których doszło do tragedii przed 2 laty, powinny być wyjaśnione do końca i nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. Głos w tej sprawie zabrał również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Katastrofa humanitarna w Gazie, a także brak rozliczeń za nadmierne użycie siły przez IDF podważają poparcie społeczne nawet w krajach proizraelskich, napisał szef MSZ w serwisie X.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Francja mierzy się ze skutkami historycznych upałów. 3 wyjątkowo długie i intensywne fale wysokich temperatur doprowadziły tego lata do ponad 7 tysięcy nadmiarowych zgonów, historycznej suszy i bezprecedensowej fali pożarów. Straty szacowane są wstępnie na 15 miliardów euro.
7: Największy bilans ofiar przyniosła fala upałów z końca czerwca, która spowodowała ponad 5 tysięcy nadmiarowych zgonów i przeciążenie oddziałów ratunkowych, zwłaszcza w Paryżu. Ucierpiała także przyroda. Pożary strawiły ponad 120 tysięcy hektarów lasów. Francja zmaga się ponadto z bezprecedensową suszą, która objęła niemal 80% terytorium kraju. Wyjątkowo ciepła woda w morzach może, zdaniem naukowców, doprowadzić do obumierania części podwodnej roślinności. Skutki upałów odczuwa również gospodarka, a najbardziej rolnictwo. Tegoroczne spadki plonów mogą być największe od 1945 roku. Problemy z dostępnością wody wpłynęły także na sektor energetyczny, ograniczając pracę kilku reaktorów jądrowych. Po 70 dniach wysokich temperatur do Francji nadchodzi ochłodzenie i deszcz.
6: O sytuacji we Francji mówił Stefan Folzer.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Edukreator na Mazowszu to program, który ma na celu wyłonić nauczycieli oraz szkoły, które przeprowadzają najciekawsze zajęcia pozalekcyjne związane z kulturą. Konkurs odbędzie się po raz 10. Mogą wziąć w nim udział szkoły podstawowe, średnie oraz nauczyciele. Laureatom zostaną przyznane wyróżnienia w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrody o wartości 7 tysięcy złotych, z kolei szkoły 10,5 tysiąca złotych.
8: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
6: mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego. Szkoły i nauczyciele mogą wysyłać zgłoszenia do 25 września.
9: Dzieje się w sporcie.
6: Lech Poznań rozgromił FC Thun 7-0 w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. To najwyższe zwycięstwo Lecha w historii jego występów w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok pokonała Iberię Tbilisi 4-0. W lidze konferencji Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2, a Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3. Wszystkie rewanże odbędą się 27 sierpnia. Lech i Górnik zagrają na wyjeździe, Raków u siebie, a Jagiellonia w Tbilisi.
10: Dziś bardzo przyjemny i ciepły dzień. Temperatura w tym momencie wynosi 21 stopni. To w Warszawie, ale w regionie jest trochę chłodniej, bo na ogół 19 stopni. Potwierdzasz te temperatury?
11: Tak, i że wysoko na trzecie piętro jednak.
10: No jest wysoko. Ja tak dyszałem przed siódmą. Dziś może popadać, mogą być też burze, ale to dopiero po południu, wieczorem lub w nocy.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
10: Ależ to były hity i płyta, która sprzedawała się jak świeże bułeczki. Goran Bregović, Krzysztof Krawczyk stworzyli duet, który pamiętamy po wielu latach. Tak, gramy do dziś, nucimy do dziś, nóżka tupie, no ale takie...
11: Chciałam powiedzieć, Jarek, mój przyjaciel, wróciłam, ale to nie ta kategoria chyba jednak.
10: No akurat w tej kategorii przyjaciół, którzy są przedstawieni w tym utworze, nie chciałbym się znaleźć.
11: No właśnie, też bym chyba nie chciała, żebyś był w tej kategorii, więc z pozdrowieniami dla wszystkich prawdziwych przyjaciół, mój przyjacielu Goran Bregović, Krzysztof Krawczyk w Radiu Warszawa, Jarek Wydra.
10: Weronika Ostrowska, już ze studia przy Floriańskiej
11: tak
10: 3.
11: Jest. Dzień dobry.
10: Witamy.
4: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia, stoi trasa S8, korek od Piotra Wysockiego i Mary Wilskiej do Marymontu tym razem. Kierowcy cały czas zgłaszają tam kolizję, ale już się sytuacja trochę unormowała. S7, dojazd i wyjazd z Warszawy z problemami, a to dlatego, że tam remontowany jest odcinek z Czosnowa trasy S7, dużo zawiasów. Nowy Dwór Mazowiecki, tutaj na Żołnierzy Września stoimy od Mieszka I do skrzyżowania z generała Wiktora Tomé. Korki także napotkają kierowcy na wybrzeżach. Wybrzeże Helskie do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Do mostu Śląsko-Dąbrowskiego także stoi wybrzeże Gdańskie od Romana Sanguszki.
1: Gość poranka.
2: Długo wyczekiwany gość w Radiu Warszawa i dzisiaj także długo wyczekiwana rozmowa. Rozmowa o tym, jak uwielbiać Boga, jak robić to śpiewem. Dlaczego warto, dlaczego muzyka może otwierać naszą duszę? Asia Banaszkiewicz, wokalistka, mama trójki dzieci. I jeszcze chciałabyś coś o sobie powiedzieć. Cześć, dzień dobry przede wszystkim.
3: Dzień dobry przede wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło.
2: Córka Boga, ukochana?
3: Tak, absolutnie, absolutnie. Od małego Pan Bóg był ze mną i od zawsze nade mną czuwał. Natomiast po drodze oczywiście parę perypetii, myślę jak to zawsze, a tak od 6 lat jestem już bardzo, bardzo blisko i bardzo przy.
2: Jak to się stało, że stwierdziłaś, że nie ma innej opcji, muszę uwielbiać Boga, tworzyć muzykę na Jego cześć?
3: Myślę, że to była jakaś naturalna wypadkowa, dlatego że zawsze lubiłam muzykę, chociaż jako dziecko małe nie śpiewałam, raczej tutaj koszykówka i inne sprawy.
2: Natomiast... Asia pokazała na koszulkę, państwo nie widzą, tak. To ja opiszę właśnie taka typowo koszykarska. Jaki numer? Bo tak 8 i 2, tak? 82? Tak jest.
3: Dzisiaj tak, ale generalnie oczywiście 23, wiadomo.
2: Bo, wiesz co, ja nie jestem fanką koszykówki.
3: Bo Michael Jordan.
2: A, dobrze, dobrze, to pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy też księdza biskupa Romualda Kamińskiego, który jest fanem koszykówki i na pewno znał odpowiedź na to pytanie, na które ja nie znam. Dobrze, wracamy do twojej historii. To dlaczego to uwielbienie Boga śpiewem?
3: Właśnie, więc myślę, że to była taka naturalna wypadkowa z uwagi na to, że jak przyszłam tutaj na studia do Warszawy, to zaczęłam śpiewać i naturalnym było, że z racji tego, że jestem osobą wierzącą, to chciałam też nieść jakieś wartości. Śpiewałam w chórze gospel przez 10 lat, a potem po prostu z muzyki gospel rozciągnęło się to po prostu dalej i dzisiaj jest to uwielbienie i nie potrafię w ogóle inaczej. Uwielbienie jest dla mnie taką formą modlitwy, która po prostu zawiera wszystko dla mnie, ponieważ jest to artystyczne wyrażanie siebie, ale też i po prostu dotykanie pokładów duszy człowieka, który po prostu funkcjonuje w tym świecie, który jest bardzo ziemski, a odkrywamy po prostu to, co jest w naszych sercach i gdzieś głęboko bardzo w nas.
2: Jeżeli państwo chcą poznać próbkę twórczości Asi, to po rozmowie będzie można usłyszeć jej najnowszą piosenkę, Utracony Raj, więc słuchajcie uważnie, ale dzisiaj można cię także usłyszeć w wielu miejscach, no właśnie, gdzie są organizowane uwielbienia, między innymi dzisiaj już, wieczorem, w Mistowie. Co to jest za miejsce?
3: Tak, dzisiaj już widzimy się w Mistowie o godzinie 19:00, rozpoczyna się adoracja, o 19:30 zaczyna się uwielbienie, które będę prowadziła ja. Mistów jest pod Warszawą, tak dokładnie nazwa to jest Kaplica Mistów. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, dlatego że my we wtorki, w piątki i w niedzielę, właściwie to są trzecie niedziele. Teraz w październiku zdaje się, że będzie wyjątek, ale jest Facebook, można wejść na Facebooka Kaplica Mistów i tam są wszystkie informacje. Uwielbiamy, czyli po prostu jesteśmy przed Panem, stajemy tacy, jacy jesteśmy. Mamy tam bardzo dużo zespołów, bardzo różnych, dużo grup, które po prostu się tworzą, żeby uwielbiać Pana Jezusa. Są też osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, tak jak ja mieszkam na Saskiej Kępie i przyjeżdżam, ale dlatego, że jest wspaniały gospodarz i też chciałam o nim wspomnieć, jest to ojciec Marcin Bożądek. Pozdrawiam go z tego fotela bardzo serdecznie. To jest osoba, która tworzy to miejsce i która otworzyła swój po prostu dom dla wszystkich ludzi, którzy chcą. Ja myślę, że to jest w ogóle wspaniałe miejsce, jeżeli ktoś nawet przez parę lat nie był w kościele i chce wrócić, to jest absolutnie bardzo dobre miejsce. Natomiast jak ktoś jest też blisko i chce się nakarmić i jeszcze bardziej przytulić, to dokładnie też to jest dla niego miejsce.
2: Kaplica Mistów, która godzina?
3: Kaplica Mistów, dzisiaj godzina 19:30, uwielbienie, startujemy.
2: Jak to wygląda? Jakbyś miała wytłumaczyć komuś, kto może jeszcze nie brał udziału w takim uwielbieniu, może ktoś z naszych słuchaczy teraz usłyszał i myśli, a bo mam takiego niewierzącego kolegę, niewierzącą koleżankę, albo kogoś, kto trochę się czy kościołem rozczarował, może rozczarował się Panem Bogiem, ale może takie uwielbienie, to może ciekawa propozycja na piątkowy wieczór. Jak to wygląda?
3: Generalnie to jest bardzo fajna forma, ponieważ jeżeli chcesz przyjść do kościoła i po prostu usiąść na końcu, to siedzisz przez całe uwielbienie. Jeżeli chcesz
2: stać... Czyli nikt nie zmusza do śpiewania, do tańczenia, do jakichś układów choreograficznych?
3: Zupełnie. Okay. Po prostu jesteś wolnym człowiekiem i jeżeli chcesz stać, to stoisz. Jeśli chcesz klęczeć, to klęczysz. Jeśli chcesz nawet chodzić podczas uwielbienia, możesz to robić. Oczywiście jesteśmy w świątyni, więc zachowujemy jakieś normy zachowań społecznych. Natomiast zasadniczo naprawdę można czuć się dość swobodnie. I zasadniczo też jest tak, że jest wystawiany Pan Jezus, aczkolwiek dzisiaj chyba nie wiem, czy tak będzie, natomiast z reguły jest i wtedy posługuje oczywiście kapłan, jest to też przeważnie ojciec Marcin, jeśli nie jest na urlopie, a jest jeszcze czas wakacyjny i dzisiaj go raczej nie będzie, więc dlatego nie wiem, czy będzie wystawienie, ale przeważnie jest wystawienie i zaczynamy po prostu muzyką chwalić Pana. Jeśli jest jakiś większy zespół, który gra na gitarze, na kachonie, na pianinie, to wtedy po prostu wszyscy. Ja dzisiaj będę sama, więc będę grała na pianinie i rozpoczynam po prostu muzyką i cały czas jest, towarzyszy właśnie akompaniament pianina i te dźwięki płyną, plus ja prowadzę modlitwę i też śpiewam. Jeżeli ktoś ma takie poczucie w sobie, że chciałby się bardziej zaangażować, to też oczywiście się zaczyna modlić, ale można też po prostu posiedzieć i pobyć w tym miejscu, żeby poczuć po prostu tą atmosferę duchową, która się wtedy tworzy w takim uwielbieniu.
2: Wyobrażam sobie, że można tam też pewnie odpocząć, bo jest też tak, że często, szczególnie jak jesteśmy przebodźcowani, po całym tygodniu, bardzo zmęczeni, to wracamy do domu i przyznajmy się sami przed sobą. Często

0: wewnętrznie, trochę leczy duszę?
1: Oj, zdecydowanie, tak. To jest absolutnie, ja się śmieję, że to masz za darmo, nie musisz płacić ani chodzić na żadne jakieś inne rzeczy, które cię będą wyciszać, tylko po prostu przychodzisz do kościoła, siadasz i jesteś. Jesteś w obecności Pana. Myślę, że oczywiście walczymy z jakimiś różnymi myślami, które się pojawiają, ale naprawdę jest taki moment, gdzie człowiek po prostu może w końcu odrzucić, że tak to określę, na 3 sekundy wszystkie rzeczy, które ciebie dotykają, z którymi się mocujesz na co dzień i po prostu pobyć w obecności Pana Jezusa. To jest absolutne odpocznienie. Jeszcze też dodam, że w Kaplicy Mistów najcieplejszym miejscem jest podłoga. I ojciec zaprasza bardzo często, żeby nawet się położyć, jeśli ktoś ma ochotę. Oczywiście to jest w kwestii właśnie ciebie, twojego odpocznienia i twojego bycia z Panem Jezusem, absolutnie nie w żadnej innej. Natomiast śmiejemy się właśnie, że gdyby komuś się przysnęło, to też bardzo dobrze, błogosławiony sen.
0: Jakbyś chciał przyjść, usiąść, to dzisiaj Kaplica Mistów o godzinie 19:00 uwielbienie się zaczyna, ale to nie jedyna opcja, żeby uwielbiać Jezusa. Skaryszewska, tak. Też znane nam miejsce w Radiu Warszawa i księża Pallottini, wasze wspólne uwielbienie, to najbliższy wtorek.
1: Tak jest, tak, we wtorek o godzinie 19:00 również, więc łatwo zapamiętać, bo i tu 19:00, i tu 19:00. Uwielbiamy na Skaryszewskiej. Na Skaryszewskiej są generalnie cykliczne uwielbienia i pewnie już słuchacze też znają i myślę, że tutaj okolica słyszała o tych uwielbieniach, przynajmniej mam nadzieję taką, ponieważ wcześniej była taka grupa, która uwielbiała, było to coraz bliżej, a teraz powstało nowe uwielbienie, natomiast z racji tego, że Kościół działa w jedności, to właśnie połączyliśmy siły i teraz wspólnie tworzymy różne składy i śpiewamy. No tutaj muszę wspomnieć księdza Andrzeja Daniewicza, który...
0: Też znany naszym
1: No właśnie, tak chciałam powiedzieć, że już który tutaj chyba występował. Także z księcem Andrzejem właśnie tworzymy drużynę uwielbiaczy i zbieramy się. Teraz jest to 4 razy do roku, więc w zależności od pory roku. We wtorek będzie to letnie właśnie uwielbienie, które troszeczkę wieńczy tamten sezon i od września będziemy zaczynać nowy sezon. Natomiast bardzo się cieszę, że to wraca właśnie w takiej formie, że idziemy teraz właśnie wszyscy razem, że możemy właśnie połączyć siły. We wtorek jesteśmy na 4 wokalach plus ksiądz, więc będzie troszeczkę bardziej akustycznie, a przeważnie też mamy cały zespół, mamy właśnie więcej wokalistów. No, myślę, jest to po prostu wspaniałe doświadczenie i po prostu piękna okazja, żeby chwalić Pana Jezusa.
0: I też piękne świadectwo, że w świecie katolickim nie trzeba się ze sobą spierać i mówić, to uwielbienie lepsze, to uwielbienie gorsze.
1: Oj, zdecydowanie.
0: Zapraszamy dlatego też w sobotę. Uwielbienie w Świątyni Opatrzności Bożej. Wiem, że nie wszyscy mają wejściówki. Wiem, że wejściówek już dawno nie ma, ale uwielbienie będzie transmitowane online, więc szukajcie tych informacji, bo też często w uwielbieniu można wziąć udział w ten sposób. Ja myślę, że jest to opcja szczególnie dla tych, którzy może nawet się boją pójść do kościoła, wstydzą się, może nie chcą, może nie mają siły, bo też tak czasami może w naszym życiu być, że nie mamy siły wyjść ze swojego mieszkania, ale chcielibyśmy, żeby ta Boża obecność była, więc zachęcamy was do tego, żeby uwielbiać. No i właśnie, teraz o ten twój najnowszy numer chciałam cię zapytać. Utracony raj. Dlaczego utracony?
1: O, to tutaj to odsyłam do wspaniałego ojca Łukasza Janika, który wygłosił rekolekcję i można na SoundCloud znaleźć te rekolekcje pod szyldem właśnie ojców dominikanów ze Służewia, dlatego, że zdarzyło się tak, że on przyjechał i po prostu wygłosił wspaniałe kazania i one mnie poruszyły do tego stopnia, że po prostu napisałam tą piosenkę. Też pozdrawiam ojca Łukasza tutaj z tego miejsca, ponieważ jest absolutnie niesamowitym kaznodzieją i bardzo go polecam do słuchania. Utracony, ponieważ no troszeczkę już wyszliśmy z tego raju, wiemy co się wydarzyło, jeśli chodzi o Ewę. Natomiast z drugiej strony, czy na pewno jest to utracony raj? Ja w tej piosence trochę zadaję pytanie właśnie odnośnie tego, gdzie jest twój raj? Co jest utraconego w twoim życiu, a co pozornie utraconego nie jest? I czy szarlotka smakuje za każdym razem tak samo?
0: I zobacz, to jest ten moment, kiedy możesz naszych słuchaczy zaprosić na radiową premierę?
1: Tak.
0: Tej piosenki. Piosenka Asi Banaszkiewicz, Utracony raj, po raz pierwszy w Radiu Warszawa. Dlaczego warto słuchać?
1: Dlatego, że jest to świetny po prostu numer. Serdecznie zapraszam.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo
0: no i
1: dziękuję.
0: Posłuchajmy wspólnie.
1: Super.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
0: Po reklamie.
2: Jest 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Nowy system na przejazdach kolejowo-drogowych w Nowej Wsi Warszawskiej, Malichach, Regułach oraz przy stacji Warszawa-Salomea. Warszawska Kolej Dojazdowa uruchomiła urządzenia wykrywające pojazdy i pieszych zbliżających się do przejazdu. Zebrane informacje są przekazywane do układu sterującego systemem. Dziś i w sobotę na lotnisku Bemowo koncerty. Od 15:00 spore utrudnienia w okolicach ulicy Piastów Śląskich. Wieczorem autobusy 112, 122, 184 i N1 mogą mieć zmienione trasy. Policjanci zatrzymali 19-letniego dilera z ulicy Brzeskiej. Nastolatek przechowywał mefedron, amfetaminę i heroinę. Grozi mu 10 lat więzienia. PGN Narodowy może zmienić nazwę. Jak podają media, nowym sponsorem tytularnym stołecznego stadionu zostanie Orlen. Każdy rok obecności nazwy koncernu w nazwie ma kosztować 10 milionów złotych. Spore wyzwanie warszawskiej Polonii. Jutro stołeczna ekipa zagra na wyjeździe z Termaliką Bruk-Betnie-Ciecza. Pierwszy gwizdek o 15:30. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dziś piękny i ciepły dzień, ale po południu może się to zmienić, kiedy pojawią się chmury, może padać deszcz, może też grzmieć. Podobnie może być także w nocy.
5: A na termometrach dzisiaj maksymalnie 26 stopni, jutro maksymalnie 20 i podobnie w niedzielę. W niedzielę więcej słońca, jutro może być trochę deszczu w stolicy i w okolicy, a o tej porze 22 w Warszawie, 21 w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim i w Górze Kalwarii.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Za parkowanie się płaci. Myślę, że mieszkańcy Warszawy są już do tego przyzwyczajeni, ale okazuje się, że nie zawsze monety, czy przelew, czy jakiś blik, czy jakaś inna forma przelewania pieniędzy to jest ta waluta, w której rozliczany jest czas parkowania.
2: No słuchajcie, taki ciekawy pomysł parafii w Skurzewie pod Poznaniem, taka parafia się znajduje, rzymskokatolicka parafia świętego Marcina i Wincentego Męczennika i tam jest parking. Parking, na który nie ma bramy wjazdowej specjalnie, to znaczy ta brama jest zawsze otwarta. No i wiele osób tam parkowało. No i jednak księża stwierdzili, że jakiś cennik trzeba by było wprowadzić. A więc tak, postój na chwilę, koszt krótki akt strzelisty. Postój do jednej godziny, jedno Ojcze Nasz. Do dwóch godzin, jedno Ojcze Nasz, jedno Zdrowaś Mario. Do trzech godzin, dziesiątka różańca za wszystkich kierowców. Jeżeli stoicie tam cały dzień, to obowiązkiem jest odmówienie tajemnicy różańca za wszystkich kierowców i pieszych. Ale możecie zapytać, w jaki sposób księża to weryfikują. Otóż, jak piszą, nie wystawiamy mandatów, sumienie działa całodobowo.
1: Ale jest też taki moment, kiedy można parkować bezpłatnie, a to wszyscy uczestnicy mszy świętych, nabożeństw i spotkań parafialnych. O.
2: A wiesz, że komentujący dopytują, jaki będzie abonament miesięczny. To co wtedy?
1: A to już niech proboszcz ustali i odpowiedni koszt.
2: Takie koszta w parafii w Skurzewie. Myślę, że bardzo ciekawy pomysł.

0: komunikacja miejska w porządku, pociągi w porządku, utrudnienia jeżeli się pojawiają, to są na warszawskich ulicach, ale to też nie jest tak, że miasto dziś zakorkowane i nie da się po nim jeździć.
1: Spory korek przed mostem Siekierkowskim, jeżeli jedziecie w kierunku Siekierek, z Siekierkowskiej trasy zjeżdżacie, tutaj spory ten korek jest, tutaj utrudnienia. Utrudnienia także w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy standardowo i standardowo w Alei Prymasa Tysiąclecia. Postoicie od Kasprzaka do zjazdu w Jerozolimskie, ale poza tym na szczęście większych korków nie ma. O, jeszcze Wisłostrada do Alei Solidarności.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: przegląd dobrych wiadomości.
1: Ale to jest dobra wiadomość. Chcemy Was wysłać na weekend, dwie osoby, do folwarku księżnej Anny na Podlasiu w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. No i co trzeba zrobić? Wystarczy wysłać SMS, żeby już dzisiaj wziąć udział w losowaniu.
2: 7248 to numer tego SMS-a. RW.imię i nazwisko wpisujemy w treści i hasło Podlasie. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. I taki jeden SMS może spowodować, że wybiorą się Państwo na weekend do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. I właśnie to miejsce jest sponsorem naszej zabawy. Jeden SMS, ale jak jest ich więcej, to zwiększa to szanse.
1: Dzisiaj losowanie po południu. Słuchajcie Radia Warszawa uważnie, ale poza tym także zbliża się 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu polskiego. W związku z tym patronat Radia Warszawa nad konferencją, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej o godzinie 16:00. Konferencja się rozpoczyna, nie trzeba się na nią zapisywać, wystarczy po prostu przyjść. Tematem konferencji są śluby jasnogórskie. Podczas niej będzie można spotkać m.in. Annę Rastawicką, która wygłosi wykład Polska u stóp Jasnej Góry. Będzie także swój wykład miał profesor Paweł Skibiński o duchowej treści i aktualności ślubów jasnogórskich, patronat Radia Warszawa. Poniedziałek, godzina 16:00, wszystko się rozpoczyna, zakończy się mszą świętą o 19:00 w Katedrze Warszawskiej, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ulica Dziekania 1.
2: Granice nie zawsze muszą dzielić, są takie granice, które łączą, a to granica trzech krajów, Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. I właśnie tutaj wierni zgromadzą się na trójstyku, by wspólnie modlić się o pokój.
1: Tam będzie miało miejsce ogłoszenie sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej, Królowej Pokoju. Także jeżeli jeszcze tego miejsca nie znacie, jeżeli jeszcze tam nie byliście, to warto będzie już niedługo to sanktuarium odwiedzić. Sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej, Królowej Pokoju. Dobrze, że takie miejsce powstaje.

0: Jarek, wiesz co? Ja bym chciała weekend wcześniej zacząć. Mogę?
1: Ale jak to wcześniej?
0: No, że już.
1: Ale to, że
0: to
1: ja...
0: Pa.
1: Ale gdzie ty idziesz?
0: Uciekam. Widzimy się w poniedziałek. Dacie radę, nie? Pomożecie Jarkowi. Słuchacze, liczę na was. 512 700 444 555. Jarek lubi telefon odbierać.
1: Co tu się dzieje?
0: Po dziewiątej dzwońcie.
1: Tyle mogę powiedzieć.
0: Wracam o 7 w poniedziałek. Do usłyszenia. Pa!
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? Mhm. To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
2: O reklamie.
1: Minęła 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: 23-latek zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Amerykańskie sankcje mają złamać Iran. Co zrobią Chiny? Przed mieszkańcami stolicy weekend z utrudnieniami na Wisłostradzie. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. 23-latek zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Zatrzymali go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To mieszkaniec województwa lubelskiego, powiedział Michał Pietraszko z biura prasowego CBZC.
8: Funkcjonariusze ujawnili na jednej z platform internetowych niepokojący wpis. Zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. No i jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków. Treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
7: Michał Pietraszko poinformował, że 23-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
8: Mężczyźnie przedstawiono zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw.
7: Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Stany Zjednoczone zapowiadają nałożenie na Iran najcięższych sankcji w historii. Wraz z amerykańską blokadą wejścia do cieśniny Ormus jest to plan Waszyngtonu na zmuszenie irańskich władz do warunków porozumienia zaproponowanych przez USA. Kluczem w tej układance są jednak Chiny. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza.
10: Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach niejednokrotnie podkreślał, że irańska gospodarka wykrwawia się. To skutek amerykańskiej blokady wejścia do Ormus. Teraz w ślad za tym pójdą zmasowane sankcje. Ich powodzenie będzie jednak w dużej mierze zależało od tego, jak zareagują chińskie władze. Chiny są bowiem głównym partnerem handlowym Iranu i odbiorcą irańskiej ropy. W ostatnich miesiącach Pekin miał obchodzić istniejące już sankcje, deklarując w listach celnych irańską ropę jako malezyjską czy indonezyjską. Z Waszyngtonu ponownie popłynął apel do Chin o powstrzymanie się od wszelkiej pomocy Irańczykom. Donald Trump zagroził też sankcjami krajom, które nadal będą handlować z Iranem. Kilka tygodni temu agencja Reuters poinformowała, że Chiny miały sprzedać Iranowi wyrzutnie i pociski balistyczne. Chińskie MZ zaprzeczyło tym oskarżeniom.
9: To dzieje się w okolicy.
7: utrudnienia na Wisłostradzie. Dziś wieczorem ruszy asfaltowanie zachodniej jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego. Nowa nawierzchnia będzie gotowa w poniedziałek, 24 sierpnia nad ranem. To część trwających już między Grodzką a tunelem Wisłostrady prac. Więcej o utrudnieniach Maciej Dziubiński ze Zarządu Dróg Miejskich.
11: W trakcie prac zamkniemy jezdnię w kierunku Mokotowa od ulicy Grodzkiej do tunelu. Kierowcy pojadą drugą jezdnią w obu kierunkach. W stronę Bielan będą dwa pasy, a w kierunku Mokotowa jeden. Już od ulicy Sanguszki będzie zamknięty lewy pas jezdni na Mokotów, a przed skrzyżowaniem z Grodzką będzie zamknięty pas środkowy.
7: Kierowcy zostaną skierowani na objazd.
11: Mostem Łazienkowskim lub mostem Poniatowskiego do wału Miedzyszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim do mostu Gdańskiego i Wisłostrady, ulicami Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alei Jerozolimskich, a następnie zjazd z wiaduktu mostu Poniatowskiego na Wisłostradę, ulicą Krasińskiego przez plac Wilsona do Mickiewicza Andersa i trasy Łazienkowskiej, Dobrą, Solec i Ludną.
7: Drogowcy na Wisłostradę wrócą jeszcze we wrześniu i wykonają dodatkowe prace związane z frezowaniem jezdni w kierunku Żoliborza. 82 lata temu Niemcy wysadzili więzienie na Pawiaku, największe niemieckie więzienie polityczne w okupowanej Polsce. Przez Pawiak w czasie wojny przeszło około 100 tysięcy osób, blisko 37 tysięcy zginęło, a około 60 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe. Wśród więźniów byli m.in. Janusz Kusociński, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa i ojciec Maksymilian Kolbe. Pod koniec lipca 1944 roku Niemcy rozpoczęli likwidację więzienia, 30 lipca wysłali ostatni transport więźniów, a 21 sierpnia wysadzili budynek, próbując zatrzeć ślady swoich zbrodni. Po więzieniu pozostał tylko słup bramy i rosnący obok wiąz. Rodziny pomordowanych więźniów mocowały do drzewa tabliczki z nazwiskami. Po wojnie wiąz stał się symbolem cierpienia Polaków. Kiedy drzewo uschło, oddano z brązu jego replikę i ustawiono w miejscu drzewa.
12: Ciepło poranku, 23 stopnie teraz w Warszawie. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy 26 stopni na termometrach, ale są też miejsca, które w tym momencie są trochę chłodniejsze. To Wołomin i Legionowo, gdzie 21 stopni. Słońce i tego słońca dużo, ale po południu może się zacząć chmurzyć, może popadać, może także zagrzmieć. A już po tych opadach lekkie ochłodzenie.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa.
12: Myślałem, że żartuję, ale on naprawdę sobie poszła. Weronika już rozpoczęła urlop, ale mam tu sygnał od słuchacza bądź słuchaczki, bo się nie podpisał, że pomożemy. Także dziękuję, to czuję już to wsparcie. Piątek, więc już o weekendzie sobie myślimy, ale weekend to także sporo ciekawych wydarzeń, o których też w tej godzinie będziemy mówić. Będzie taka kultura folkowa, będzie też taka kultura, którą niektórzy nazywają wysoką. O tym wszystkim w tej godzinie. ABC Społecznej Krucjaty Miłości to także dziś na naszej antenie. Zatem zapraszam. Jarek Wydra. Dzień dobry.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: To koncerty, które już od 67 lat gromadzą najwybitniejszych polskich i zagranicznych pianistów. A ci z kolei prezentują interpretacje dzieł Fryderyka Chopina. I to nie w sali koncertowej, a w wyjątkowej scenerii Królewskich Ogrodów. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych Warszawy. Jest ceniony zarówno przez mieszkańców, jak i przez gości, którzy przyjeżdżają do Warszawy z całego świata. Letnie koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich trwają i już na stałe wpisały się właśnie w krajobraz tego miejsca. A rok jest wyjątkowy, bo obchodzimy jubileusz stulecia pomnika Fryderyka Chopina. Także to jest okazja do tego, żeby posłuchać chociaż raz, choć tych koncertów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Najbliższy już 23 sierpnia o godzinie 12 wystąpi Julia Łozowska, a o godzinie 16 Mateusz Dubiel. No i oczywiście muzyka Fryderyka Chopina, która w Łazienkach Królewskich będzie rozbrzmiewać. A w tym roku już po raz 67.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Uwaga na pociągi SKM linii S3, bo one mogą być opóźnione, niektóre mogą też być odwołane, a to ważna linia, bo prowadzi na lotnisko Chopina.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
3: Owoce nawrócenia nie są do jedzenia.
4: Była taka piosenka, ale nasza praca też przynosi owoce, dobre albo takie złe, takie z robalami.
3: Oby nie. Na przykład jak ktoś się rzetelnie nie przykłada do tego, żeby zrobić dobrą drogę, autostradę, no to później zaraz dziury powstaną. Będzie trzeba znowu ją naprawiać. Samochody się psują, no bo jeżdżą po nierównej drodze.
4: Teraz myślę, że jak ktoś na przykład do takiej żmudnej dokumentacji się słabo przykłada, to też mogą być potem w tej dokumentacji takie dziury, których po kilku latach, jak ktoś będzie musiał sprawdzić, no nie będzie się dało uzupełnić i będzie jakaś duża dziura.
3: Tak, próbuję sobie wyobrazić, o jakie dokumenty może chodzić. Czy chodzi o PIT-y, czy o coś
4: myślę
3: innego.
4: Myślę na przykład o archiwum też, jak praca archiwisty, jak swoim podwórkiem, czyli radiowym.
3: No ale to w sumie można się przyczepić do każdej takiej pracy i owoców. Ale pytanie właśnie, jak sprawdzać, czy moja praca jest owocna? Znaczy my widzimy, troszeczkę tak powiem językiem marketingowym, czy klient jest zadowolony, prawda? Czy ktoś odchodzi od okienka w urzędzie i mówi, o dziękuję pani, że pani mi pomogła, dziękuję jak pani mnie potraktowała. My też możemy wysyłać to dobro, prawda? Bo to chodzi o uczenie się pewnej bezinteresowności, czyli ja chcę robić dobro pomimo tego, że mogę tego dobra nie doświadczać i to jest moje nastawienie w pracy.
4: Fajne może być też to, co powiedziałeś, że człowiek potrzebuje informacji zwrotnej i my ze świadomością tego, że chcemy wiedzieć, że ja dobrze wykonuję pracę i że chętnie bym usłyszała, jakby ktoś powiedział, słuchaj, świetnie to zrobiłeś, to na przykład w takich też codziennych sytuacjach, żebyśmy pamiętali o tym, żeby podziękować nawet może komuś za to, wykonuje swoją pracę, ale żeby podziękować. Tak po prostu, nie? Że myślę sobie nawet o sytuacji sklepowej. Pani siedzi na kasie i była dla mnie miła, dobrze mnie obsłużyła, szybko mnie obsłuża, to ją można powiedzieć, dziękuję pani za taką obsługę. Myślę, że od razu uśmiech się pojawi na twarzy.
3: To jest bardzo ważne, żeby umieć nawet też i sobie podziękować. Nie tylko komuś powiedzieć, fajnie, że to zrobiłeś, że dobrze się przygotowałeś, jestem z siebie zadowolony, prawda? No bo to właśnie, ten pewien próg zadowolenia z siebie też jest gdzieś tam podpowiedzią dla nas, jak sprawdzać owoce naszej pracy, czy rzeczywiście rzetelnie pracujemy, czy się angażujemy, czy ja jestem z siebie zadowolony.
4: Ale wyobrażam sobie też taką sytuację, że ktoś w pracy dobrze się czuje i jest mu fajnie, bo no nie do końca może poświęca czas na to, co pracą jest. No i tutaj
3: może
4: trochę
3: tak
4: inna
3: być.
4: Sytuacja.
3: Tak, że siedzi przed komputerem i zamiast wypełniać dokumenty, czy zająć się czymś tam, to
4: i poziom
3: przykład
4: satysfakcji ma duży.
3: A, że sobie tylko gra albo ogląda
4: tak,
3: filmiki i się cieszy, tak?
4: Znalazł taką pracę, w której nie musi pracować.
3: Czy się leży, czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy, czy tam, tak?
4: Tak, tak.
3: No to bym powiedział, świetny, super egoista, skupiony gość na sobie, egocentryk, o którym żeśmy mówili, nie ma to nic wspólnego z tym, że się dzieli miłością i że w jego życiu realizuje się hasło, które nam mówił prymas Wyszyński, czas to miłość, bo o to by chodziło. A my się chcemy uczyć zamieniać właśnie nasz czas, naszą pracę na miłość, właśnie na ten dar z siebie, darmowy dar z siebie, że my pracujemy rzetelnie, że się angażujemy, że widzimy, że to przynosi komuś korzyść. Ja niejednokrotnie, nie wiem, czy to związane z tym, że chcę zrobić ewaluację swego serca i chcę znać owoce swojej pracy, czy po prostu zależy mi na dobrej opinii o samym sobie, ale nieraz się pytam,

0: Owego. Oni się zawsze cieszą, nie? Coś takiego się uczyć, myślę, że jest naszym zadaniem. Jeżeli tak robicie, no to super.
1: Jest jeszcze taka sytuacja, też sobie wyobrażam, chociaż żaden konkretny zawód mi może teraz na myśl nie przychodzi, że są takie pewnie rodzaje pracy, w których może nie od razu widać te owoce. To znaczy, że owoce przychodzą z czasem i może to jest jakiś długi czas, jak w takiej pracy poszukiwać sensu.
0: Dobrzy pedagodzy mówili, że dobrą cechą dobrego wychowawcy jest długomyślność rzeczywiście i w naszej pracy też. Wydaje mi się, że no właśnie, nie skupiamy się na tym, że teraz coś zobaczę. Po prostu rzetelnie pracuję i z tego czerpię radość, że ja sobie sam potrafię podziękować. Michał, gratuluję ci, że to zrobiłeś porządnie, że tutaj poświęciłeś na to tyle czasu. Zostaw owoce, bo wiesz, że w tym przypadku te owoce może kiedyś nadejdą, ale może nie będziesz ich oglądał. Tego uczy nas Pan Jezus, bo mówi, jeden sieje, drugi podlewa, trzeci zbiera. I tego też wypada się uczyć przy rzetelnej pracy. Po prostu nie musimy od razu wszystkiego widzieć.
1: Michał, dziękuję Ci za rzetelną pracę.
0: Dziękuję bardzo również.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Na początek Watykan. Papież spotkał się z prezydentem Libanu. Rozmawiano głównie o porozumieniu podpisanym w czerwcu przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban. Ma ono ustabilizować sytuację na południu Libanu i otworzyć drogę do szerszego porozumienia pokojowego. Jak podaje Watykan News, Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjęła podpisanie dokumentu, ale zwróciła uwagę na problemy z jego wdrażaniem. Watykan zapewnił o dalszym poparciu dla rozmów i działań dyplomatycznych. Po spotkaniu z papieżem Joseph Aoun rozmawiał także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Dziś prezydent Libanu spotka się z władzami Włoch. Zostajemy w Watykanie. 1 września przypada 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Leon XIV w Orędziu na ten dzień wskazał, że środki przeznaczane na wojny powinny służyć rozwojowi człowieka.
4: Papież napisał, że wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy. Wymienił poległych, rozbite rodziny, zmuszonych do opuszczenia domów, ubóstwo, głód, a również zniszczenia ekologiczne. Wskazał, że wojna jest nie tylko porażką polityczną, ale również moralną i duchową. Dodał, że źródłem konfliktów i wyzysku świata stworzonego jest kryzys etyczny i kulturowy, wynikający z pragnienia dominacji, dążenia do natychmiastowego zysku i braku poszanowania godności ludzkiej. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Placówka wspierana przez Caritas Polska działa w Oruro na wysokości blisko 4000 metrów nad poziomem morza. Siostra Terezjanka Joanna Olszewska mówi, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
6: Założyliśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy, natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść? Jeżeli w szkołach publicznych przymusza się ich wręcz do opuszczenia szkoły.
3: Centrum obejmuje dzieci z około 60 rodzin, często żyjących z dnia na dzień. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
5: To się dzieje w parafiach.
3: Dziś w podwarszawskiej kaplicy Mistów odbędzie się adoracja połączona z koncertem Joanny Banaszkiewicz. To szansa na wyciszenie i wyjątkowa forma uwielbienia. Podczas wydarzenia wcale nie trzeba przyłączać się do śpiewu, wystarczy przyjść i uczestniczyć duchowo, mówiła w poranku z Radiem Warszawa wokalista.
7: Generalnie to jest bardzo fajna forma, ponieważ jeżeli chcesz przyjść do kościoła i po prostu usiąść na końcu, to siedzisz. Jeżeli chcesz stać, to stoisz. Jeśli chcesz klęczeć, to klęczysz. Jeśli chcesz nawet chodzić podczas uwielbienia, możesz to robić. Oczywiście jesteśmy w świątyni, więc zachowujemy jakieś normy zachowań społecznych. Natomiast zasadniczo naprawdę można czuć się dość swobodnie.
3: Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Kaplicy Mistów.
7: Przeważnie jest wystawienie i zaczynamy po prostu muzyką chwalić Pana. Jeśli jest jakiś większy zespół, który gra na gitarze, na kachonie, na pianinie, to wtedy po prostu wszyscy. Ja dzisiaj będę sama, więc będę grała na pianinie i rozpoczynam po prostu muzyką i cały czas towarzyszy właśnie akompaniamentu pianina i te dźwięki płyną, plus ja prowadzę modlitwę i też śpiewam.
3: Adoracja rozpocznie się o 19, a uwielbienie śpiewem pół godziny później.
2: Dziś Dziś w pierwszej części dnia piękne lato, piękne polskie lato, temperatura w okolicach 26 stopni, później może się zachmurzyć, może popadać, może zagrzmieć. W tym momencie w Warszawie 23 stopnie, 23 także w Otwocku, a poza tym 22 stopnie na ogół w stolicy i okolicy.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 22 minuty będzie godzina 10. Jedna z propozycji na ten weekend to propozycja na niedzielę. 21. Dożynki powsińskie. To jest festiwal etnograficzny, ale wszystko wygląda jak na dożynkach i tak też będzie. Wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Rok temu był to zespół pieśni i tańca Mazowsze, zatem przegląd można mieć, jeżeli ktoś regularnie uczestniczy w dożynkach powsińskich. A wszystko rozpocznie się o 11.30, kiedy utworzy się korowód dożynkowy ze starostami, będzie prezentacja wieńców oraz strojów ludowych. O godzinie 12.00 msza święta dziękczynna. Będą to plenery przy kościele w Powsinie, a po mszy występy zespołów folklorystycznych, animacje dla dzieci, stoiska regionalne. No i w tym bloku około godziny 15 właśnie wystąpi zespół Śląsk, a od 19 taniec i dobra zabawa. To wszystko w Powsinie przy ulicy Ptysiowej 3, 21 dożynki powsińskie, a jednocześnie 21 festiwal etnograficzny. Wstęp jest całkowicie wolny, więc można poznać kulturę i folklor też Wilanowa. Podczas tego wydarzenia będzie prezentacja takich koronek wilanowskich i wszystkiego, co się z tamtymi terenami wiąże, by podtrzymać tę kulturę miejsca. Dożynki powsińskie w niedzielę od godziny 11.30, Ptysiowa 3. Zamki na piasku, Lady Punk.

Korki i utrudnienia, od korków rozpocznijmy, most Grota Roweckiego i trasa S8, ale tutaj korek dzisiaj no, bywa większy, bo na wysokości Jagiellońskiej się rozpoczyna w kierunku Marymontu, ale korkuje się też trasa S7 od mostu Północnego i ten korek ewidentnie zawija właśnie na trasę S8 i tutaj się kończy. Korek też w okolicach Ronda Radosława, z każdego kierunku, jeżeli chcemy do Ronda Radosława dojechać, no to trochę korka jest. I wracamy na trasę S8, bo od Macierzyża, jeżeli chcemy zjechać ze S8 na S2, to też korek na nas czeka. Poza tym nie jest tak źle, większych utrudnień nie odnotowujemy.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Grzegorz Kozłowski razem z nami jest w studiu. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, cześć Jarku.
1: Widzę, że na YouTube'a zerkasz. Co polecasz? Co ciekawego można znaleźć na naszym YouTubie Radia Warszawa?
2: Wiele można znaleźć. Dziś myślę, drodzy słuchacze, jak dzień... Wiecie, że dziś wspominamy świętego Piusa X, to tak o tym wspomnę, to właśnie z tego też powodu myślę, że warto zajrzeć na nasz YouTube, ponieważ tam mamy szereg filmów, które prowadziła, są to wywiady, które prowadziła Weronika Ostrowska i w nich możemy posłuchać właśnie choćby o bractwie Piusa X, no więc jest to jakoś związane z samą postacią naszego świętego papieża. Ten problem, który jakoś istnieje, jest myślę ważny i tutaj jest dosyć mocno rozwinięty, dlatego jeżeli ktoś chciałby się dobrze zapoznać z tą tematyką, no to warto wejść na nasz YouTube. Jest kilka poświęconych temu rzeczywiście filmów, taki wyczerpujący właśnie dotyczący ekskomuniki biskupów Bractwa Piusa. Czy tym mówimy też o tym, czy Sobór Watykański II zerwał z tradycją Kościoła? Jest też pytanie o samego arcybiskupa Lefebvre'a, więc jest tych tematów wiele. Myślę, że można tutaj sporo z tego wyciągnąć. Są to spotkania z księdzem Żakiem. Jeżeli chodzi znowu też o pewne świadectwa, myślę, że warto wejść na nasz YouTube powodem tego, co jest w ostatnim czasie mocno oglądanym filmem, a jest to byłem imamem i dżihadystą, a dziś głoszę Chrystusa. To film, który myślę mocno odbił się echem właśnie na naszym YouTubie powodem tego, że Weronika miała okazję rozmawiać z osobą, która jest świadkiem, wcześniej będąc imamem i właśnie takim zażartym dżihadystą, dziś jest on człowiekiem, który jest poświęcony Chrystusowi i jemu, jego głosi. Więc jest to niezwykłe spotkanie, piękne świadectwo, bardzo mocne i przejmujące, więc zachęcam, żeby odwiedzić nasz YouTube, aby to zobaczyć. A przy tym jesteśmy teraz w czasie tej nowenny, która pojawia się u nas na antenie radia i w trakcie właśnie tej nowenny mamy okazję słyszeć wezwania, które skierował do nas błogosławiony kardynał Wyszyński. No i wiele o nim możemy także znaleźć na naszym YouTubie. Kolejne odcinki będą się pojawiać. Są to spotkanie z panią Anną Rastawicką. Jest to taka kategoria Spojrzenie Ojca. Błogosławiony kardynał Wyszyński na naszym YouTubie. Piękne spotkania, piękne treści, bardzo wartościowe, bardzo. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić YouTube choćby właśnie z tego powodu. No i oczywiście wywiad z człowiekiem i księga, czyli rzeczy, które są pod patronatem Pawła Kęski. On jest właśnie też autorem tych spotkań. Myślę, że warto im też poświęcić uwagę, ponieważ jest tam wiele, wiele spotkań z niezwykłymi ludźmi, a księga to oczywiście jak co tydzień. W każdą sobotę możecie odsłuchać i przygotować się do niedzieli i do tego, żeby lepiej przeżyć niedzielną liturgię. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo wiele treści na naszym YouTubie.
1: Polecał Grzegorz Kozłowski, dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Który już powoli dobiega końca. Zofia Kozerawska jest już w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Zobacz, jak śpiewali Good Time, to chyba o tobie.
2: Chyba tak, ale myślę, że o tobie trochę też.
1: Czyli co?
2: Dobry czas za tobą,
1: czyli
2: a
1: łączymy
2: dobry
1: te 3 godziny i twoje 4, czyli dobrych 7 godzin.
2: Dobrych.
1: A później
2: a
1: już tylko będziemy przedłużać. Zofia Kozerawska, bardzo
2: zaprasza,
1: a ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was.
3: Po reklamie.
2: Jest 10:00, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Prezydent zawetował ustawę o transporcie publicznym. Kolejni ranni mają wrócić z Węgier do Polski. W Warszawie rusza 23. festiwal Warszawa Singera. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach przez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Karol Nawrocki przypomniał, że już w listopadzie zeszłego roku zawetował podobną ustawę. Powodem był zapis o skróceniu umów na przewozy do 3 lat.
8: Bez stabilnego finansowania przewoźnicy i samorządy nie będą inwestować w nowe autobusy i odpowiedzialnie planować sieci transportowej. Umowy znów mają być krótsze, maksymalnie 5-letnie. Trudno oczekiwać od lokalnego PKS-u czy przedsiębiorcy milionowych inwestycji, jeśli nie wie, czy za kilka lat nadal będzie miał kontrakt.
7: Prezydent dodał, że w sprawie ustawy konsultował się z samorządowcami i przewoźnikami. To uderza w Polaków żyjących w małych miejscowościach i na wsiach. Tak wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec komentuje prezydenckie weto.
9: Ta decyzja powoduje, że nie będzie standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
7: Ustawa zakładała również wprowadzenie lepszych systemów informacji pasażerskiej, uproszczenie współpracy między samorządami i zmiany w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Prezydent oczekiwał od rządu rozwiązania prostego i skutecznego, czyli stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców wsi oraz małych miast.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: 2 spośród 5 poszkodowanych osób, które wciąż przebywają w węgierskich szpitalach, mają dziś wrócić do Polski. Stan 3 pacjentów najciężej rannych nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Pozostali ranni już wrócili do kraju. Według zapowiedzi dziś mają zakończyć się sekcje zwłok ofiar.
10: Transport poszkodowanych do Polski zależy od ich stanu zdrowia. Do kraju lecą specjalistycznym samolotem, a na pokładzie mają stałą opiekę medyczną. Większość rannych w wypadku już wróciła. Pozostało 5 osób, 2 z nich prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do powrotu.
11: Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów.
10: Mówiła Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Ciała 12 ofiar śmiertelnych prawdopodobnie zostaną przetransportowane do kraju w przyszłym tygodniu. Tyle czasu trwają procedury, informował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
12: Węgierskie procedury wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał.
10: Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech chce przejąć prokuratura okręgowa w Krośnie. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany.
7: O sytuacji rannych mówiła Agata Król.
13: To się dzieje lokalnie.
7: Spektakle, koncerty, warsztaty, a także spacery tematyczne. Od jutra stolica przez tydzień będzie gościć kolejną 23. odsłonę festiwalu Warszawa Singera. Dziś festiwal to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w stolicy, mówi dyrektor Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy Artur Jóźwik.
14: Pozwala nam się cofnąć do przedwojennej, wielokulturowej Warszawy. To jest festiwal kulturalny, ale którym podstawową zasadą jest sięganie do korzeni i do tego, jak to miasto wyglądało kiedyś i jakie jest jego dziedzictwo.
7: Wielki finał festiwalu Warszawa Singera zaplanowano w Teatrze Wielkim. Zakończy się 30 sierpnia. Nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść w Sudetach Zachodnich. Najmocniej ma padać od 18 do północy, mówi dr Marek Błaś ze Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.
15: To są opady już na poziomie ekstremalnym. Dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumę opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej.
7: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Niż utworzył się na skutek rekordowego rozgrzania Morza Śródziemnego. Przy takiej sumie opadów może dojść do lokalnych podtopień i problemów z odpływem wody, dlatego warto wcześniej przygotować dom i posesję, apelują hydrolodzy.
2: -23 stopnie teraz w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim też 23. W Warszawie 24. Podobnie w Ożarowie Mazowieckim, w Wołominie, Grodzisku i w Pruszkowie. Maksimum dzisiejsze to 27 stopni, a zachmurzenie zmienne. Sporo chmur nad naszymi głowami. Tak, dziś z tych chmur może pokropić, ale może też zagrzmieć. Towarzyszy nam wiatr. Wiatr wieje z południa. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Warszawa, Zofia Kozrawska, mam dzisiaj pomocnika. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, dziś jestem tu z Turą, pomagam i witamy Was w piątek i mamy nadzieję, że to będzie piękny dzień, niezależnie od tego, czy akurat spadnie trochę słońca, naprawdę chciałam to powiedzieć, spadnie trochę deszczu i będzie trochę słońca, ale w końcu słońce też na nas spada, prawda? No dobra, promyki słońca spadają, dotykają delikatnie nas. Ale dziś jest też Światowy Dzień Optymisty, więc patrzmy na to wszystko optymistycznie. 6 minut po 10:00. Howard Jones na 106.2.

0: Kasia Popowska tak śpiewała o tym dniu, który ma przyjść. A może to już dziś? 12 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Optymistycznie spójrzmy na to wszystko, co nas otacza, na to wszystko, co mamy, czego doświadczamy, na te rzeczy trudne i łatwiejsze. A może właśnie w takim optymistycznym nastroju ktoś odkryje w sobie wolontariusza, który mógłby się zaangażować podczas bardzo pięknego spotkania, ogólnopolskiego spotkania dzieci, które jak co roku w Niepokalanowie, w tym roku już 10. takie spotkanie przed nami i to spotkanie będzie miało miejsce w sobotę 12 września, ale w miarę możliwości ci, którzy chcieliby się włączyć w wolontariat, są również zaproszeni dzień wcześniej. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie rycerzykniepokalanej.pl. No cóż tam można robić jako taki wolontariusz? Wolontariusze pomagają obsługiwać stanowiska, pomagają dzieciom w warsztatach, pomagają przy różnych zadaniach, bawią się z dziećmi i po prostu są, mają oczy otwarte. Kto może zostać takim wolontariuszem? Ten, kto chciałby coś od siebie dać. Chodzi o to, żeby być osobą odpowiedzialną i no, ważne, żeby mieć skończone 14 lat. Młodsi tylko po wcześniejszym kontakcie z działem wolontariatu i tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach, także 14+, nie przewiduje się udziału osób sprawujących opiekę nad małymi dziećmi podczas trwania wolontariatu. To może jeśli ktoś by się zastanawiał, czy coś takiego ma miejsce, to nie. Czyli rycerzykniepokalanej.pl. Zerknijcie koniecznie. Bo może, jeśli nie wy, to znacie kogoś takiego młodego, sympatycznego, kto chciałby się w to zaangażować. Chodzi o 12 września lub 11 i 12. Roy Orbison już teraz, 14 po 10.

0: O tak, tak, zabierzcie nas dokądkolwiek zmierzacie. 20 minut po godzinie 10 posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Pozdrowienia kieruję do chorych. To dzięki wam, dzięki waszej komunii z ukrzyżowanym. Tak wiele bezcennych bogactw w swoim duchowym skarbcu posiada

że bardzo czekałem na spotkanie z wami. Modlę się o to, aby światło Ducha Świętego pomagało wam odkrywać, iż cierpienie uszlachetnione miłością jest takim dobrem, nad którym Kościół pochyla się ze czcią poprzez całą głębię swej wiary w odkupienie. Są to słowa z listu Salvifici Doloris, polecając Bogu chorych i wszystkich, którzy im służą, z całego serca błogosławię.

0: Tak brzmiała na antenie Radia Warszawa Kamil Bednarek, już teraz 10:30 i zapraszam na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Czy warszawska kolej dojazdowa dojedzie do Baranowa? Za chwilę szczegóły. Za nami pierwsza tura praktyk u marszałka. Sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają studenci. Po krótkiej przerwie wraca Mazopiknik. Tym razem spotykamy się w Szczutowie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Trasa warszawskiej kolei dojazdowej ma zostać przedłużona do przyszłego lotniska Port Polska. Takie plany ogłosił rząd. Oprócz połączenia kolei z lotniskiem w Baranowie, obejmują one remont stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. W skład infrastruktury otaczającej nowe lotnisko mają również wejść nowe drogi odciążające autostradę A2. O znaczeniu tych inwestycji dla regionu mówił Grzegorz Benedykciński, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
3: Budowa lotniska jest dla nas wielką radością, ale musimy pamiętać, że powoduje, że około 130 tysięcy osób musi dojechać tam codziennie do pracy, na loty. Dlatego też zabiegaliśmy o to, żeby kolej WKD została przedłużona do lotniska, żeby została wybudowana jeszcze jedna droga, która spowoduje, że autostrada A2 będzie przejezdną autostradą.
2: Inwestycje mają zapobiec przeciążeniu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Decyzja o budowach ma zostać zatwierdzona przez rząd do końca roku, ale już teraz plany są określone jako priorytetowe.
1: Uwaga, konkurs!
2: Rekordowa liczba zgłoszeń do konkursu dla dziennikarzy mediów lokalnych Biały Kruk. W tegorocznej edycji wpłynęło ich aż 147. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z ekspertami z zakresu dziennikarstwa i medioznawstwa ma na celu wyróżnić i wesprzeć najlepszych, rzetelnych dziennikarzy, którzy działają na rzecz lokalnych społeczności. O tym, jak duże znaczenie mają media regionalne, mówił profesor Janusz Adamowski, przewodniczący konkursowego jury.
4: Media lokalne są solą tej ziemi w tym sensie, że one w dużej mierze odzwierciedlają to, co na rynku medialnym jest prawidłowe. One w rzeczywistości docierają do ogromnej liczby osób, zajmują się właśnie kwestiami bardzo istotnymi z punktu widzenia lokalnych społeczności.
2: W tym roku jury wybierze najlepsze reportaże, artykuły, a także książki literatury faktu. Przyznane zostaną również nagrody dla dziennikarskiej osobowości roku oraz młodego talentu dziennikarskiego. Wyróżnienia są formą docenienia dorobku dziennikarzy i motywacją do dalszych działań. Zapraszamy do śledzenia przebiegu i wyników konkursu.
1: Czy wiesz, że...
2: Dobiegła końca pierwsza tura 10. edycji programu Praktyki u Marszałka. Przez ostatnie tygodnie studenci z Mazowsza mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. O swoich wrażeniach opowiedzieli sami praktykanci.
5: Praktyki to bardzo pozytywne doświadczenie. Poleciłabym swoim znajomym udział w nich. Można się wiele nauczyć i też poznać fajnych ludzi i zawiązać nowe relacje.
6: Praktyki to świetna okazja, żeby zobaczyć, jak urząd pracuje od środka. Zdecydowanie polecam każdemu, żeby spróbować swoich sił, złożyć wniosek.
7: Program Praktyki u Marszałka to doskonała okazja, żeby poznać, jak działa i funkcjonuje administracja publiczna. Można dużo się dowiedzieć. Zobaczyć, że wiedza teoretyczna, którą poznajemy na studiach, ma przełożenie w praktyce, a dużym plusem tego programu jest także to, że są to praktyki płatne.
2: 17 sierpnia rozpoczęła się druga tura praktyk. Praktyki u Marszałka to coroczny program, w którym od 2015 roku wzięło udział łącznie ponad 600 studentów.
1: Warto wiedzieć.
2: Już w niedzielę, 30 sierpnia, w Raszynie odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Świętowaniu i dziękczynieniu za tegoroczne plony towarzyszyć będzie muzyczna zabawa. Na wydarzenie zaprasza marszałek Adam Struzik.
8: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
2: Obchody rozpoczynają zaczną się o godzinie 9 uformowaniem korowodu dożynkowego. O godzinie 11 odbędzie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity warszawskiego Adriana Galbasa. Tego dnia nie zabraknie również ceremonii dzielenia się chlebem i wręczenia nagród autorom najpiękniejszych wieńców. Zwieńczeniem dożynek będą zaś koncerty zespołu Mazowsze, Natalii Nykiel oraz Tripsa.
1: Gdzie na weekend?
2: Kolejny Mazopiknik odbędzie się 22 sierpnia w Szczutowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Podczas wydarzenia można nawet wykonać podstawowe badania, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
9: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 22 sierpnia zapraszamy na Mazopiknik do Szczutowa. Gwiazdą Wieczoru Blanka.
2: Mazopiknik odbędzie się na boisku przy ulicy Lipowej 2 w Szczutowie.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Underground Attraction za nami. 19 minut zostało do 11. To jest dokładnie perfekcyjny moment, żeby spędzić chwilę z księdzem Piotrem.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część trzecia. Nie musi być idealnie.
2: No właśnie, nas to cieszy. I przepraszam, niekiedy tym, na którego chcemy żygnąć, to jest mąż, brat, siostra, syn. No to, widziałem jakąś straszną rzecz. Chłopak taki miał 12 lat. Trzymał psa na smyczy i go okładał kijem. Mówię, dzwonku jeden, żebyś jeszcze tego psa spuścił z tej smyczy, żeby mógł się bronić. Do tego trzymasz na smyczy, on nie może się ruszyć, ale zajście z tyłu. Proszę Państwa, my wiemy, że się trzymamy na łańcuszkach. To jest moja żona, to jest moja rodzina, to jest mój mąż. Coś mnie z nią łączy i coś by się nie działo, to nie będzie mi rozłączone. I my wiemy, że jeśli bym, przepraszam za to słowo, żygnął na szefa w pracy, to mnie wyrzucił. Jeśli bym żygnęła na koleżankę, to by się obraziła. A matka, ojciec, można walić. Pogadają i przejdzie. I proszę Państwa, jeśli chodzi o takie małe zrywy jakieś emocjonalne, że ktoś przeżywa doła i chodzi dookoła i niszczy innych, na takie, powtarzam, małego kalibru, to każda z Was, która była matką, jest matką, wie, że jak dziecko sobie zwymiotuje, bo coś mu tam się w tym brzuszku nowonarodzonym pomyli, to nic się nie stało. To się wytrze, to dobrze. Oczywiście nie pozwalamy robić sobie ścierek do wycierania, kiedy ktoś mnie notorycznie niszczy i sprawia mi ogromny ból swoimi atakami. Ale zrozumieć, że wielu ludzi się przejechało na tym, że myślą, że będzie miał idealnego męża, idealną żonę. O, mój mąż będzie, nie będzie pił, jogging będzie uprawiał, będzie chodził na angielski, w ogóle papierosy, alkohol, nie ma mowy, gdzie tam, mój mąż. Ja też myślałem, że jak skończę seminarium, wyświęcę nastąpinowa era w życiu Kościoła katolickiego. Po prostu będzie do Pawlukiewicza i po Pawlukiewiczu. Nie nastąpiła, proszę Państwa. Ktoś napisał genialne zdanie, genialne, zapiszcie sobie farbą olejną w Waszych domach. Szczęście w jakimś stopniu można osiągnąć, o ile się o nie historycznie nie zabiega. Wprawdzie jeden z profesorów powiedział, szczęście to taki stan, który niektóre dzieci mają do wieku lat 5. A potem się zaczyna. Pamiętacie Leon Zabójca? Jak ja filmy reklamuję. Leon Zabójca, jego sąsiadkę, kilkunastoletnią dziewczynkę pobił ojciec i rozbił jej nos, krew jej leci. I ona wyszła na klatkę schodową, a Leon Zabójca siedzi na schodach i mówi do tego bandyty, czy życie jest ciężkie takie cały czas, czy jak się ma tylko 13 lat? On mówi, cały czas. Pocieszył dziecko. Otóż, proszę Państwa, rozmawiałem kiedyś z lekarzem, wojskowym lekarzem emerytem, który też powiedział mi genialną rzecz. Proszę księdza, ja nie jestem wielkim lekarzem, ale ja jestem rozsądnym lekarzem. Pomyślałem sobie, Boże, ja wielkim księdzem nie będę, chyba że chodzi o moje kilogramy, ale postaram się być rozsądnym, to może złe słowo dla księdza. Przyzwoitym, no, w takim, że tam encykliki nie wyda, ale może komuś rękę do Boga poda. Pan Jacek Polikowski opowiada sytuację, kiedy podeszła do niego kobieta i mówi, chciałem panu podziękować za jedno zdanie z poprzedniej konferencji, na której byłam parę dni temu, czy tam miesiąc temu, które uratowało moje małżeństwo. Jedno zdanie pan powiedział. Pan Jacek, jakie zdanie? Kiedy już wszyscy się pomodliliśmy i rozchodziliśmy się, pan powiedział przez mikrofon tak. Halo, proszę państwa, przepraszam, jeszcze jedno zdanie do konferencji. Małżeństwo, w którym kobieta nie przeżywa orgazmu, może być bardzo szczęśliwym małżeństwem. To już dziękuję państwu. Pan zmienił opcję mojego życia łóżkowego z mężem. Pan zmienił spojrzenie nasze na te sprawy. My myśleliśmy cały czas, choroba, nie da się, to już defekt po prostu nieodwracalny. Dało się ustawić. Pan powiedział jedno zdanie, że nie musi być wszystko idealnie, bezbłędnie. O Boże, wyjdź za perfekcjonistę. To jest straszne.

0: to Prism. 11 minut zostało do 11.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Już niedługo, bo to już jutro, w Jaworzynce Trzycatku będzie uroczystość ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej, Królowej Pokoju. Co to za miejsce? To jest wyjątkowe miejsce, dlatego że tam stykają się granice trzech państw, Polski, Czech i Słowacji. I od pokoleń to jest miejsce modlitwy wiernych właśnie z tych trzech krajów od 2009 roku. Na pobliskim Trójstyku msze święte trzech narodów odbywają się i podczas tych mszy właśnie Polacy, Czesi i Słowacy modlą się o pokój i pojednanie. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, zapowiadając ustanowienie tego sanktuarium, podkreślił, że Matka Boża Frydecka na Trzycatku od niemal dwóch wieków doznaje coraz większej czci i zapełniane są księgi próśb i podziękowań za otrzymane łaski. I codziennie przybywają tam pielgrzymi, dlatego właśnie powstaje to sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej na Trzycatku. Już jutro to się stanie. A teraz bracia Sikorscy o młodości. 10 minut przed 11.

0: CNCC za nami. Minutka nas dzieli od godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106 PFM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
4: Rok 1956 i 2026.
5: 70 lat.
4: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
5: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
4: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
5: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
7: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
0: Jest 11:00. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Prezydent zawetował ustawę o transporcie publicznym. Kolejni ranni mają wrócić z Węgier do Polski. W Warszawie rusza 23. festiwal Warszawa Singera. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach przez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Karol Nawrocki przypomniał, że już w listopadzie zeszłego roku zawetował podobną ustawę. Powodem był zapis o skróceniu umów na przewozy do 3 lat.
9: Bez stabilnego finansowania przewoźnicy i samorządy nie będą inwestować w nowe autobusy i odpowiedzialnie planować sieci transportowej. Umowy znów mają być krótsze, maksymalnie 5-letnie. Trudno oczekiwać od lokalnego PKS-u czy przedsiębiorcy milionowych inwestycji, jeśli nie wie, czy za kilka lat nadal będzie miał kontrakt.
8: Prezydent dodał, że w sprawie ustawy konsultował się z samorządowcami i przewoźnikami. To uderza w Polaków żyjących w małych miejscowościach i na wsiach. Tak wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec komentuje prezydenckie weto.
10: Ta decyzja powoduje, że nie będzie standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
8: Ustawa zakładała również wprowadzenie lepszych systemów informacji pasażerskiej, uproszczenie współpracy między samorządami i zmiany w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Prezydent oczekiwał od rządu rozwiązania prostego i skutecznego, czyli stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców wsi oraz małych miast.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: 2 spośród 5 poszkodowanych osób, które wciąż przebywają w węgierskich szpitalach, mają dziś wrócić do Polski. Stan 3 pacjentów najciężej rannych nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Pozostali ranni już wrócili do kraju. Według zapowiedzi dziś mają zakończyć się sekcje zwłok ofiar.
12: Transport poszkodowanych do Polski zależy od ich stanu zdrowia. Do kraju lecą specjalistycznym samolotem, a na pokładzie mają stałą opiekę medyczną. Większość rannych w wypadku już wróciła. Pozostało 5 osób, 2 z nich prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do powrotu.
13: Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów.
12: Mówiła Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Ciała 12 ofiar śmiertelnych prawdopodobnie zostaną przetransportowane do kraju w przyszłym tygodniu. Tyle czasu trwają procedury, informował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
14: Węgierskie procedury wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał.
12: Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech chce przejąć prokuratura okręgowa w Krośnie. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany.
8: O sytuacji rannych mówiła Agata Król.
11: To się dzieje lokalnie.
8: Spektakle, koncerty, warsztaty, a także spacery tematyczne. Od jutra stolica przez tydzień będzie gościć kolejną 23. odsłonę festiwalu Warszawa Singera. Dziś festiwal to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w stolicy, mówi dyrektor Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy Artur Jóźwik.
15: Pozwala nam się cofnąć do przedwojennej, wielokulturowej Warszawy. To jest festiwal kulturalny, ale którym podstawową zasadą jest sięganie do korzeni i do tego, jak to miasto wyglądało kiedyś i jakie jest jego dziedzictwo.
8: Wielki finał festiwalu Warszawa Singera zaplanowano w Teatrze Wielkim. Zakończy się 30 sierpnia. Nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść w Sudetach Zachodnich. Najmocniej ma padać od 18 do północy, mówi dr Marek Błaś ze zakładu klimatologii i ochrony atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.
16: To są opady już na poziomie ekstremalnym. Dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej.
8: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Niż utworzył się na skutek rekordowego rozgrzania Morza Śródziemnego. Przy takiej sumie opadów może dojść do lokalnych podtopień i problemów z odpływem wody, dlatego warto wcześniej przygotować dom i posesję, apelują hydrolodzy.
0: –24 stopnie teraz w Mińsku Mazowieckim i w Nowym Dworze Mazowieckim, 25 w Legionowie i w Piasecznie w Warszawie 26, podobnie jest w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim też. Dzisiejsze maksimum to 27 stopni. Teraz świeci słońce, ale po południu?
17: Będzie padać i będzie grzmieć.
0: Będzie grzmieć, tak, może zagrzmieć po południu i może pokropić. Towarzyszy nam też umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Dzień dobry, witam wszystkich kochanych słuchaczy Radia Warszawa. 5 minut po 11:00, Zofia Kozarawska tutaj w towarzystwie. Mam pomocników, tak, tak, młodzi się uczą. Pięknie świeci słońce, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Witam w ten piątkowy dzień tych wszystkich, którzy teraz dołączyli, bo tak, mogą sobie na to pozwolić, żeby słuchać radia. Bogu niech będą dzięki, niech tak zostanie. 6 minut po 11:00, zapraszam serdecznie. Radio.

0: Tonik Kesho na 106,2 FM, 12 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Cały tydzień zachęcamy, zapraszamy, prosimy, proponujemy. Zabawcie się razem z nami, wyślijcie tyle, ile i tyle SMS-ów, ile zdołacie, ile macie chęci wysłać na numer 7248. W treści wpisując rw.imię i nazwisko, hasło Podlasie. Po co? Po to, żeby wygrać wyjazd w piękne miejsce do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. A wygrać można już dziś. Już dziś w popołudniowym paśmie będzie rozwiązanie naszej tegotygodniowej zabawy. Zachęcam więc raz jeszcze bardzo serdecznie, żeby sięgnąć po telefon i wysłać takiego SMS-a. Im więcej SMS-ów, tym większa szansa na wygraną oczywiście. Więc wysyłajcie dwuosobowy pobyt w tym folwarku. No, Podlasie jest piękne, wszyscy to wiemy i zawsze warto tam wrócić. A jeszcze dodatkowo podpowiadamy, że niedaleko są Milejczyce i Drohiczyn, także tym bardziej warto.

0: Mike and the Mechanics wyśpiewali to, o czym często marzę. Nie mam limitu kawy, którą mogę wypić dziennie, naprawdę. 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Po przywołaniu kwestii odpowiedzialności i zarządzania AI trzeba powrócić do naszego tematu centralnego. Co to znaczy zatroszczyć się o to, co ludzkie? Zagrożenie nie polega jedynie na tym, że niektóre technologie mogą być źle używane, lecz na tym, że paradygmat technokratyczny, w którym jesteśmy zanurzeni, wzmocniony przez rewolucję cyfrową i AI, sprawia, iż za słuszną i normalną zaczyna uchodzić wizja antyludzka.

W ekosystemie harmonia zostaje zachwiana, gdy jeden gatunek zaczyna dominować kosztem pozostałych. Podobnie dzieje się w przypadku człowieka, gdy jakaś jedna z jego władz rości sobie pretensje do bycia miarą wszystkiego. Tak więc inteligencja, gdy zostaje zabsolutyzowana, ostatecznie przesłania inne istotne wymiary życia – uczucia, wolę, oddanie i relacje. Jeśli władza techniczna nie zostaje zrównoważona, nie zwiększa naszych zdolności, ale czyni nas bardziej samotnymi i bardziej wystawionymi na logikę panowania i wykluczenia. Nie chodzi oczywiście o przeciwstawianie się inteligencji, lecz o przypomnienie, że kiedy zamyka się ona w sobie samej, zapomina, iż została dana po to, by służyć życiu i osobie ludzkiej. Jakość cywilizacji mierzy się nie potęgą jej środków, lecz troską, jaką potrafi otoczyć człowieka, zdolnością uznania drugiego za twarz, a nie za funkcję. Zdolność troski jedni o drugich stanowi ważny wymiar naszego człowieczeństwa. Zdolności tej uczy się i doskonali się ją poprzez doświadczenie. Czytanie baśni dziecku, towarzyszenie osobie starszej, uczynienie jakiegoś miejsca gościnnym to gesty przeżywane w środowisku rodzinnym, które pomagają nam uczyć się i uwewnętrzniać znaczenie troski także na poziomie społecznym oraz wyrabiają w nas zdolność uznawania drugiego człowieka za osobę godną uwagi. Technologia może wspierać także wzajemną troskę między ludźmi, na przykład jeśli dostarcza narzędzi pomagających przewidywać i organizować, ale nie pozbawia istoty ludzkiej jej wolności i zdolności osądu, skoro to człowiek jest podmiotem relacji i ponosi odpowiedzialność za decyzję.

Coldplay, tak brzmiał właśnie w piątek przed 12, dokładnie 23 minuty przed 12 na antenie Radia Warszawa. A może ktoś by chciał dzisiejsze popołudnie i to takie wcześniejsze od 15.30 spędzić w klubie Galerii Instytutu Pileckiego w Domu bez Kantów, krakowskie przedmieście 11, dlatego że tam jak co tydzień teraz w wakacyjnym czasie planszówkowe piątki Pileckiego. Od 15.30 do 18.30 można zagrać w te dostępne na miejscu, ale też te przyniesione przez samego siebie gry.

Lena, dobrze sobie radzi. Ze śpiewaniem kwadrans został do godziny 12, a może ktoś by dzisiaj miał ochotę potańczyć po tańcówki na Foksal w piątek do końca, w piątki sierpnia, więc jeszcze teraz i jeszcze za tydzień jedna potańcówka od godziny 18. Co tam będzie dokładnie tańczone? Do końca nie wiem, bo różne klimaty są. Chociaż czekajcie. A, dzisiaj tango. Pójdźmy w tango. Także jakby ktoś miał ochotę dzisiaj potańczyć tango na Foksal, to start o godzinie 18. Foksal 11, a teraz już Desu.

0: Kim Hill. Za 6 minut będzie godzina 12 i to jest ta chwila, w której mamy szansę usłyszeć Boże Słowo, to, które nas ożywia i uzdrawia. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował profesor doktor habilitowany Eugeniusz Sakowicz, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana, tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Panem. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie i patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra się na nie naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha i powiedział do mnie: prorokuj do ducha, prorokuj o synu człowieczy i mów do ducha, tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu. Powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Panem, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg.
2: Ożywienie wysuszonych ludzkich kości, plastycznie i z artyzmem przedstawione przez proroka Ezechiela, porusza wyobraźnię współczesnego czytelnika Biblii. Zapewne tak samo, a może i bardziej, rozbudzało wyobraźnię wiernych religii biblijnego Izraela. Wielkie cmentarzysko w dolinie z niezliczonymi ludzkimi kośćmi przedstawiało widok przygnębiający. Wstrząsające są sceny, uwiecznione na fotografiach ze stosami kości ofiar różnych systemów totalitarnych, wydobytych przez antropologów na światło dzienne. Jahwe nie pozwolił natchnionemu prorokowi wpaść w przygnębienie. Ezechiel zaczął mówić do kości, rozmawiać z nimi. W pewnym sensie antropomorfizował je. Wyraził wobec nich wolę Boga, który wszystko może. Tak jak w ogrodzie Eden ukształtował mężczyznę z prochu ziemi, a z jego kości kobietę, tak teraz przywrócił do życia rzeszę ludzi. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. Ludzie w bólu, w chwili ucisku i strapienia, szczególnie w czasie doznawania niezawinionego cierpienia, rozpaczliwie wołają: wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Bóg słyszy każdy krzyk czy szept rozpaczy. Udzielając swojego ducha kościom, dokonał jakby ponownego aktu stwórczego. Przyoblekając kości w ciało, dał nowe życie.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy, darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 12:02. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.

0: Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
1: Dzisiejsza liturgia prowadzi nas do prawdy, że Bóg nie chce jedynie poprawić zewnętrznie naszego życia, ale pragnie tchnąć w nas nowe życie, które rodzi się z Jego Ducha i wyraża się w miłości. Wizja wyschłych kości z Księgi Ezechiela jest obrazem serca, które utraciło nadzieję, osłabło duchowo i mówi może czasem już po nas. A jednak właśnie w to miejsce Bóg kieruje swoje słowo i swojego Ducha, aby przywrócić życie. To bardzo ważne, bo pokazuje, że dla Boga nie ma sytuacji definitywnie przegranej. Tylko jeśli człowiek pozwoli, by Pan mówił do jego martwych przestrzeni serca, życia, to On to odrodzi na nowo. Tchnie Ducha. Psalm przypomina, że Bóg wyprowadza z zagubienia, głodu i pustyni tych, którzy w swoim utrapieniu wołają do Niego, bo miłosierdzie Jego jest większe niż nasza bezradność i słabość. Gdy patrzymy na Ewangelię, gdy jej słuchamy dzisiaj, to Jezus odpowiada na pytanie o największe przykazanie i odsłania sam rdzeń z życia z Bogiem. Nie chodzi przede wszystkim o mnożenie przepisów, ale tym sercem jest miłość, która ogarnia serce i życie całego człowieka. Miłować Boga całym sercem, duszą i umysłem oznacza oddać Mu całość swojego życia, pozwolić Mu wejść w myślenie, pragnienia, decyzje i codzienność, w całą moją rzeczywistość. Jezus od razu dodaje, że nie da się kochać Boga naprawdę, jeśli nie nauczymy się kochać bliźniego, bo te obie miłości są nierozerwalne i wzajemnie się jakoś przenikają. Można więc znać przykazania, modlić się, mówić o wierze, a jednocześnie nosić w sercu swoim takie wyschłe przestrzenie, jeśli nie ma tam miłości do Boga i wobec drugiego człowieka. To właśnie Duch Boży, zapowiedziany przez Ezechiela, uzdalnia człowieka do takiej miłości, bo samymi siłami nie potrafimy kochać całym sercem, ani przebaczać, ani służyć i wychodzić ku innym tak, jak pragnie tego Jezus. Dzisiejsze słowo pyta więc i mnie, i Ciebie, każdego z nas, czy pozwalamy Bogu ożywiać w nas to, co martwe, aby nasza wiara nie była tylko obowiązkiem, lecz prawdziwym życiem w duchu, które staje się miłością Boga i bliźniego.

O tak, niech nad naszym domem będzie Twe błogosławieństwo, Abba Pater Music. Za nami 11 minut po 12. No troszkę szarych chmur, tak z tych chmur może popadać. Więcej może dzisiaj zagrzmieć, tego się spodziewamy. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz 25 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, 26 w Legionowie, w Otwocku, w Mińsku i w Ożarowie Mazowieckim, 27 w Warszawie, Pruszkowie, Piasecznie i w Grodzisku i w Wołominie. I to jest najpewniej dzisiejsze maksimum. Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. Przepracowaliście niemal cały tydzień, już piątek i to już po 12, czyli rozpoczęliśmy piątkowe popołudnie, jakby nie patrzeć. Bardzo Wam serdecznie gratuluję i zapraszam na kolejną wspólną godzinę tutaj na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. W tej godzinie m.in. przegląd prasy. Zapraszam serdecznie, Zofia Kozrawska. Radio Warszawa. A na start dr Fu.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Los del Río, za nami. 22 minuty po 12.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: W studiu Grzegorz Kozłowski. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć Zofia.
1: Tańczysz Makarena?
3: O, pamiętam, że tańczyłem w podstawówce.
1: Aha, zdarzyło
3: tak,
1: się.
3: Tak, tak, tak. Mam taki flash w głowie, jak tańczyliśmy gdzieś na jakimś WF-ie chyba.
1: Mhm.

0: powiedzieć o samym Wyszyńskim, konkretnie od świadków jego życia, a jest tym świadkiem pani Anna Rastawicka. Na naszym YouTubie Weronika Ostrowska prowadzi z nią serię wywiadów. Dziś o godzinie 20 pojawi się kolejny. No i właśnie w tych wywiadach opowiada ona o życiu razem czy obok właśnie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, jak spędzał dni, jak wyglądała jego codzienność, jak właśnie też mierzył się z tymi trudnościami okresu komunizmu, ze swoim uwięzieniem, jak to wszystko przeżywał. O tym wszystkim można tutaj usłyszeć.
1: I zobaczyć.
0: Także naprawdę warto zajrzeć, choćby ostatni odcinek to czy Bóg chce, abyś pracował?
1: Bardzo dobre pytanie, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy tu i teraz. Dziękuję bardzo, to był Grzegorz Kozłowski. No i zachęcamy, Radio Warszawa na YouTubie, czyli wpisujecie YouTube, potem Radio Warszawa, najlepiej subskrybować ten kanał i o wszystkim będziecie na bieżąco poinformowani.

0: Joe Cocker wybrzmiał na 106.2 FM, jest 12.30.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, powiedział Leon XIV do uczestników dorocznego spotkania Międzynarodowej Sieci Prawodawców Katolickich. Papież wezwał parlamentarzystów i urzędników do tworzenia prawa, które wspiera innowacje, ale chroni ludzką godność.
2: Leon XIV podkreślił, że zadaniem parlamentarzystów nie jest hamowanie innowacji, lecz mądre kierowanie ich rozwojem. Jak wyjaśniał, prawo powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, strzec prywatności i wzmacniać instytucje demokratyczne. Ponadto papież ostrzegł, że sztuczna inteligencja może stać się narzędziem ideologicznego lub ekonomicznego kolonializmu, a także pogłębiać zależność uboższych państw od bogatszych. Wskazał, że odpowiedzią Kościoła na kulturę władzy jest cywilizacja miłości, a pierwszą szkołą człowieczeństwa – rodzina. To właśnie w rodzinie po raz pierwszy uczymy się zaufania przed kalkulacją, hojności przed rywalizacją, dialogu przed podziałem i miłości przed władzą, powiedział Leon XIV. Jak dodał, sztuczna inteligencja ma nie być rywalem człowieka, lecz sługą dobra wspólnego. Karol Darmoros, Vatican News.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Wieczorem w podwarszawskim Mistowie odbędzie się adoracja połączona z koncertem Joanny Banaszkiewicz. To szansa na wyciszenie i wyjątkowa forma uwielbienia. Podczas wydarzenia wcale nie trzeba przyłączać się do śpiewu, wystarczy przyjść i uczestniczyć duchowo, mówiła w poranku z Radiem Warszawa wokalistka.
4: Generalnie to jest bardzo fajna forma, ponieważ jeżeli chcesz przyjść do kościoła i po prostu usiąść na końcu, to siedzisz. Jeżeli chcesz stać, to stoisz. Jeśli chcesz klęczeć, to klęczysz. Jeśli chcesz nawet chodzić podczas uwielbienia, możesz to robić. Oczywiście jesteśmy w świątyni, więc zachowujemy jakieś normy zachowań społecznych. Natomiast zasadniczo naprawdę można czuć się dość swobodnie.
1: Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Kaplicy Mistów.
4: Przeważnie jest wystawienie i zaczynamy po prostu muzyką chwalić Pana. Jeśli jest jakiś większy zespół, który gra na gitarze, na kachonie, na pianinie, to wtedy po prostu wszyscy. Ja dzisiaj będę sama, więc będę grała na pianinie i rozpoczynam po prostu muzyką i cały czas towarzyszy właśnie akompaniament pianina i te dźwięki płyną, plus ja prowadzę modlitwę i też śpiewam.
1: Adoracja rozpocznie się o 19, a uwielbienie śpiewem pół godziny później.
3: To się dzieje w kościele.
1: Pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła w drodze na Jasną Górę. To już szósty dzień wędrówki. Dziś pielgrzymi wyruszyli z Nieświnia w województwie świętokrzyskim w powiecie koneckim, a nocować będą we wsi Lipa w tym samym powiecie. Dla wielu pielgrzymów to już wakacyjna tradycja.
5: Ja w tym roku maturę piszę, więc bardzo ważna intencja właśnie o dobrze zdaną maturę. A tak to dużo w ogóle radości jest, no bo cały rok się czeka tak naprawdę na tę pielgrzymkę.
6: I te siły dodatkowe tam z góry idą bardzo mocno.
7: O, emocje to już są od kilku dni, bo jestem w służbach medycznych. Przygotowań było bardzo dużo. No a teraz to tylko, aby dotrzeć do celu. Pielgrzymuję od 16 roku życia.
8: Pierwszy raz. Kolega mnie namówił.
9: W tym roku idę z córkami samymi, mąż z synami zostaje.
10: Przyszłyśmy z moją przyjaciółką Joanną odprowadzić pielgrzymkę, pomodlić się i trzymać za nich kciuki, ponieważ no nie możemy za bardzo ze względów zawodowych.
11: Jest taka radość, jest zadowolenie, że jest się też wśród swoich.
1: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 25 sierpnia przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Biskup Romuald Kamiński przywita pielgrzymów na wałach jasnogórskich, a następnie będzie modlił się na nocnym czuwaniu przy obrazie Matki Bożej, które zakończy msza święta o północy.

0: Kombi i Avignon. Oczywiście 22 minuty zostały do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w piątki o tej porze rozpoczynam przegląd tygodników katolickich i w tym tygodniu, konkretnie teraz, rozpoczynam od gościa niedzielnego, a tematem gościa, no właśnie, dlaczego młodzi się nie pobierają? Każdy z nas zna takie pary, które żyją ze sobą nawet kilka lat, nie tylko bez ślubu sakramentalnego, ale nawet bez ślubu cywilnego. No i mnóstwo znamy też takich 30-latków, którzy mieszkają z rodzicami. Co jest grane? Dlaczego tak jest? Przygląda się tej sprawie Przemysław Kucharczak i zachęcam serdecznie do lektury tego artykułu na łamach Gościa Niedzielnego. W gościu również o Ukrainie, która potrzebuje trwałego pokoju, rozmowa Andrzeja Grajewskiego z Bartoszem Cichockim, o oddaniu Ukraińskiego Orderu Zasługi drugiej klasy, różnicach, których nie zdołamy przezwyciężyć i szansach na zakończenie wojny. Bartosz Cichocki to ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie w latach 2019-2023. Zachęcam do tego wywiadu. I w gościu niedzielnym również o tym, kim jest bądź kim ma być katechista, ponieważ właśnie ukazała się księga liturgiczna z obrzędem ustanowienia katechistów. No to na czym polega takie zadanie katechisty? Czy różni się on czymś od katechety? A jeśli tak, to czym? No i jak ma się do dzisiejszych wyzwań duszpasterskich? Artykuł na ten temat o gościu niedzielnym ksiądz Tomasz Jaklewicz jest jego autorem. Zachęcam serdecznie do lektury. W gościu niedzielnym również o łowcy dusz, o Johnie Seniorze, który żył w latach 1923-1999. Tomasz Rowiński przybliża nam jego postać. Jego zajęcia, czyli Johna Seniora, zajęcia z literatury doprowadziły do fali konwersji na katolicyzm wśród studentów, a sam siebie on określał jako oddźwiernego, który otwiera drzwi do najróżniejszych powołań. Zachęcam, żeby poznać tę postać. Jeszcze o polskiej karcie praw człowieka, czyli ślubach narodu polskiego, o tym prawdziwym zobowiązaniu. Czy dziś, 70 lat później, Polacy je ponowią? Franciszek Kucharczak zadaje to pytanie na łamach gościa niedzielnego. Zachęcam gorąco. Teraz przechodzę do tygodnika Idziemy, a w tygodniku Idziemy rozmowa z arcybiskupem Wacławem Depą, metropolitą częstochowskim, rozmawia Irena Świerdzewska. Czym były jasnogórskie śluby narodu? I nie tylko o tym, czym były jasnogórskie śluby narodu, do tego wywiadu zachęcam. I o przymierzu z Maryją pisze Barbara Stefańska. Uwięziony w Komańcze prymas pierwszy złożył ślubowanie Matce Bożej. W imieniu ludu odpowiadała Maria Okońska, a chwilę potem ze szczytu Jasnej Góry tekst przyrzeczeń odczytał biskup Michał Klepacz. Odpowiadało ponad milion zgromadzonych. To był 26 sierpnia 1956 roku. Przymierze z Maryją, artykuł Barbary Stefańskiej, pięknie nam przybliża te chwile, do których teraz często wracamy, również tutaj na antenie Radia Warszawa. Monika Odrobińska podejmuje temat dzieci odchodzących od wiary. No, w pierwszym odruchu rodzice często szukają winy w sobie, w drugim próbują dzieci nawracać, albo co gorsza, zrywają z nimi relacje. Jak mądrze zawalczyć o dzieci, które odchodzą od wiary? Monika Odrobińska szuka odpowiedzi na to pytanie na łamach najnowszego Idziemy. W Idziemy również artykuł poświęcony świętemu miejscu nad Łąkami, sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki Nadziei. Tekst i zdjęcia Piotr Wałdykowski. Zachęcam, zerknijcie, dojdziemy, już za chwilę wracam do przeglądu tygodników katolickich.

0: 14 minut, będzie godzina 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich i jeszcze jedna polecajka z gościa niedzielnego, tajemnica murowanych schodów, słuchajcie. Rdzawe, wtopione w biały marmur zacieki przez dziesięciolecia były tematem szeptanej opowieści. Mówiono, że to krew powstańców warszawskich. No i historia doczekała się w ostatnich latach naukowej weryfikacji i wnioski przedstawia nam w tym artykule Tomasz Szowiński. To w gościu niedzielnym jeszcze, a teraz przechodzę do niedzieli. W niedzieli nasza częstochowska, ksiądz Janusz Kumala, pisze o niej właśnie, o jasnogórskim sanktuarium i wizerunku, które znamy tak dobrze wszyscy, wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie Polska odnajduje swoją duchową stolicę. No i nikogo to nie dziwi, że to jest sanktuarium narodu. Więcej na ten temat w niedzieli. W niedzieli również o rozmowa z ojcem Samuelem Pacholskim. Grzegorz Polak rozmawia. To jest rozmowa zatytułowana Te śluby przeorały naszą świadomość. Kardynał Wyszyński zaprogramował nam pracę w sanktuarium na długie dziesięciolecia. Tak w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. Ojciec Samuel Pacholski, Paulin, opowiada o tamtych wydarzeniach. Zachęcam do tej rozmowy, do przeczytania tej rozmowy. W najnowszej niedzieli również artykuł autorstwa Justyny Jarosińskiej zatytułowany Cena wiary. Jeszcze kilkanaście lat temu deklaracja Jestem katolikiem nie budziła większych emocji, a dzisiaj coraz częściej wystarczy powiedzieć, że się chodzi do kościoła, broni życia albo kieruje w życiu Ewangelią, żeby usłyszeć, jak można być tak zacofanym. Więcej na temat ceny wiary na łamach najnowszej niedzieli. Zerknijcie koniecznie. Jan Józef Kasprzyk przybliża nam Inkę w tym wydaniu niedzieli. Pozostało po niej kilka fotografii, dokumenty komunistycznego śledztwa, wspomnienia towarzyszy i kilka słów zapisanych w grypsie. A jednak te kilka słów przetrwało cały system, który wydał na nią wyrok. Historia Inki w najnowszej niedzieli. W najnowszej niedzieli też o tym, jak Rosja miesza nam w głowach. Katarzyna Wojnarowska rozmawia z Mateuszem Cholewą na temat tego, że Rosjanie nieustannie próbują zająć naszą uwagę i wpływać na to, co czytamy, co oglądamy, a na koniec, co myślimy. Ale w tej niedzieli też o klejnotach północnych Włoch ksiądz Wiktor Kawecki nam przybliża Lombardię. Zerknijcie koniecznie, są też piękne zdjęcia. Jest też o Afryce pod Zieloną Górą. Tutaj autorem jest Kamil Krasowski. Pewnie nie wiedzieliście, przynajmniej ja nie wiedziałam, że mamy Afrykę pod Zieloną Górą. No, okazuje się, że tak, są takie niezwykłe, wyjątkowe miejsca. Zachęcam do lektury tygodników katolickich. Sięgajmy po nie, czytajmy, dzielmy się tym, co tam przeczytaliśmy. 11 minut zostało do 13.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Duch czasu, to już dzisiaj mówi, nie potrzeba Boga. Usuńmy Boga z naszego życia. Wtedy nie ma grzechu, nie ma wyrzutów sumienia, nie ma stresów. Róbmy, co chcemy. Pan Bóg może niech tam nawet sobie gdzieś będzie, ale niech się nie wtrąca w nasze sprawy.
2: Czy jasnogórskie śluby narodu polskiego mogą być lekarstwem na zepsucie polskiego społeczeństwa? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
6: Jest 13:00, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Autostrada A2 do Łodzi będzie rozbudowana. Nowe zasady dla polskich kierowców we Włoszech. Policja walczy z narkotykami na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Rozbudowana, poszerzona autostrada A2 między Łodzią a Warszawą ma być najnowocześniejszą drogą w Polsce. Zakłada się, że prace zakończą się w 2028 roku. Rozbudowę podzielono na 4 odcinki. Celem jest zwiększenie przepustowości jednej z najbardziej obciążonych tras w kraju. W Warszawie podpisano umowę na pracę przy drugim odcinku, czyli między Łowiczem a granicą województw mazowieckiego i łódzkiego, liczącym niemal 22 km. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnił, że prace przygotowywane są tak, aby utrudnienia były jak najmniejsze.
8: Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Rekomendujemy także wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
7: Poszerzenie A2 jest ważne także dla zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej planowanego portu Polska w Baranowie.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Włochy zaostrzają przepisy dotyczące samochodów na zagranicznych, w tym polskich tablicach rejestracyjnych. Zgodnie z projektem nowego kodeksu drogowego, kierowca będzie musiał wykupić włoskie ubezpieczenie dla aut zarejestrowanych za granicą, ale na stałe użytkowanych we Włoszech.
10: Ma to ograniczyć proceder, w którym samochód formalnie rejestrowano w Polsce, a następnie oddawano w leasing lub najem osobie mieszkającej we Włoszech. Pozwalało to na tańsze ubezpieczenie i unikanie części włoskich kosztów. Z rozwiązania korzystali głównie kierowcy w Kampanii, w tym Neapolu. W 2025 roku w Neapolu i prowincji doszło do około 5000 wypadków z udziałem aut z polskimi tablicami, a połowa dotyczyła nieubezpieczonych pojazdów. Wartość odszkodowań wyniosła około 15 milionów euro. Mówił na antenie TGR Stefano Scavo, prezes Unione Centrale Italiana. Koszty ponosi także polski system ubezpieczeniowy. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych prowadzi około 500 postępowań, próbując odzyskać wypłacone odszkodowania.
7: relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Na terenie Mazowsza trwa akcja Narkotyki Lokalnie. O wzmożonej kontroli na drogach mówi oficer prasowy mazowieckiego garnizonu policji, młodszy aspirant Piotr Pokorski.
11: Akcja ta jest ukierunkowana na typowanie i sprawdzanie jak największej liczby kierujących pod kątem obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Funkcjonariusze będą wykorzystywać zarówno testery narkotykowe, jak i urządzenia do badania trzeźwości.
7: W marcu tego roku na terenie garnizonu mazowieckiego miała również miejsce inicjatywa Trzeźwość Lokalnie. Według danych policji z 2025 roku ponad 1800 wypadków było spowodowanych przez pijanego uczestnika ruchu, czy to kierowcę, czy to pieszego.
9: Dzieje się w sporcie.
7: Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati, w którym Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Polki. Powodem był uraz łydki. Świątek awansowała do półfinału, w którym jej rywalką będzie Jessica Pegula. Amerykanka wyeliminowała w trzech setach swoją rodaczkę Amandę Anisimową. Pojedynek Świątek-Pegula zaplanowano na sobotę. Turniej w Cincinnati to dla światowej czołówki ostatnia okazja do rywalizacji przed wielkoszlemowym US Open, który rusza 30 sierpnia.
6: ...26 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, a wszędzie indziej 27 dzisiejsze maksimum. Tak jest w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie, Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, ale też w Otwocku i w Wołominie. Jak to jest ze słońcem, Pola?
12: Źle.
6: Źle, jest mało słońca, a czego jest dużo?
12: Chmur.
6: I czego możemy się dzisiaj jeszcze spodziewać?
12: Burzy i deszczu.
6: Dokładnie tak, także uważajcie na siebie, burzy i deszczu możemy się dziś spodziewać. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Mam tu swojego pomocnika. Dzień dobry, mówię ja, Zofia Kozrawska i...
12: Pola.
6: I Pola, troszkę nieśmiało, ale jednak mówi. Życzymy Wam dobrego dnia i cieszymy się, że jesteście z nami. Zostańcie z nami, bo tutaj na antenie jest dużo ciepłej muzyki i dobra atmosfera i w ogóle dobrze nam jest z Wami, kochanymi słuchaczami. Pozdrawiamy Jelonki serdecznie. Na początek tej godziny Boyzone, 5 po 13.

0: Tak śpiewał Dawid Kwiatkowski, 11 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A my tu sobie z Polą patrzymy na zdjęcia pięknego pudu południowego, bo w warszawskim zoo całkiem niedawno przyszedł na świat właśnie jeden z najmniejszych jelonków na świecie. Jak dostała na imię samiczka Pola?
2: Sasanka.
0: Sasanka. Sasanka. Piękne imię, prawda?
2: Tak.
0: Pola powiedziała, że tak śliczna jest ta sasanka, że chciałaby ją mieć w ogródku naszym. No, ale nie da rady czegoś takiego. Maleńkie są te stworzenia, bo docelowo osiągają zaledwie 40 cm wysokości. No i zamieszkują takie wilgotne lasy Chile i Argentyny, także no, rzadko mamy szansę zobaczyć, a teraz w warszawskim zoo mamy szansę. A ze względu na swoją płochliwość też prowadzą bardzo skryty tryb życia i naprawdę nawet tam ciężko jest zobaczyć pudu. 7 miesięcy trwa taka ciąża, jak się małe narodzi, to waży mniej niż kilogram, wyobraźcie sobie, więc można je zmieścić w dłoni. Prześliczne i wzruszające, także gdybyście szukali jakiegoś stworzenia małego, pięknego do obejrzenia, to zachęcamy gorąco, żeby odwiedzić warszawskie zoo i spotkać tam sasankę. Myślę, że wybierzemy się niedługo, co? Jak sądzisz, Pola?
2: Tak.
0: A jest jeszcze jakieś zwierzę, które byś chciała tam zobaczyć?
2: Kapibarę.
0: No także jakby można było kapibarę sprowadzić do warszawskiego zoo, to poprosimy. A to już Jermaine Jackson i Pia Zadora. 13 po 13.

0: Radio Dąsum. 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 16 sierpnia 2026 roku. Rozpoczęcie praskiej pielgrzymki pomocników Matki Kościoła.
3: Pan Jezus dzisiaj pochwalił niewiastę kananejską. Gdybyśmy tak zostawili zupełnie bez komentarza ten fragment Ewangelii Mateuszowej, to tak Pan Jezus trochę jakby stracił w naszych oczach, bo tak wyglądać by mogło, że bardzo pryskliwie odniósł się do tej proszącej niewiasty. Apostołowie już wcześniej to zrobili, ale starożytność pamięta taki rodzaj formy prowadzonej katechezy, żeby przez takie bardzo, powiedziałbym, nieraz zdecydowane słowa, czy kontrastowe, pokazać problem. I tutaj adresatami tej katechezy w pierwszej kolejności byli kto? Apostołowie. Ta szorstkość, którą okazał Pan Jezus, to de facto nie była wobec tej niewiasty, bo to niewyobrażalne jest ze strony Jezusa. Ale żeby pokazać apostołom, bracia, ona jest, powinna być przedmiotem serdecznej waszej troski, aby zbliżyła się do Boga. A co wyście zrobili? Panie, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Niech nigdy nie przyjdzie taka myśl w naszym codziennym postępowaniu, żeby dla naszego dyskomfortu na różny sposób tak się zachować, że odepchniemy drugiego człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Życie mam przy sobie.
1: Bracia Edyta Bartosiewicz. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
2: Warszawscy policjanci zatrzymali 41-letniego Gruzina, który wczoraj wieczorem próbował zatrzymać samochód należący do Ministerstwa Finansów. Mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie, a funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia. Dziś i w sobotę na lotnisku Bemowo odbędą się koncerty męskiego grania. Od 15:00 spore utrudnienia w okolicach ulicy Piastów Śląskich. Wieczorem autobusy 112, 122, 184 i N01 mogą mieć zmienione trasy. Wymieniają elektronikę odpowiadającą za sterowanie ruchem na stacjach metra od placu Wilsona do Słodowca. W czasie modernizacji zmienione zostaną również systemy sterowania ruchem i oświetleniem czy systemy łączności. Prace potrwają do stycznia. O 19:00 w kaplicy Mistów odbędzie się adoracja i uwielbienie przy akompaniamencie pianina. O oprawę muzyczną zadba Joanna Banaszkiewicz. Ciekawy mecz warszawskiej Polonii. Jutro stołeczna ekipa zagra na wyjeździe z Termaliką Brukbet Nieciecza. Pierwszy gwizdek o 15:30. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Słoneczny dzień.
1: I niech tak zostanie, żeby był słoneczny dzień. Mimo wszystko, Tila Fisarsa za nami. Za 22 minuty będzie 14.
2: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
3: Ksiądz Marcin Marsolek.
4: Dlaczego dziecko potrzebuje nie tylko miłości, ale także odpowiedzialności? Wychowanie często kojarzy się z dawaniem dziecku miłości, bezpieczeństwa i wsparcia. To rzeczywiście jest ważne, jednak sama miłość pozbawiona mądrych wymagań może nie wystarczyć. Dziecko potrzebuje usłyszeć kocham cię, ale również musi się nauczyć wziąć odpowiedzialność, musi usłyszeć pokonuj trudności. Mądre wymagania nie są przeciwieństwem miłości. Wymaganie stawiane dziecku umożliwia jego rozwój, jest częścią miłości. Jedną z pierwszych konsekwencji wychowania bez wymagań jest trudność w rozwijaniu samokontroli, a to zaowocuje sięganiem po nałogi. Jeśli dziecko zawsze dostaje to, czego chce, nie uczy się czekania, jeżeli ktoś zawsze rozwiązuje za nie problemy, nie uczy się wytrwałości, jeżeli unika każdego wysiłku, może w przyszłości mieć trudność ze systematyczną pracą, nauką, pokonywaniem przeszkód. Człowiek nie rodzi się z charakterem. Charakter buduje się przez małe, codzienne obowiązki. Przekonanie, że świat będzie zawsze dostosował się do mnie, jest mylne. Dziecko, któremu rodzice nigdy nie stawiają granic, może uwierzyć, że moje potrzeby są najważniejsze. Nie muszę się liczyć z innymi. Jeżeli czegoś chcę, powinienem to natychmiast dostać. Jednak dorosłe życie działa inaczej. W życiu trzeba czekać, negocjować, przyjmować odmowę, szanować innych, ponosić konsekwencje swoich decyzji. Wychowanie powinno przygotować dziecko do realnej rzeczywistości, a nie tworzyć przekonanie, że rzeczywistość dostosowuje się do człowieka. Dziecko, które jest nadmiernie chronione przed trudnościami, może mieć problem z radzeniem sobie z przeciwnościami. Każdy człowiek w życiu spotka porażkę, krytykę, odrzucenie, rozczarowanie. Jeżeli nigdy wcześniej nie nauczył się przegrywać, każda trudność może wydać się katastrofą. Małe wyzwania w dzieciństwie uczą wielkie rzeczy. Mogę przeżyć trudny moment i dam sobie radę. Jeżeli rodzic stale sprząta po dziecku, pilnuje jego obowiązków, rozwiązuje jego konflikty, usprawiedliwia jego błędy, dziecko nie może nauczyć się odpowiedzialności. Dorosły człowiek musi zrozumieć, że decyzje mają skutki, że zachowanie wpływa na innych. Odpowiedzialności nie można nauczyć się samą rozmową, trzeba i ją praktykować. Jak my uczymy nasze dzieci sztuki trzeźwego życia?

0: To była Abba. Ja bardzo dziękuję Zofia Kozurawska za dzisiejsze spotkanie. Ewa Pietrzak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam, zachęcam do pozostania z nami i zapraszam.
0: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
3: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Minęła godzina 14.
5: Wschodni miecz w ramach tarczy wschód. Kolejni ranni wrócą z Węgier do Polski. Weekendowe utrudnienia na WKD. Wiadomość Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. W ramach programu Tarcza Wschód rozwijana będzie operacja Wschodni Miecz, czyli inwestycje w możliwość wykonywania dalekich i precyzyjnych uderzeń. Jak zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, tego typu działania wpisują się w strategię odstraszania, która jest główną misją Tarczy Wschód.
6: Bardzo ważne jest inwestowanie w ramach naszych zdolności własnych i sojuszniczych w dalekie, precyzyjne rażenie niskokosztowe. Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie, precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
5: Tarcza Wschód to narodowy program obronny, którego celem jest zwiększenie odporności państwa, wzmocnienie zdolności odstraszania oraz stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia operacji obronnej przez polskie siły zbrojne i wojska sojusznicze. System obronny na wschodniej granicy Polski jest też elementem bałtyckiej linii obrony.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Dwie spośród pięciu poszkodowanych osób, które wciąż przebywają w węgierskich szpitalach, mają dziś wrócić do Polski. Stan trzech pacjentów najciężej rannych nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Pozostali ranni już wrócili do kraju. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Według zapowiedzi dziś mają zakończyć się sekcje zwłok ofiar.
8: Transport poszkodowanych do Polski zależy od ich stanu zdrowia. Do kraju lecą specjalistycznym samolotem, a na pokładzie mają stałą opiekę medyczną. Większość rannych w wypadku już wróciła. Pozostało 5 osób, dwie z nich prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do powrotu.
9: Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów pod kątem tego czasu, kiedy tych pacjentów będzie można zakwalifikować do transportu.
8: Mówiła Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Ciała 12 ofiar śmiertelnych prawdopodobnie zostaną przetransportowane do kraju w przyszłym tygodniu. Tyle czasu trwają procedury, informował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
10: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał.
8: Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech chce przejąć prokuratura okręgowa w Krośnie. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany.
5: Relacjonowała Agata Król.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Nadchodzący weekend z utrudnieniami na WKD. Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadzi czasowe zmiany w organizacji ruchu w nocy z soboty na niedzielę. Od 22 do 7 rano zamknięty zostanie tor numer 2 na odcinku Warszawa-Śródmieście WKD Komorów w związku z awaryjną regulacją toru w rejonie przystanku Warszawa-Reduta Ordona. W tym czasie pociągi w obu kierunkach będą kursowały po jednym torze. Część kursów zostanie odwołana lub skrócona, a inne będą jeździły według zmienionego rozkładu. Pasażerowie podróżujący przez Podkowę Leśną Zachodnią będą musieli liczyć się z przesiadką do skomunikowanych pociągów do i z Grodziska Mazowieckiego. W Wprowadzone będzie honorowanie biletów w pociągach kolei mazowieckich, mówi rzecznik prasowy WKD Krzysztof Kulesza.
11: Czas przesiadki na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia oraz wydłużony czas przejazdu nie będą miały wpływu na ważność biletów w stosunku do czasu przejazdu wynikającego ze zwykłej organizacji ruchu. Przy zakupie biletów jednorazowych zastosowanie będą miały tabele opłat stosowane w przypadku prac remontowych na linii WKD, dostępne na stronie internetowej spółki WKD oraz w gablotach informacyjnych na peronach. Informujemy ponadto, że wszystkie ważne bilety okresowe WKD będą honorowane w pociągach kolei mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki Warszawa Śródmieście.
5: WKD apeluje do pasażerów o sprawdzenie szczegółowego rozkładu i uwzględnienie możliwego wydłużenia czasu podróży. W nocy zagrzmi i popada. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i deszczem. Alert obowiązuje od 2 w nocy do 12.

To prawda, dziś, drodzy Państwo, w nocy zagrzmi, tak, i popada deszcz. W różnych miejscach na Mazowszu to będzie o różnej porze, w jednych miejscowościach o pierwszej w nocy, w innych, na przykład w Warszawie, o trzeciej nad ranem. Na razie 27 stopni w Warszawie, to dlatego mi było tak ciepło. Tyle samo w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Mińsku Mazowieckim tylko 26 stopni. Pięć i pół minuty po godzinie 14. Pozdrawiam Państwa serdecznie w sierpniowy piątek. Jeszcze nasza ukochana młodzież i dzieci cieszą się wakacjami. Cieszcie się, póki możecie. A propos wakacji, to taki przebój z lat mojego dzieciństwa. Pan jest DJ-em Bobo z Niemiec, a utwór nosi tytuł, uwaga, Chihuahua. Ewa Pietrzak, witam i zapraszam.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Przed momentem przebój Britney Spears z czasów, kiedy w jej życiu wszystko układało się po myśli, tak spokojnie. No a teraz problemy psychiczne, prawda, ograniczone prawo rodzicielskie, sporo tego. 13 minut po godzinie 14, ale obiecuję dziś, drodzy Państwo, że będzie więcej pozytywów, więcej serdecznych pozdrowień i więcej tego, co dobre, bo warto na tym skupić się w życiu. Będą także pozdrowienia dla pacjentów, bo wiem, że słuchają nas pacjenci, którzy leżą w szpitalu przy ulicy Szaserów w Warszawie, tak więc to wszystko na pewno się pojawi. Ale wcześniej o tym, co w naszym programie dzisiaj. Po 14.30 m.in. wiadomości lokalne w skrócie. Przed godziną 15 fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. I mam teraz takie do Państwa pytanie. Kto z naszych radiosłuchaczy zdążył już przeczytać cały dzienniczek świętej siostry Faustyny? Wśród moich bliskich są takie osoby, ja je podziwiam. Dla mnie, ja chyba jestem na jakimś niższym poziomie, dla mnie to ciągle jest trudna lektura, może po prostu trzeba zacząć. W każdym razie fragmenty tego dzienniczka na naszej antenie codziennie. O 15, tak jak przez całe wakacje, transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Łagiewnikach. A przed nami wokalistka, która co prawda dostała się na stomatologię, ale z tego co wiem, to na razie ubytków nam nie leczy, tylko skupiła się na muzykoterapii. Carla Fernandez.

20 minut po godzinie 14 przed momentem Sting i Fragile. Jak Państwo otrzymują jakieś ciekawe paczki, prawda? Albo przesyłki, to często właśnie tytuł tej piosenki jest napisany na paczce, ale to pewnie nie chodzi wcale o kompakt, a nie o przebój Stinga. Drodzy Państwo, teraz na antenie Radia Warszawa piosenka, która została zainspirowana tekstem tak naprawdę świętego Jana Pawła II i Karola Wojtyły. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko pokazała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Często właśnie fragment tego utworu i tych słów nowożeńcy wybierają na kartę swojego zaproszenia ślubnego. Miłość mi wszystko wyjaśniła w wykonaniu Łukasza Zagrobelnego na antenie Radia Warszawa. Pozdrawiamy w sposób szczególny dziś wszystkich tych, którzy dzisiaj świętują, a wśród nich są Joanna. Jejku, chyba kobiety o imieniu Asia to świętują przez cały rok, kilka razy. Paulina, Wiktoria oraz Kazimiera. Wszystkiego dobrego naszym solenizantom, ale także jubilatom.

0: wracamy.
1: Zbliża się powolutku godzina 14:30. Za moment wiadomości lokalne w skrócie.
2: Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Po reklamie.
1: 14:30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
4: Rozbudują autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości trasy. Prace mają zostać przeprowadzone do 2028 roku. Dziś i w sobotę na lotnisku Bemowo odbędą się koncerty męskiego grania. Od 15:00 spore utrudnienia w okolicy ulicy Piastów Śląskich. Wieczorem autobusy 112, 122, 184 i N01 mogą mieć zmienione trasy. Dawna siedziba Banku Polskiego przy ulicy Puławskiej na warszawskim Mokotowie przejdzie remont. Budynek ma 54 metry wysokości i powierzchnię użytkową 73 tysiące metrów kwadratowych. Został wybudowany w latach 1996-98. Rusza 8. edycja Edukreatora na Mazowszu. Konkurs organizowany przez Samorząd Mazowsza wyłoni nauczycieli, szkoły podstawowe i średnie, realizujące najciekawsze zajęcia pozalekcyjne w tematyce kulturalnej. Zgłoszenia trwają do 25 września. Jutro o 17:30 Legia Warszawa zawalczy na wyjeździe o kolejne ligowe punkty z Piastem Gliwice. Wojskowi z dorobkiem 10 punktów przewodzą w tabeli PKO BP Ekstraklasy.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: Legia nasza kochana, Legia najlepsza jest, CWKS. Czekamy na jutrzejszy bardzo dobry wynik. Bardzo dobry, nie dobry, tylko bardzo dobry. Liczymy na to. Serce nie sługa i Ania Dąbrowska.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 39 minut po godzinie 14. Powolutku zbliża się godzina miłosierdzia, a ja Państwu mówiłam, że dziś w sposób szczególny pamiętamy o tych, którzy czują się osamotnieni, którzy cierpią, którzy czekają na udzielenie pomocy. Są na przykład w szpitalu. Tak mówiłam, przy ulicy Szaserów w Warszawie. Pani Halinko, ja wiem, że do Pani już dojechała bliska przyjaciółka Ewa i wiem już, że Pani nie jest pozostawiona, nie jest Pani sama. Ma Pani wokół ludzi, którzy Panią kochają, którzy się o Panią troszczą. To jest rodzina, ta najbliższa, ale także przyjaciele. Tak więc także z anteny Radia Warszawa przesyłamy Pani najserdeczniejsze życzenia, pozdrowienia. Mamy nadzieję, że wszystko się ułoży szybko. Pani wróci do domu i do zdrowia i to marzenie o Neapolu także się spełni już niebawem. Wiksen i Stara Dusza na antenie Radia Warszawa. Taki utwór, ale wcześniej była także piosenka o miłości Łukasza Zagrobelnego. Za 20 minut godzina 15. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiamy i przypominam również o intencjach modlitewnych codziennie na antenie Radia Warszawa. Codziennie jest taka możliwość i jest taka szansa o 21:30.

Hi, follow Rebirth na antenie Radia Warszawa za 10 minut, godzina 15. Zachmurzyło się na warszawskiej Pradze. Czy będzie padać? Nie wiem, no pożyjemy, zobaczymy. Miał padać troszeczkę później. Robert Chojnacki, Maciej Molenda, I love you do bólu na antenie Radia Warszawa. A miałam przyjemność spotkać pana Roberta Chojnackiego, kiedy docieraliśmy powolutku do domu Świętej Faustyny w Ostrówku.

0: Panie Piotrze, serdecznie pozdrawiam. Pan Piotr z Radzymina pracuje na Białęce, powiedział, że tam już bardzo pada, a na warszawskiej Pradze piękne słońce i ulewa.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: W czasie rozmyślania usłyszałam te słowa. Córko moja, największą oddajesz mi chwałę przez cierpliwe poddawanie się woli mojej, a sobie skarbisz tak wielką zasługę, że ani postami, ani żadnymi umartwianiami nie osiągnęłabyś tego. Wiedz o tym, córko moja, że jeżeli wolę swoją poddajesz pod wolę moją, ściągasz na siebie wielkie upodobanie moje. Ta ofiara jest mi miła i pełna słodkości. W niej sobie upodobałem. Ona ma moc.

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Panie Jezu, dziś zatrzymujemy się przy Twoim przebitym sercu. Nie przy symbolu, ale przy rzeczywistości. Włócznia żołnierza rozcięła Twoje ciało, a z rany przebitego serca wypłynęły krew i woda. Już nic nie mówiłeś, już nie błogosławiłeś, już nie nauczałeś. A jednak wtedy dokonało się coś jeszcze głębszego. Objawiłeś nam miłość nie słowem, ale raną. Nie zostawiłeś dla siebie niczego, nawet ostatniej kropli krwi, ani ostatniego tchnienia, ani jednego uczucia. Wszystko zostało wydane. Nie dlatego, że musiałeś, ale dlatego, że chciałeś. Twoje serce, Panie, nie zostało rozcięte przemocą. Ono zostało otwarte miłością. Ta rana już się nie zamknie, lecz pozostanie wieczna. Nie jako znak śmierci, ale jako brama, przez którą możemy wejść w życie. Ukrzyżowany Panie, stajemy dziś przed tą raną i pozwalamy, aby mówiła do naszego serca bardziej niż argumenty, emocje i tłumaczenia. Ta rana jest Ewangelią bez słów, bez komentarzy. Wystarczy ją kontemplować. A my tak często próbujemy przed Tobą ukryć swoje rany, których się wstydzimy, które bolą, które uważamy za dowód porażki. A Ty, Panie, pokazujesz nam, że to właśnie rany mogą stać się miejscem dotyku Boga, że tam, gdzie boli, Ty możesz wejść, tam, gdzie są braki, Ty możesz dać pełnię. Tam, gdzie jest coś w nas martwe, może narodzić się nowe życie. Jezu, dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, ucz nas patrzeć na Twoje serce nie pobieżnie, nie emocjonalnie, ale z wiarą. Bo Twoja rana mówi prawdę o Bogu, że jest bliski, czuły, wierny i bezbronny.

0: Dobry nasz Panie, Twoje serce mówi też prawdę o nas, że jesteśmy kochani do końca, bez negocjacji, bez warunków. Spraw Panie, abyśmy dziś nie uciekali od Twojej miłości. Pozwól nam wejść w Twoje serce i tam odpocząć, jak Jan na Twojej piersi w wieczerniku, jak dobry łotr w ostatnich godzinach swego życia, jak każdy, kto przyszedł do Ciebie nie dlatego, że był godny, ale dlatego, że był biedny. Prosimy Cię, Jezu, o uzdrowienie zranionych relacji, serc połamanych odrzuceniem, osób, które noszą w sobie nieprzebaczenie, lęk i poczucie bezwartościowości. Niech ten czas wakacyjnego odpoczynku stanie się okazją do pojednania dla wielu rodzin, rozbitych małżeństw, skrzywdzonych dzieci. Prosimy o łaskę doświadczenia Twojej czułości dla tych, którzy nigdy nie zaznali miłości bezwarunkowej. Błagamy o pokój dla serc walczących z gniewem, złością i rozpaczą. Prosimy o uzdrowienie Kościoła, aby nie bał się pokazywać ran, ale pozwolił Ci je przemienić. Prosimy też za osoby, które trwają przy chorych, cierpiących i umierających, o siłę, łagodność i wytrwałość w tej posłudze miłosierdzia. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń nasze serca według serca Twego. Niech Twoje serce będzie dla nas miejscem spotkania, odpoczynku i nowego życia dla wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę w tym świętym miejscu i dla tych, którzy z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebany.

Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje przebite serce, za miłość, która nie stawia warunków, nie przestaje kochać, nie rezygnuje. Dziękujemy, że możemy przychodzić do Ciebie tacy, jacy jesteśmy, słabi, ranni, niespójni i że Ty nas nie odtrącasz. Dziękujemy, że Twoja rana jest dla nas schronieniem, uzdrowieniem i nadzieją.

0: Zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Ewangelię odczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
2: Dzisiejsza liturgia prowadzi nas do prawdy, że Bóg nie chce jedynie poprawić zewnętrznie naszego życia, ale pragnie tchnąć w nas nowe życie, które rodzi się z Jego Ducha i wyraża się w miłości. Wizja wyschłych kości z Księgi Ezechiela jest obrazem serca, które utraciło nadzieję, osłabło duchowo i mówi może czasem już po nas. A jednak właśnie w to miejsce Bóg kieruje swoje słowo i swojego Ducha, aby przywrócić życie. To bardzo ważne, bo pokazuje, że dla Boga nie ma sytuacji definitywnie przegranej. Tylko jeśli człowiek pozwoli, by Pan mówił do jego martwych przestrzeni serca, życia, to On to odrodzi na nowo. Tchnie ducha. Psalm przypomina, że Bóg wyprowadza z zagubienia, głodu i pustyni tych, którzy w swoim utrapieniu wołają do Niego, bo miłosierdzie Jego jest większe niż nasza bezradność i słabość. Gdy patrzymy na Ewangelię, gdy jej słuchamy dzisiaj, to Jezus odpowiada na pytanie o największe przykazanie i odsłania sam rdzeń z życia z Bogiem. Nie chodzi przede wszystkim o mnożenie przepisów, ale tym sercem jest miłość, która ogarnia serce i życie całego człowieka. Miłować Boga całym sercem, duszą i umysłem oznacza oddać Mu całość swojego życia, pozwolić Mu wejść w myślenie, pragnienia, decyzje i codzienność, w całą moją rzeczywistość. Jezus od razu dodaje, że nie da się kochać Boga naprawdę, jeśli nie nauczymy się kochać bliźniego, bo te obie miłości są nierozerwalne i wzajemnie się jakoś przenikają. Można więc znać przykazania, modlić się, mówić o wierze, a jednocześnie nosić w sercu swoim takie wyschłe przestrzenie, jeśli nie ma tam miłości do Boga i wobec drugiego człowieka. To właśnie Duch Boży, zapowiedziany przez Ezechiela, uzdalnia człowieka do takiej

0: 15.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: W nocy rozpocznie się remont fragmentu trasy łazienkowskiej, który ucierpiał w pożarze autobusu w te wakacje. W sobotę z powodu zamkniętego prawego pasa nie skręcimy w ulicę Saską na Gocław. W niedzielę lewy i środkowy pas będą zamknięte. W niedzielę ulicami Warszawy pojadą kolarze amatorzy. Trasa wyścigu wjedzie przez Pragę Południe, Wawer i Wesołą. Od 6.30 zamykane będą ulice, po których przebiega ten wyścig. Zmienionymi trasami pojadą m.in. autobusy linii 111, 115, 125 i 198. Wyprzedził na skrzyżowaniu nieoznakowany radiowóz. Policjanci z Otwocka zatrzymali 45-latka będącego pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. Mundurowi apelują, by nie być obojętnym na dziwne zachowania na drogach. Remontują pływalnię przy Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach. Prace podzielone są na 3 etapy i obejmują halę basenową, szatnię i część instalacji technicznych. Łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych. W sobotę 29 sierpnia w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się turniej siatkówki plażowej amatorów. Rywalizacja będzie się toczyła w dwójkach męskich, żeńskich i mieszanych. Więcej informacji o zawodach można znaleźć na stronie miasta. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Siatkówka plażowa, drodzy Państwo, jutro takie starcie w Nowym Dworze Mazowieckim, a ja dodam, że też często turnieje siatkówki plażowej odbywają się w Sulejówku. Tak, na terenie szkoły. 32 minuty po 15.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut wybije godzina 16. Informuję Państwa, że u nas już na warszawskiej Pradze niebo przejaśnione, przestało padać. Panie Piotrze, mam nadzieję, że Panu już o tej porze też parasolka nie jest potrzebna i spokojnie może Pan powrócić do domu, do Radzymina. No chyba, że na Białęce jeszcze pada, to czekam na taką informację. Wiem, że na Bemowie też pochmurno, w Markach także przejaśnienia i rozpogodzenia. Kolejna, można powiedzieć, salwa pozdrowień, szczególnie w kierunku parafii świętego Łukasza na kępie Tarchomińskiej. Pozdrawiamy serdecznie księdza proboszcza i księdza Marcina, wszystkich posługujących tam kapłanów. Pozdrawiamy serdecznie i pozdrawiamy również działający tam Caritas. Pozdrawiamy równie serdecznie. Drodzy Państwo, w jakiej miejscowości, gdzie dokładnie powstaje Muzeum Polskich Uchodźców? O tym jeszcze Państwu w tej godzinie opowiem.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: I kolejne pozdrowienia na antenie Radia Warszawa. Mam nadzieję, że słucha nas i Małgosia. Jacek, kochani, jakiś czas temu, ile to było miesięcy temu? W maju, tak? Kolejna rocznica ślubu. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dajcie znać, jak wam się mieszka na Powiślu. I bratanki również dla pana Grzesia i dla pani Bożenki na antenie Radia Warszawa serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami pięknego, udanego popołudnia.

0: Za 2 minuty godzina 16:00, o 16:00 wiadomości z kraju i ze świata.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy w piątek o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
4: Rok 1956 i 2026.
5: 70 lat.
4: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
5: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
4: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
5: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: O reklamie.
0: To Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła 16:00.
8: Nowe pociągi dużych prędkości w Polsce. Urodziny najstarszej osoby na świecie. Powiemy także o dożynkach w Wilanowie. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. W czerwcu przyszłego roku będzie wiadomo, kto dostarczy PKP Intercity pociągi dużych prędkości, które będą mogły poruszać się z prędkością między 320 a 350 km na godzinę. We wrześniu rozpocznie się ostatni etap procedury wyłaniania wykonawców high speedów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomniał, że PKP Intercity zakwalifikowało 4 oferentów: Alstom, Talgo, Siemens Mobility oraz konsorcjum Hitachi Rail i PESA.
9: Kilka dni temu zakończyliśmy pomyślnie testy przez PKP Intercity na centralnej magistrali kolejowej i pojechaliśmy 250 km na godzinę. My jako Polska chcemy być najlepsi w Europie, dlatego projektujemy infrastrukturę na 320-350 km na godzinę. To na 250 będzie już mogło regularnie funkcjonować od przyszłego roku, od nowego rozkładu jazdy.
8: Na początek PKP chce kupić 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych mogących poruszać się z prędkością 320 km na godzinę.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Urodziła się przed zatonięciem Titanica, przeżyła 2 wojny światowe i panowanie 6 brytyjskich monarchów. Ethel Caterham kończy dziś 117 lat, zostając pierwszą Brytyjką, która osiągnęła ten wiek. Guinness World Records uznaje ją za najstarszą żyjącą osobę na Ziemi.
11: Jubilatka świętuje urodziny w domu opieki w Lightwater w hrabstwie Surrey. W gronie rodziny i przyjaciół w specjalnym oświadczeniu podziękowała za wszystkie życzenia i przyznała, że z ciekawością czeka na to, co przyniesie kolejny rok. Caterham jest nie tylko najstarszą żyjącą kobietą, ale również najstarszą osobą w całej historii Wielkiej Brytanii. Od ukończenia 100 lat Ethel otrzymała łącznie 17 królewskich kartek urodzinowych, najpierw od Elżbiety II, a później od Karola III. Wysyłanie takich wiadomości brytyjskim stulatkom jest wieloletnią tradycją rodziny królewskiej. Ethel urodziła się 21 sierpnia 1909 roku w miejscowości Shipton Bellinger, kilkanaście kilometrów od kamiennego kręgu Stonehenge. Mieszkała w Indiach, Gibraltarze i Hongkongu. Samochód prowadziła do 1997 roku. Jej recepta na długowieczność jest prosta: unikać kłótni, słuchać innych i robić to, co sprawia przyjemność.
8: Relacjonowała Anna Rączkowska.
10: Takie są lokalne inicjatywy.
8: W najbliższą niedzielę w warszawskim Powsinie odbędą się dożynki. Na antenie Radia Warszawa o wydarzeniu i jego historii mówił dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak.
12: To jest historia, my niczego tam nie odkrywamy nowego. Te tereny Wilanów, Powsin to były tereny rolnicze, więc historia dożynek na terenie Wilanowa, czy dożynek powsińskich, jak je nazywamy, to historia blisko 100 lat.
8: Dożynki są dziękczynieniem za ciężką pracę mieszkańców dzielnicy.
12: Istotą tego jest dziękczynienie. To jest dziękczynienie za pracę, za plony. Jest ten element dziękczynienia przede wszystkim poprzez mszę świętą, którą o 12 na dłoniach plebańskich, jak to nazywamy, odprawi ksiądz arcybiskup Adrian Galbas.
8: Dożynki w Powsinie rozpoczną się uroczystym korowodem o 11.30, a msza święta rozpocznie się w południe. Po niej na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne, m.in. zespół pieśni i tańca Śląsk. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 54 grosze. Za benzynę 98 7 zł i 36 groszy. Olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 7 zł i 59 groszy za litr. Stawki zostały ogłoszone przez ministra energii Miłosza Motykę w Monitorze Polskim. W porównaniu z cenami z wczoraj to o kilka groszy więcej na litrze.
0: Popadało, prawda? Przejaśniło się, a teraz znowu jest pochmurno. Na warszawskiej pracy, nie no, teraz znowu się przejaśniło. Ja muszę być bardziej ostrożna. 26 stopni w Otwocku o tej porze, 24 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim 19 stopni i tam również pochmurno, ale możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, tak jak mówiliśmy także w wiadomościach. Nad ranem możliwe i deszcze, i burze.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 16:05. No, ucieszyły mnie te dożynki w Powsinie, czy inaczej mówiąc na Wilanowie, prawda? I uwaga, w programie jest msza święta. Jest msza święta, dziękczynienie, tak, za pracę, za dary Boże. A z tego, co ostatnio czytamy, na przykład 1 września, podobno nie będzie Eucharystii, a to wszystko ma związek oczywiście z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej. A u nas na momencik zmieniamy klimat na Księżyc i z powrotem Savage Garden na antenie Radia.

0: w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 16, drodzy Państwo, dziś także będzie można u nas wygrać weekendowy dwuosobowy pobyt w folwarku księżnej Anny na Podlasiu, a wiadomo, że Podlasie jest w cenie. Każdy z Państwa ma taką szansę. Zachęcam do tego, by wysyłać do nas SMS-y 7248 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem. Podlasie, koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. Ja na razie tylko wiem, że jest to wyjątkowe miejsce w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Tak, nad Bugiem. A dosłownie kilka kroków od tego miejsca jest sanktuarium w Milejczycach. Polecam rozmowę na temat tego sanktuarium także na stronie radiowarszawa.pl i Drohiczyn, a także wiele innych inspirujących miejsc. Do tego tematu jeszcze dziś będziemy powracać na antenie Radia Warszawa. Cieszę się, że możemy dzisiaj w Rytmie Miasta taką nagrodę Państwu po prostu podarować. Na 106,2 FM czas na miejski serwis drogowy. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. I koreczki teraz. Jeżeli chodzi o dojazdy z centrum w kierunku Marek, to 48 minut zajmie nam taka podróż. Do Otwocka 51 minut, do Błonia 65, Łowianki 45 minut, tyle samo Jabłonna, Nadarzyn 46 minut, Piaseczno 49, Kabaty 40 minut, Otwock 51, a Stara Miłosna o tej porze 40 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Przesympatyczny duet. Ona to Kelly Rowland, a on to Włoch Tiziano Ferro.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Na 106.2 FM jest z nami dzisiaj ojciec Bogdan Leśniak, jezuita, misjonarz. Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Ojcze, ja pozdrawiam ze słonecznego studia Radia Warszawa. Ulewa już nad Pragą północ przeszła, a jakie niebo ojciec widzi o tej porze u siebie?
2: No było chwilę temu zachmurzone, teraz troszeczkę się przyjaśnia, także bardziej pojawia się błękit na niebie.
1: A, czyli podobne zjawiska pogodowe. Dziś, drodzy Państwo, będziemy mówić o ważnym wydarzeniu, o nabożeństwie Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe, które odbędzie się już niebawem, bo z tego, co pamiętam, to 27 sierpnia, prawda? W parafii świętego Szczepana na Mokotowie.
2: Najbliższy czwartek, godzina 18:30, msza święta. Później po mszy świętej rozpoczynamy nasze nabożeństwo Wieczór z Maryją. Nakrycie płaszczem, indywidualna modlitwa kapłana nad wiernymi i na końcu też błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kapłan przychodzi przez Kościół, błogosławiąc tym wszystkim, którzy przychodzą na to wydarzenie, błogosławiąc na każdą chwilę życia, na ten trud, na to zmaganie, na to wszystko, co w swoim życiu niosą ludzie.
1: Ojcze, co to jest za nabożeństwo? Kiedy ojciec dowiedział się, że w ten sposób można też uczcić Matkę Bożą?
2: To nabożeństwo pewnie już jest od 15 lat w ogóle w Polsce, około 10 lat. W naszej parafii świętego Szczepana na Mokotowie dokładnie przeminęło już 3 lata w tym roku. Jest to nabożeństwo, które w sposób szczególny obejmuje modlitwą rodziny. Papież Jan Paweł II, chociaż pozostali też papieże, nawiązują do takiego dużego kryzysu rodziny, który dotyka współczesny świat. Na każdym zakątku świata widzimy trudy, zmagania, wiele rozpadów, kryzysów w rodzinach. I to nabożeństwo, okrycie płaszczem, jest takim spotkaniem się z rodziną, z człowiekiem, który przeżywa różnego rodzaju te kryzysy. Modlitwa nad rodziną, nad jednością rodziny, nad tym, żeby rodzina była scalona, rodzina żyła tą głębią, żeby mogła też mieć siłę wychowywać swoje dzieci. I to właśnie przyświeca temu celowi, to nabożeństwo, to spotkanie z Maryją. Płaszcz to okrycie z jednej strony, okrycie człowieka, żeby poczuł się w ramionach matki, w tych ramionach ciepłej matki kochającej, która przytula do swojego serca. Święty Ignacy Loyola bardzo często mówi, żeby sobie tak wyobrazić, że jest się w ramionach swojej matki, w trudach, w zmaganiach, żeby poczuć tę bliskość, ciepło. I z drugiej strony też ten płaszcz chroni nas przed wszelkiego rodzaju zranieniami, bólami, trudnościami. Tak można powiedzieć jednym słowem, jest to nabożeństwo, które naprawdę otacza rodzinę, każdą rodzinę, troska nad rodziną we współczesnym świecie.
1: Ojcze, no spróbujmy włożyć na chwilę kij w mrowisko. Ktoś nas teraz słucha, stoi w korku, tak? Albo zastanawia się, kiedy dzieci w końcu wrócą z tych wakacji do swojego domu i myśli, płaszcz Matki Bożej, czy rzeczywiście dzisiaj nam, przepraszam za określenie, nie wiem, relikwia, rekwizyt, taki przedmiot jest potrzebny, żebyśmy uwierzyli w to, że Pan Bóg i Maryja nas w naszych trudnych momentach życia nie opuszczają?
2: No właśnie tak, można powiedzieć, na pozór wydaje się to taki płaszcz, jakieś płótno, to co może dać, tak, to może zmienić. Papież Franciszek, papież pochodzący z Ameryki Łacińskiej, z też takim dużym doświadczeniem misyjnym jako jezuita, poszukiwał różnego rodzaju sposobów, by docierać do człowieka, do ludzkiego serca. I pamiętam już jedno ze spotkań z nim, kiedy przyszedł do Kurii Generalnej, ja wówczas byłem właśnie w Rzymie, i on też nawiązywał do tego, że współczesny świat potrzebuje znaków, symboli. I tego chyba człowiek potrzebuje. Może nam się wydaje, że w Europie tego nie potrzebujemy, ale jak tak naprawdę popatrzymy, to człowiek potrzebuje takiego znaku. I ten płaszcz sam w sobie nie jest czymś nadzwyczajnym, nie jest uzdrowieniem, nie jest jakimś umocnieniem, jest znakiem, symbolem. W Piśmie Świętym mamy te słowa, że kilkakrotnie w różnych miejscach, ale taki znak, że przyszła kobieta, chciała uchwycić się chociażby frędzli u płaszcza Pana Jezusa, tak, żeby być uzdrowioną. Człowiek gdzieś pragnie takiego znaku, takiego dotknięcia, tego, co jest zewnętrzne, namacalne, bo możemy mówić o wierze bardzo teoretycznie, a to jest jakiś znak, jakiś symbol. I zawsze podkreślam w czasie nabożeństwa, że nie przychodzimy dlatego, żeby być okrytym, jakimś tak najprościej mówiąc płótnem, otwieramy swoje serce poprzez ten znak, poprzez ten gest. Chcemy naprawdę zanurzyć się w sercu Matki Najświętszej. A ona zawsze prowadzi do Jezusa. to, co jest w Kanie Galilejskiej, Maria zauważa, co jest problemem człowieka. Widziała, że ci młodzi narzeczeni, już małżonkowie, są strapieni tym, że brakuje tego, co gdzieś jest taką treścią każdego wesela. I ona właśnie, ona wychodzi, patrzy, widzi, że jest trud, ona wychodzi, mówi i idzie do Jezusa, to ona wyprasza też tą łaskę, jest z nami. Nas kocha, jest bardzo nas blisko. I dlatego nie możemy tego traktować jako coś, jakiejś pewnej magii, tylko z taką ufnością, wiarą chcę do tego podejść. Tu moje serce się otwiera. I dlatego warto też może wcześniej sobie poczytać. Jest dzisiaj wiele możliwości, żeby poczytać i o tym płaszczu, ale też o tym objawieniach Guadalupańskich, o całej takiej dynamice. I zawsze widzimy, że Maria jest w tym płaszczu, że ona chroni. No to jest właśnie ten znak, ten symbol.
1: Ojcze, a jak wygląda ta modlitwa? To prawda, że ta modlitwa zawiera też modlitwę do naszych aniołów?
2: Także modlitwę rozpoczynamy zawsze modlitwą do świętego Michała Archanioła, żeby nas chronił, strzegł przed właśnie tak różnego rodzaju pokusami, niezrozumieniem, jakąś napaścią złego. Chcemy wymadlać, wypraszać, żeby to nabożeństwo było takie przeniknięte Duchem Świętym. Jest modlitwa nad każdym. Prosimy o te łaski Ducha Świętego, by nas właśnie Archanioł Michał chronił od wszelkiego zła. I to nabożeństwo później przeżywamy w takim dużym pokoju serca. Jest to, czuje się prowadzenie Boże. No i wielu uczestników gdzieś mówi, często do tego wraca, że jest to takie miejsce takiego zatrzymania się, refleksji. Człowiek pragnie trwać w tym miejscu. Takie czuje się też ciepło, takie odkrywanie też siebie, mocniejsze spojrzenie też na siebie. Takie próba stawania w prawdzie z tym wszystkim, kim jestem. Takie otwieranie serca, takiej pokorze. Ktoś kiedyś fajnie określił, że nie mamy pychę i pokorę, takie dwa przeciwieństwa. I czym jest pycha? Pycha jest to taka próba stworzenia o sobie obrazu takim, jakbym chciał, żeby mnie widziano, takiego obrazu, żebym chciał, żeby tak było w moim życiu. A pokora to jest ta zdolność, umiejętność stanięcia przed Bożym majestatem, przed samym sobą, takim, jakim się jest. I właśnie Maryja uczy nas tego, takie bycia tym człowiekiem pokornym, prostym. I do Maryi przychodzimy, do Pana Jezusa, nie wtedy, kiedy my tam gdzieś się przemienimy, nawrócimy, tylko dokładnie takim, jakim jesteśmy. Taki, jaki jestem tu i teraz, w tej chwili. Nic z tym muszę zrobić, właśnie przychodzę w tym utrudzeniu, na tym bezdrożu mojego życia, gdzieś błądzę, gdzieś nie mogę znaleźć swojego miejsca, jestem pogubiony. Taki właśnie, jaki jestem tu i teraz, przychodzę, by spotkać się z Maryją i ona właśnie temu zaradza. I nie chodzi o nadzwyczajne jakieś wydarzenia, spektakularne wydarzenia, jakieś cuda, ale chodzi o taką dotknięcie serca, taką prostą przemianę mojego serca, myślenia. I na pewno kilka razy w rozmowach usłyszałem takie słowa, że wszedłem do kościoła bardzo jakoś poraniony. Nawet wiele sytuacji było takich, tak mówiąc w cudzysłowie, przypadkiem wszedłem do kościoła, a wyszedłem przemieniony, odnowiony w moim myśleniu. Nic się, można powiedzieć, nie wydarzyło. Nikt się nie zmienił, nic się nie stało, ale ja już wyszedłem i zacząłem patrzeć na świat inaczej, innymi oczyma, oczyma Bożymi, na tego drugiego człowieka i w rodzinie, i w miejscach pracy, w szkole, gdziekolwiek jestem. I to jest chyba najpiękniejsza zmiana. To jest chyba takie najpiękniejsze trwanie, że już nie muszę o coś walczyć, ale stanąłem przed Bożym majestatem, idąc w ręce objęcia Matki Bożej pod tym płaszczem, taki, jaki jestem. I tam się właśnie dokonał ten cud, że już nie potrzebuję, by na siebie zwracać jakąś szczególną uwagę, ale to moje serce już jest bardziej, które chce służyć, które staje się bardziej pokorne, bardziej prawdziwe. No i pewnie o to też chodzi, żeby tak wyjść, z takim człowiekiem wyjść z kościoła.
1: No zastanawiam się, ojcze, jak to jest, że w XXI wieku niektóre osoby, niektórzy ludzie bardziej skłonni są, by zaufać, przepraszam, horoskopom,

0: naszego nabożeństwa. Też zawsze jest to bardzo dobre świadectwo. Tym razem będziemy mieli osobę, panią, której rodzice są, tato jej pochodzi z Iranu, mama Polka, mieszkają w Polsce, ma takie niesamowite doświadczenie różnorodności kultur, też pracowała i pracuje w biznesie, ale w jej życiu też dokonało się takie nawrócenie, przemiana serca, odkryła coś więcej, głębiej w swoim życiu i myślę, że będzie takie pokazanie w jej życiu, ona to kiedyś fajnie określiła, jak przejść od Ewy do Marii w takim życiu codziennym i może to też być takie piękne doświadczenie, spotkanie z osobą, która w sposób prosty, zarazem niebłahy, ale głęboki, będzie mówić o tej przemianie, o tożsamości kobiety we współczesnym świecie. Wydaje nam się, ona też właśnie to podkreśla, że dzisiejsza kobieta chce gdzieś odnaleźć siebie w tym świecie wielkim, ale tak naprawdę gdzieś jest pogubiona i piękno i głębia kobiecości, no właśnie też jest zawarta w tym pójściu, w patrzeniu się w Maryję, w tej jej postawę i wtedy taka osoba, taka kobieta bardzo często odnajduje, jeśli przejdzie tę drogę, to odnajduje siebie, swoją wartość, piękno i chyba o to chodzi.
1: Na początek to msza święta o godzinie 18:30, tak? U świętego tak, Szczepana, tak. Przy ulicy Szczepana 1?
0: Ulica świętego Szczepana 1, Mokotów. I to jest tam okolice szpitala na Madalińskiego. Tak bardzo często ludzie jak pytają, gdzie to jest jakiś punkt, to bardzo często gdzieś najbardziej chyba taki najbliższy punkt od kościoła im się kojarzy z tym szpitalem.
1: Zapraszamy, drodzy Państwo, i czekamy później także na relacje odnośnie tych łask i tego przeżycia. I już teraz dziękujemy za wspólną modlitwę. A na to wydarzenie zapraszał ojciec Bogdan Leśniak, jezuita, misjonarz. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Dziękuję za rozmowę.
0: Z Panem Bogiem.

0: 16:31.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Jutro Leon XIV złoży wizytę w Rimini. Papież będzie uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu organizowanym przez ruch Comunione e Liberazione, który co roku gromadzi przedstawicieli świata religii, kultury, nauki i polityki.
2: Miasto jest już gotowe na wizytę. W przygotowania zaangażowano setki wolontariuszy, a w porcie kończy się budowa ołtarza. Papież przyleci do Rimini po południu prosto z San Marino. Najpierw odwiedzi teren mitingu, zobaczy wystawy i spotka się z uczestnikami. O 16:00 ma wygłosić przemówienie w głównym audytorium. Później pojedzie do centrum miasta, gdzie w katedrze spotka się z chorymi, osobami z niepełnosprawnościami i ubogimi objętymi opieką Caritas. Wizytę zakończy o 18:30 msza w porcie. Będzie to dopiero drugi papież, który osobiście odwiedzi miting 44 lata po Janie Pawle II.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Trwa praska pielgrzymka pomocników Matki Kościoła.
4: Dobrze, bardzo dobrze.
1: Pielgrzymi są dziś w powiecie koneckim. Wyszli z Nieświnia, a dzień zakończą w miejscowości Lipa. Jak mówi kierownik pielgrzymki, ksiądz Rafał Goliński, gościnność mieszkańców mijanych miejscowości jest tak duża, że często przekracza możliwości pątników.
4: Generalny profil, który jest pewnym ciężarem naszej pielgrzymki, to to, że będąc bardzo małą pielgrzymką, borykamy się z problemem jakby związanym z przyjmowaniem nas przez gości. To znaczy, że są na tyle gościnni, że my nie jesteśmy w stanie zjeść tego, co oni tutaj przygotowują. To jest jakby permanentny problem przez jakieś właśnie 5-6 dni naszej pielgrzymki, więc to jest jakby główne wyzwanie, poza też trudami matki.
1: Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 25 sierpnia przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Biskup Romuald Kamiński przywita pielgrzymów na wałach jasnogórskich, a następnie będzie modlił się na nocnym czuwaniu przy obrazie Matki Bożej. Zakończy je msza święta o północy.
3: To się dzieje w kościele.
1: Wieczorem w podwarszawskim Mistowie odbędzie się adoracja połączona z koncertem Joanny Banaszkiewicz. To szansa na wyciszenie i wyjątkowa forma uwielbienia. Podczas wydarzenia wcale nie trzeba przyłączać się do śpiewu, wystarczy przyjść i uczestniczyć duchowo, mówiła w poranku z Radiem Warszawa wokalistka.
5: Generalnie to jest bardzo fajna forma, ponieważ jeżeli chcesz przyjść do kościoła i po prostu usiąść na końcu, to siedzisz. Jeżeli chcesz stać, to stoisz. Jeśli chcesz klęczeć, to klęczysz. Jeśli chcesz nawet chodzić podczas uwielbienia, możesz to robić. Oczywiście jesteśmy w świątyni, więc zachowujemy jakieś normy zachowań społecznych. Natomiast zasadniczo naprawdę można czuć się dość swobodnie.
1: Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Kaplicy Mistów.
5: Przeważnie jest wystawienie i zaczynamy po prostu muzyką chwalić Pana. Jeśli jest jakiś większy zespół, który gra na gitarze, na kachonie, na pianinie, to wtedy po prostu wszyscy. Ja dzisiaj będę sama, więc będę grała na pianinie i rozpoczynam po prostu muzyką i cały czas towarzyszy właśnie akompaniament pianina i te dźwięki płyną, plus ja prowadzę modlitwę i też śpiewam.
1: Adoracja rozpocznie się o 19:00, a uwielbienie śpiewem pół godziny później. A w niedzielę rozpoczną się roczne przygotowania do 25. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez świętego Jana Pawła II. Uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach o 15:20 będzie przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Do sanktuarium przybędą wierni z całej Polski. W weekend odbędzie się 13. pielgrzymka czcicieli Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu 17 sierpnia 2002 roku podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak patrzę na zegarek. 43 minuty po godzinie 16. Obiecywałam, że wrócimy do ważnego tematu. Willi Wade, niewielka miejscowość. Już mówię, gdzie dokładnie ona się znajduje. W południowo-zachodnich Indiach w czasie II wojny światowej. Ta miejscowość przyjęła tysiące polskich uchodźców. Ich historię upamiętni powstające tam muzeum. Możemy przeczytać w magazynie Dziennik, Gazeta Prawna. Latem w 1941 roku w Londynie doszło do podpisania układu Sikorski-Majski. No i umowa przewidywała utworzenie polskiej armii w ZSRR, na czele której stanął generał Władysław Anders. W protokole dodatkowym Polakom więzionym i deportowanym do obozów sowieckiej Rosji zagwarantowano amnestię. Część żołnierzy, część uchodźców trafiła do Indii, przypomina gazeta. I właśnie Willi Wade, największym skupisku polskich uchodźców w Indiach, 5000 osób, powstało miasteczko, które z czasem nazywano Małą Polską. A teraz koreczki na antenie Radia Warszawa. Jeżeli chodzi o dojazdy do centrum z Łomianek, zajmie nam to 45 minut, z Pruszkowa tyle samo, z Nadarzyna również, z Piaseczna 43 minuty, z Otwocka 52 minuty, z Marek 35. A z centrum, dobrze, sprawdzamy, z centrum w kierunku Łomianek 40 minut, do Pruszkowa 38, Błonie godzinka, Konstancin, Jeziorna 44 minuty.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pozdrawiamy mieszkańców Milanówka, Ząbek i Połomina. 47 minut po godzinie 16 i jest takie miejsce, drodzy Państwo, gdzie podobno najpiękniej śpiewają ptaki. Panie Sławku, jak nazywa się to miejsce, gdzie najpiękniej śpiewają ptaki?
2: To jest gmina Chynów, powiat grójecki, tam nawet te nie odlatują od nas żurawie krzykliwe. Całą zimę są u nas.
1: Żurawie to wydają, jak się nazywa ten dźwięk? Klangor, tak?
2: Klangor, tak.
1: Tak, to jest rzeczywiście skomplikowana sprawa. Słońce jest i już myślę, że tutaj owoce, prawda, w tym pięknym pana sadzie,
2: tak,
1: ogrodzie
2: już
1: są.
2: Mamy owocobranie jabłkowe, kochani. Dzwoniłem do pani Zosi. Bogu dzięki za deszcz. 30 litrów spadło. Mhm. Owoce się wybarwią i urosną, bo było tak sucho. A zresztą bardzo się dobrze śpi teraz.
1: Lepiej,
2: bo
1: prawda?
2: Bo nie ma alergenu. Była potworna komosa, była potworna bylica, gdzie to było bardzo uciążliwe.
1: A to oczy dlatego były załzawione. Mi tak oczy łzawiły. To może to jest właśnie
2: A to właśnie to. Bylice, były komosy i trawy. Mhm. Teraz się wszystko oczyściło. Kochani, dziękujmy Bogu za deszcz.
1: Dziękujmy Bogu za deszcz. Ja tylko powiem, że jak przejeżdżamy mostem Śląsko-Dąbrowskim, pani... to w Wiśle mało wody jest, malutko.
2: Ja wiem, że jest mało wody. To Urzecze Wiślańskie to jest bardzo takie uszczuplone. Mhm. Panie Ewo, kochani, dziękujmy Panu Bogu za wszystko, za deszcz, za to ochłodzenie, za nasze, no nie wiem co jeszcze, dziękujmy za wszystko, ponieważ
1: dziękujmy.
2: Chyba to uwalnia.
1: Za Pana Sławka też dziękujmy, za jego małżonkę, za to, że o nas pamiętają w modlitwie i za muzykę
2: dziękujmy,
1: również.
2: Ponieważ jak się dziękuję, to jest coś takiego, że człowieka uwalnia od jakiejś złości. To pani Zosia powiedziała.
1: Dziękować i wielbić, prawda, niż narzekać.
2: Uwielbiać,
1: na
2: ale kochani, naprawdę 30 litrów wody na metr to jest bardzo dużo.
1: Trudno sobie to wyobrazić.
2: Ponad 30 litrów.
1: Ale sporo. Panie Sławku, serdecznie dziękujemy za dobre wiadomości. Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Ricky Martin z utworem Maria dla Pana i całej rodziny.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: O reklamie.
5: Radio Warszawa na 106.2 FM, godzina 17.
6: Alerty RCB dla całej Polski. Strażacy wrócili z Hiszpanii. Przypomnimy także o utrudnieniach na Wisłostradzie. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Niemal cała Polska objęta jest alertami przed gwałtowną pogodą. Ostrzeżenia trafiły do mieszkańców 15 województw. W części z nich, w Lubuskim, Wielkopolskim i Pomorskim, ostrzeżenie dotyczy wybranych powiatów, a jedynym województwem nieobjętym alertem jest zachodniopomorskie.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód. Największe opady prognozowane są w pasie od Wrocławia przez Kalisz i Konin aż po Grudziądz, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
8: Te opady, one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne.
7: Miejscami burzom mogą towarzyszyć również opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, dodaje klimatolog.
8: Ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
7: RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr, oraz śledzenie komunikatów pogodowych.
6: Informował Maciej Szefer.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Kolejna zmiana polskich strażaków wróciła z Hiszpanii. Podkreślają, że największym wyzwaniem podczas walki z pożarami lasów nie była wysoka temperatura czy brak opadów, a ukształtowanie terenu. Dowódca operacyjny zespołu Alfa, Waldemar Wielgosz, mówi, że praca w Hiszpanii była trudniejsza niż misje w Grecji, Francji czy Szwecji.
10: Topografia i to, co myślę, że mi na długo zostanie w pamięci, to właśnie ukształtowanie terenu. Teren, w którym mieliśmy okazję działać i który okazał się bardzo, bardzo trudnym i wymagającym dla nas terenem podczas tych pożarów. No i zastaliśmy oczywiście też pożary. Pożary w różnej fazie, pożary aktywne, jak i pożary już, które były zlokalizowane, nie rozprzestrzeniały się, natomiast cały czas miały potencjał, żeby móc się wznowić.
6: Do Hiszpanii dojechała już trzecia zmiana strażaków wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów z ziemi. Działają oni w trudnym terenie bez użycia pojazdów, mówi zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski.
11: Powstały początkowo dwie takie grupy GFFF, to jest Poznań i Lublin. Natomiast po ostatnich zdarzeniach komendant główny podjął decyzję o uruchomieniu kolejnych pięciu grup, które już przeszły pewien zakres szkoleń, no ale sytuacja wymusiła, że trzeba było jak gdyby zebrać te moduły i przydzielić do działań w ramach prepozycjonowania. Co się okazało, zamiast prowadzić tam takie metodyczne szkolenie, przechodzą szkolenie w boju i to jest chyba najlepsze.
6: Polscy strażacy wspierają Hiszpanów w gaszeniu pożarów lasów i dogaszaniu zarzewi ognia w trudno dostępnych terenach. Trzecia zmiana pozostanie tam do końca miesiąca.
9: To się dzieje lokalnie.
6: Utrudnienia na Wisłostradzie. Asfaltowanie zachodniej jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego rozpocznie się o godzinie 20. Nowa nawierzchnia będzie gotowa w poniedziałek około godziny 5 nad ranem. To część trwających już między Grodzką a tunelem Wisłostrady prac, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
12: W trakcie prac zamkniemy jezdnię w kierunku Mokotowa od ulicy Grodzkiej do tunelu. Kierowcy pojadą drugą jezdnią w obu kierunkach. W stronę Bielan będą dwa pasy, a w kierunku Mokotowa jeden. Już od ulicy Sanguszki będzie zamknięty lewy pas jezdni na Mokotów, a przed skrzyżowaniem z Grodzką będzie zamknięty pas środkowy.
6: Kierowcy zostaną skierowani na objazdy.
12: Mostem Łazienkowskim lub mostem Poniatowskiego do wału Miedzeszyńskiego, wybrzeżem szczecińskim i helskim do mostu Gdańskiego i Wisłostrady, ulicami Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alei Jerozolimskich, a następnie zjazd z wiaduktu mostu Poniatowskiego na Wisłostradę, ulicą Krasińskiego przez plac Wilsona do Mickiewicza Andersa i trasy Łazienkowskiej, Dobrą, Solec i Ludną.
6: Drogowcy na Wisłostradę wrócą jeszcze we wrześniu i wykonają dodatkowe prace związane z frezowaniem jezdni w kierunku Żoliborza.
5: Pan Sławek mówił, żeby dziękować za deszcz, a ten deszcz pojawi się nad ranem między godziną 1 a 3. Synoptycy zapowiadają, że popada i zagrzmi na Mazowszu. 25 stopni o tej porze w Warszawie. Temperatura tak powolutku, bardzo powolutku spada, jak upalnie w Legionowie. Tam o tej porze 29 stopni, 28 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, w Otwocku, w Józefowie o tej porze 26 stopni, oczywiście na plusie. Pięć i pół minuty po godzinie 17 w Rytmie Miasta na antenie Radia Warszawa. Pozdrawiamy tych, którzy o tej porze wracają powoli do domu. Przypomnę, że w tej godzinie sprawdzimy, poznamy, będziemy mieć to szczęście, błogosławieństwo tych, którzy wyruszą już niebawem na Podlasie. Tak, no ja będę tradycyjnie chyba prosiła tutaj o wzięcie odpowiedzialności za laureatów przez naszych redakcyjnych kolegów. 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT-em. Jak Państwa w ogóle Podlasie się podoba? Ja ostatnio kilka dni temu, tutaj już kibice Legii Warszawa zwrócili mi uwagę, co ja tak tej Jagiellonii Białystok kibicuję? A nie mogę? Mogę, prawda? Robbie Williams na dobry początek tego spotkania, a Legii Warszawa też kibicuje. Jutro ważny mecz i liczymy na to, że Legia wygra. I to nie jedną bramką.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 17.
2: Nadchodzący weekend z utrudnieniami na WKD. Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadzi czasowe zmiany w organizacji ruchu w nocy z soboty na niedzielę. Od godziny 22 w sobotę do godziny 7 w niedzielę zamknięty zostanie tor numer 2 na odcinku Warszawa-Śródmieście WKD Komorów w związku z awarią regulacją toru w rejonie przystanku Warszawa-Reduta Ordona. W tym czasie pociągi w obu kierunkach będą kursowały po jednym torze. Część kursów zostanie odwołana lub skrócona, a inne będą jeździły według zmienionego rozkładu. Pasażerowie podróżujący przez Podkowę Leśną Zachodnią będą musieli liczyć się z przesiadką do skomunikowanych pociągów do i z Grodziska Mazowieckiego. Wprowadzone będzie honorowanie biletów w pociągach kolei mazowieckich. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej Krzysztof Kulesza.
3: Czas przesiadki na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia oraz wydłużony czas przejazdu nie będą miały wpływu na ważność biletów w stosunku do czasu przejazdu wynikającego ze zwykłej organizacji ruchu. Przy zakupie biletów jednorazowych zastosowanie będą miały tabele opłat stosowane w przypadku prac remontowych na linii WKD, dostępne na stronie internetowej spółki WKD oraz w gablotach informacyjnych na peronach. Informujemy ponadto, że wszystkie ważne bilety okresowe WKD będą honorowane w pociągach kolei mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście.
2: WKD apeluje do pasażerów o sprawdzenie szczegółowego rozkładu i uwzględnienie możliwego wydłużenia czasu podróży. Warszawska Kolej Dojazdowa 31 sierpnia przywraca rozkład jazdy, który obowiązywał przed okresem wakacyjnym, kontynuuje Krzysztof Kulesza.
3: Od poniedziałku 31 sierpnia bieżącego roku przywrócony zostanie rozkład jazdy pociągów WKD obowiązujący przed okresem wakacyjnym. Rozkład jazdy zakłada następującą organizację ruchu pociągów. W dni powszednie na odcinku Warszawa-Śródmieście WKD Podkowa Leśna Główna pociągi WKD będą kursować z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu porannego i popołudniowego oraz co 15 minut poza szczytem przewozowym. Połączenia do Grodziska Mazowieckiego realizowane będą z częstotliwością co 10-20 minut w szczycie przewozowym i co 15-30 minut poza szczytem przewozowym, natomiast do Milanówka co 40 minut w szczycie przewozowym i co 60 minut poza godzinami szczytu.
2: W soboty i święta pociągi na tych trasach będą kursować ze zmniejszoną częstotliwością. Nowy rozkład obowiązywać będzie od 31 sierpnia do 31 grudnia bieżącego roku. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Było o wokatkach. Dziękujemy, Krzysiu. A teraz sprawdzamy również dojazdy do Warszawy. O tej porze do centrum stolicy oczywiście. Z Łomianek 41 minut, z Otwocka 48, z Konstancina 42 minuty, z Pruszkowa 42, z Błonia godzinka. A z centrum stolicy do Marek 41 minut, tyle samo Jabłonna, Łomianki, Błonie 57 minut, Kabaty 35, Stara Miłosna 34 minuty.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 25 minut po godzinie 17. No, smakowanie takiego tortu troszeczkę rozleniwia. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy za takie smakowitości. Pozdrawiam serdecznie również brata, księdza Roberta Kalisiaka, życząc zdrowia. I księdzu proboszczowi, i całej rodzinie tutaj. Naprawdę rodzinie parafialnej także. Drodzy Państwo, kto uważa, że właśnie do niego uśmiecha się Podlasie? No kto? Proszę się zgłosić. 72 48 72 48 72 48, rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie. Koszt SMS-a to 2 zł.

i gorąco i przypominam, że rozdajemy zaproszenie na dwuosobowy pobyt w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu 72 48 72 48. RW. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Podlasie i napisać, dlaczego akurat Państwo chcą na Podlasie jechać. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT-em. Polecam i życzę Państwu powodzenia. Folwark Księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem.

Miło, prawda? Przypomnieć sobie o Kubusiu Puchatku, także w piosence. 33 minuty po godzinie 17. Dziękuję za Państwa wiadomości. Poproszę zaraz tutaj moich kolegów, aby pomogli. Pani Aneta napisała, że Podlasie, bo właśnie tam jest miejsce i sanktuarium w Milejczycach, a pani Olga, bo marzy o spędzeniu tam rocznicy ślubu.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Cieszę się, że po mojej lewicy jest redakcyjny kolega, który czuwa nad tym, żeby ten konkurs dzisiaj, drodzy Państwo, usłyszał swój finał. A po drugiej stronie, halo, halo, czy ja dodzwoniłam się do pani Magdy? Dzień dobry.
2: Tak, witam serdecznie.
1: O, słyszę uśmiech, chyba czegoś się domyślamy. Co, domyślamy się?
2: Ja mam na imię
1: Ewa. Mam na imię Ewa i dzwonię z Radia Warszawa. Tak.
2: Mhm. Magdalena przy telefonie.
1: Pani Magdaleno.
2: Ale nie mogę uwierzyć.
1: Kiedy to? Ale jeszcze nie powiedziałam co? A kiedy
2: ale
1: ta rocznica ślubu?
2: Radio Warszawa, tak, rocznica ślubu była dokładnie 28 czerwca.
1: O, czerwcowa.
2: Tak, czerwcowa i tak z racji tym, że opiekuję się mamą, nie udało nam się nigdzie wyjechać. Mam mamy taką na stałe do opieki. Mhm. Ale pani Ewo, to było marzenie takie, no że nawet nie marzyłam po prostu, że coś
1: ja
2: takiego może mnie spotkać.
1: Ja się też wzruszam, pokazuję tutaj Wojciechowi, że mam gęsią skórkę, dosłownie posłyszę ten głos wzruszony, naprawdę.
2: Ojej.
1: Ja też się zaraz popłaczę. Uwaga, uwaga, nie. Wielka radość. Drodzy Państwo, pani Magdalena wraz ze swoim mężem wybierze się dokąd? Do folwarku Księżnej Anny w Anusinie, koło Siemiatycz nad Bugiem, ale będą piękne zdjęcia. I to wszystko właśnie na Podlasiu. Pani Madziu, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, do usłyszenia.
2: Dziękuję
1: pani pozdrowienia.
2: Serdecznie.
1: Pani pozdrowienia. Cieszę się, że ja przyniosłam troszeczkę tak szczęście, no nie? Dobrze być takim posłańcem. Dobrze, miło.
2: Dziękuję serdecznie. Jak upadną emocje, to naprawdę
1: to
2: serdecznie dziękuję.
1: A jak ma mąż na imię?
2: Dziękuję.
1: Jak ma mąż na imię?
2: Janek.
1: Panie Janku,
2: Janek.
1: Taka żona się panu trafiła, naprawdę. Skarb. Gratulujemy serdecznie. Wzruszenie nas ogarnęło. Naprawdę, naprawdę wzruszenie. O, i już się pani Madzia rozłączyła. Chciałam powiedzieć o tym, jak odebrać nagrodę. No nic. Koreczki, do Marek 39 minut z centrum Warszawy, do Błonia 54 minuty. Tak patrzę, bo tutaj goście do nas przychodzą do studia. Do Jabłonny 39 minut, chciałam powiedzieć, że stopni. Błonie 58 minut do centrum Warszawy, Proszków 40 minut, Marki 33, a Konstancin 42 minuty. Ale szczęście, naprawdę radość. Bardzo się cieszę, że Państwo z taką radością, wzruszeniem podchodzą do tych naszych nagród i do spotkań z nami. Pani Magdo, to dla Pani i dla Pani męża Janka i dla Waszej ukochanej mamy Cindy Lauper na antenie Radia Warszawa za kwadrans godzina 18.

Za 9 minut godzina 18. Enrique Iglesias na antenie Radia Warszawa. Escucha el ritmo.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale o płaczu dziś nie będzie, bo redaktor Wojciech Dąbrowski tutaj, że tak
2: jest
1: powiem, z promieniami słonecznymi przyszedł do studia, rozświetlił nasze studio i z Państwem zostanie. I o płaczu nie będzie dzisiaj,
2: nie
1: prawda?
2: Będzie. Nie będzie, absolutnie. Chociaż nie, może coś znajdę, takie malutkiego. Na przykład płacz małego dziecka, bo mu zabrali zabawkę w piaskownicy. Albo płacz Ewy, że musi już niestety kończyć dzisiejszy dużo. A chciałaby pozostać jeszcze do 22.
1: Właśnie tak jest. Właśnie tak
2: uroniła łezkę, taką malutką, ale uroniła.
1: Uroniłam, ale jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ uwaga, za tymi wrotami, za drzwiami czekają już bohaterowie audycji. Przystanek parafia. Są tak przygotowani.
2: Wrota.
1: Tak, za wrotami tutaj naszymi są tak przygotowani. Nie mogę doczekać się, aż
2: porozmawiamy. Jeszcze raz słyszę nazwę na nasze drzwi wrota, ale okej. Okay. Wrota do raju jeszcze dodaj.
1: Zapraszam, Ewa Pietrzak. Nie, do usłyszenia. Wojciech Dąbrowski z Państwem
2: Zapraszam.
1: Zostaje.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
7: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, minęła 18.
8: Wiadomości lokalne. Podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadzi czasowe zmiany w organizacji ruchu w nocy z soboty na niedzielę. Od 22 do 7 zamknięty zostanie tor numer 2 na odcinku Warszawa-Śródmieście WKD Komorów w związku z awaryjną regulacją toru w rejonie przystanku Warszawa-Reduta Ordona. W tym czasie pociągi w obu kierunkach będą kursowały po jednym torze. Część kursów zostanie odwołana lub skrócona, a inne będą jeździły według zmienionego rozkładu. Pasażerowie podróżujący przez Podkowę Leśną-Zachodnią będą musieli liczyć się z przesiadką do skomunikowanych pociągów do i z Grodziska Mazowieckiego. Wprowadzone będzie honorowanie biletów w pociągach kolei mazowieckich. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej Krzysztof Kulesza.
9: Czas przesiadki na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia oraz wydłużony czas przejazdu nie będą miały wpływu na ważność biletu w stosunku do czasu przejazdu wynikającego ze zwykłej organizacji ruchu. Przy zakupie biletów jednorazowych zastosowanie będą miały tabele opłat stosowane w przypadku prac remontowych na linii WKD, dostępne na stronie internetowej spółki WKD oraz w gablotach informacyjnych na peronach. Informujemy ponadto, że wszystkie ważne bilety okresowe WKD będą honorowane w pociągach kolei mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki Warszawa Śródmieście.
8: WKD apeluje do pasażerów o sprawdzenie szczegółowego rozkładu jazdy i uwzględnienie możliwego czasu wydłużenia czasu podróży. Na terenie Mazowsza trwa akcja Narkotyki Lokalnie. O wzmożonych kontrolach na drogach mówi oficer prasowy Mazowieckiego Garnizonu Policji, młodszy aspirant Piotr Pokorski.
10: Akcja ta jest ukierunkowana na typowanie i sprawdzanie jak największej liczby kierujących pod kątem obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Funkcjonariusze będą wykorzystywać zarówno testery narkotykowe, jak i urządzenia do badania trzeźwości.
8: W marcu tego roku na terenie garnizonu mazowieckiego miała również miejsce akcja Trzeźwość Lokalnie. Według danych policji z 2025 roku ponad 1800 wypadków było spowodowanych przez pijanego uczestnika ruchu, kierowców i pieszych. Dziś i jutro prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu, czytamy w wysyłanym dziś alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uważajmy na gwałtowne oberwania chmury, ale też długotrwałe skutki opadów, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
11: Za pogorszenie pogody odpowiada ośrodek niżowy przemieszczający się z nad Czech nad centralną Polskę. Będzie on zaciągać z południa ciepłe i bardzo wilgotne powietrze, między innymi z rejonu północnych Włoch, Zatoki Genueńskiej. Największym zagrożeniem będą intensywne opady, długotrwałe opady deszczu i w najbardziej zagrożonych regionach przy nakładaniu się kolejnych stref opadowych skumulowana suma opadów może przekroczyć nawet punktowo 100 mm.
8: Ostrzeżenia dla Warszawy obowiązują do jutrzejszego południa. Utrudnienia na Wisłostradzie. Asfaltowanie zachodniej jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego rozpocznie się za 2 godziny. Nowa nawierzchnia będzie gotowa w poniedziałek około godziny 5 nad ranem. To część trwających już między Grodzką a tunelem Wisłostrady prac. Kierowcy zostaną skierowani na objazdy, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
12: Mostem Łazienkowskim lub mostem Poniatowskiego do wału Miedzyszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Halskim do mostu Gdańskiego i Wisłostrady, ulicami Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alei Jerozolimskich, a następnie zjazd z wiaduktu mostu Poniatowskiego na Wisłostradę, ulicą Krasińskiego przez plac Wilsona do Mickiewicza Andersa i trasy Łazienkowskiej, Dobrą, Solec i Ludną.
8: Drogowcy na Wisłostradę wrócą jeszcze we wrześniu i wykonają dodatkowe prace związane z frezowaniem jezdni w kierunku Żoliborza. Spektakle, koncerty, warsztaty, a także spacery tematyczne. Od jutra stolica przez tydzień będzie gościć kolejną 23. odsłonę festiwalu Warszawa Singera.
13: Kiedy zaczynaliśmy, było 4 dni na Placu Grzybowskim, kiedy była jeszcze enklawa 4 zabytkowych kamienic, to tam był ogromny jarmark.
8: Wspomina dyrektorka Teatru Żydowskiego i twórczyni festiwalu Gołda Tencer. Wielki finał festiwalu Warszawa Singera zaplanowano w Teatrze Wielkim. Już w najbliższą niedzielę w warszawskim Powsinie odbędą się dożynki. Na antenie Radia Warszawa o wydarzeniu i jego historii mówił dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak.
14: To jest historia, my niczego tam nie odkrywamy nowego. Te tereny Wilanów, Powsin to były tereny rolnicze, więc historia dożynek na terenie Wilanowa, czy dożynek powsińskich, jak je nazywamy, to historia blisko 100 lat.
8: Dożynki w Powsinie rozpoczną się uroczystym korowodem o 11.30, a msza święta rozpocznie się w południe. Po niej na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne, między innymi zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Przez centrum naszego kochanego miasta przeszła już dzisiaj ulewa i nawet były burze. To może to, co miało być dziś w nocy, jutro rano. Przynajmniej mam taką nadzieję. Temperatura 25 stopni, ale jeszcze będę sprawdzał. W Warszawie 25 stopni Celsjusza, przynajmniej na chwilę obecną. Jeśli chodzi o ciśnienie, to tutaj spadek 990, prawie 6 hektopaskali w dół, a wiatr słaby, wieje z kierunku zachodniego. To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. 6,5 minuty po godzinie 18. Po 18. Dobre słowo, po 18 także Wojciech Dudkowski wróci na antenę, aby zrobić dla Państwa audycję Kierunek Bezpieczeństwo, przeprowadzić wywiad. Natomiast za chwilę Shawn Mendes, już teraz.

0: o sobie samym Robert Gawliński. Ja teraz nie będę mówił o sobie samym, zresztą co by to mówić, ale mogę za to powiedzieć kilka słów na temat utrudnień, jakie są na stołecznych drogach, a tych nie brakuje. Patrząc od północy, stoimy na wylotówce w kierunku Jabłonnej, utrudnienia także na S8 w kierunku Marek i to po całej długości praktycznie cała Warszawa, jeśli chodzi o tą arterię, no bo to się przecież zaczyna od Połczyńskiej, gdzie już korki, przez Aleję Solidarności, gdzie także korki, miejscami oczywiście, ale wieloma miejscami, aż po warszawską Pragę i tam dojazd do nowego zjazdu od Placu Bankowego utrudniony, jak zwykle. Zresztą taki czas widocznie. Ciasno także w tym momencie zrobiło się na Wolskiej, na Kasprzaku, utrudnienia na Dźwigowej, tu niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy. Utrudnienia także, jeśli chodzi o warszawskie Włochy i Ursus na Alei Czerwca od strony Alei Jerozolimskich, a jak już jesteśmy w Alejach, no to postoimy także na odcinku przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy. Czy z zachodu na wschód, czy ze wschodu na zachód, a nawet z północy na południe i odwrotnie. Korki są. Niewiele ich tak naprawdę, ale są.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Leon XIV wezwał do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Nie pierwszy raz zresztą obecnie zarządzający kościołem papież mówi o sztucznej inteligencji i o zaletach, ale także i o, można by rzec, wadach tegoż, czym nazywamy sztuczną inteligencję, choć przecież inteligentne to za bardzo nie jest. 22 minuty prawie po godzinie 18. Skoro o Leonie XIV, no to posłuchajmy dobrego słowa.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji, rozdział 3 Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Po przywołaniu kwestii odpowiedzialności i zarządzania AI trzeba powrócić do naszego tematu centralnego. Co to znaczy zatroszczyć się o to, co ludzkie? Zagrożenie nie polega jedynie na tym, że niektóre technologie mogą być źle używane, lecz na tym, że paradygmat technokratyczny, w którym jesteśmy zanurzeni, wzmocniony przez rewolucję cyfrową i AI, sprawia, iż za słuszną i normalną zaczyna uchodzić wizja antyludzka, wedle której pełnia życia miałaby polegać na tym, by więcej posiadać, zmniejszać kruchość, eliminować to, co nieprzewidywalne i wszystko kontrolować. Gdy wydajność staje się miarą wartości, człowiek ulega pokusie myślenia o sobie bardziej niż jako o projekcie, który należy zoptymalizować, niż jako o stworzeniu powołanym do relacji i komunii. W rzeczywistości absolutyzowanie jednego tylko wymiaru człowieka jest zawsze błędem. Nie tylko bowiem brak rodzi nieład, również to, co wzrasta bez miary, może stać się formą biedy. W ekosystemie harmonia zostaje zachwiana, gdy jeden gatunek zaczyna dominować kosztem pozostałych. Podobnie dzieje się w przypadku człowieka, gdy jakaś jedna z jego władz rości sobie pretensje do bycia miarą wszystkiego. Tak więc inteligencja, gdy zostaje zabsolutyzowana, ostatecznie przesłania inne istotne wymiary życia – uczucia, wolę, oddanie i relacje. Jeśli władza techniczna nie zostaje zrównoważona, nie zwiększa naszych zdolności, ale czyni nas bardziej samotnymi i bardziej wystawionymi na logikę panowania i wykluczenia. Nie chodzi oczywiście o przeciwstawianie się inteligencji, lecz o przypomnienie, że kiedy zamyka się ona w sobie samej, zapomina, iż została dana po to, by służyć życiu i osobie ludzkiej. Jakość cywilizacji mierzy się nie potęgą jej środków, lecz troską, jaką potrafi otoczyć człowieka, zdolnością uznania drugiego za twarz, a nie za funkcję. Zdolność troski jedni o drugich stanowi ważny wymiar naszego człowieczeństwa. Zdolności tej uczy się i doskonali się ją poprzez doświadczenie. Czytanie baśni dziecku, towarzyszenie osobie starszej, uczynienie jakiegoś miejsca gościnnym to gesty przeżywane w środowisku rodzinnym, które pomagają nam uczyć się i uwewnętrzniać znaczenie troski także na poziomie społecznym oraz wyrabiają w nas zdolność uznawania drugiego człowieka za osobę godną uwagi. Technologia może wspierać także wzajemną troskę między ludźmi, na przykład jeśli dostarcza narzędzi pomagających przewidywać i organizować, ale nie pozbawia istoty ludzkiej jej wolności i zdolności osądu, skoro to człowiek jest podmiotem relacji i ponosi odpowiedzialność za decyzję.

Warszawa, zajrzymy na Stołeczną ulicę i nie tylko zresztą, ale nie ze względu na korki, a ze względu na bezpieczeństwo, a zrobi to Wojciech Dudkowski. Na 162 teraz Patrycja Kosiarkiewicz i między innymi będzie także w tej godzinie jeszcze Paweł Domagała.

0: Tu Radio Warszawa za 20 minut, 19.
1: Kierunek bezpieczeństwo.
2: Wojciech Dudkowski, witam w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. Poziom bezpieczeństwa na polskich drogach rośnie. W pierwszym półroczu 2026 roku doszło do 9135 wypadków. To najmniej w historii pomiarów. Kierowcy wciąż jednak muszą mierzyć się z wieloma zagrożeniami. Czy czuje się pan bezpiecznie na polskich drogach?
3: Oj, to bardzo różnie. Nie do końca.
2: Co jest takim największym zagrożeniem na polskich drogach, pana zdaniem?
3: Dużo kierowców nie myśli. Trzeba za nich myśleć, bo inaczej jest bardzo niebezpieczne.
4: Piraci, co jeżdżą. Szybkość, po prostu szybkość. No i pewnie alkohol.
5: Wydaje się, że to cały czas te prędkości.
6: Ludzie nie myślą o jeździe, tylko wabi do przodu.
7: Jest bardzo dużo jeszcze ludzi pijanych. To jest taki mankament chyba najbardziej dokuczliwym dla wszystkich, bo to bez względu na to, kto nie jedzie, a kto jest w stanie wskazującym, to jest jednak niebezpieczeństwo.
2: A moim gościem jest dziś rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, pan Mikołaj Krupiński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To zaczniemy od takiego prostego, podstawowego pytania. Jakie są największe zagrożenia w ruchu drogowym w Polsce w tym roku, w tym czasie?
8: Myślę, że to na to pytanie możemy odpowiedzieć nie tylko w jakichś ramach czasowych, na przykład ograniczając to do bieżącego roku, bo te największe zagrożenia wynikają z połączenia kilku czynników. No i niestety to są czynniki i połączenia, które są obecne przez ostatnie lata. Mam na myśli prędkość, brak koncentracji, wyobraźni, czy też błędy decyzyjne. I to bardzo wyraźnie widać w statystykach, bowiem większość poważnych, najtragiczniejszych zdarzeń nie pojawia się w tych tak zwanych czarnych punktach na mapach, które są zresztą oznaczone znakami, czy też w fatalnej infrastruktury, bo jest zupełnie inaczej. Infrastruktury mamy coraz lepszą, ale wynika to wprost z zachowań kierowców. I tutaj wciąż ogromnym problemem jest nieustępowanie pierwszeństwa na drodze, na skrzyżowaniach, czy też przejściach dla pieszych. Do tego też dochodzą inne problemy. To jest przede wszystkim ta nadmierna prędkość, która nie musi oznaczać, że ktoś pędzi, że jedzie 180 km na godzinę, bo często wystarczy dużo mniej, na przykład 70 w miejscu, gdzie jest tak zwana 50. No i także tym znakiem czasów jest to, że jesteśmy bardzo często rozproszeni. Mówię my jako użytkownicy, uczestnicy ruchu drogowego, kierowcy, piesi, rozproszeni uwagi. Telefony, nawigacja, multimedia, nawet te rozmowy z pasażerami.
2: Co jest najgroźniejsze? Czy to prędkość najbardziej zagraża bezpieczeństwu? Czy może jazda pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających? Może nieznajomość przepisów, a może coś jeszcze innego?
8: Jeżeli miałbym wskazać jeden taki charakterystyczny czynnik, który najczęściej decyduje o skutkach wypadków, to na pewno byłaby to prędkość. Niezmiennie prędkość, zaraz za nieustąpieniem pierwszeństwa. Prędkość niedostosowana do warunków panujących na drodze. Wspomniał pan, panie redaktorze, alkoholu, czy też nieznajomości przepisów. One oczywiście zwiększają ryzyko zdarzeń drogowych, ale to w mojej ocenie prędkość, a na pewno potwierdzają to statystyki wypadków, decyduje, czy ktoś wyjdzie z takiego zdarzenia drogowego z potłuczeniami, czy po prostu nie przeżyje, mówiąc bardziej obrazowo. Oczywiście ten alkohol ma bardzo silny wymiar medialny, nazwijmy to. Znaczy nie bagatelizujemy tej kwestii, ale około 10% zdarzeń drogowych rok do roku spowodowana jest szeroko rozumianym alkoholem. On jest wciąż obecny, ale ta skala problemu jest dużo mniejsza niż 10, 15 czy 30 lat temu. Bardziej może niepokoić jazda na tak zwanym tkacu. Bardzo często osoby zatrzymywane przez funkcjonariuszy ruchu drogowego do takich wyrywkowych kontroli pod kątem stanu trzeźwości to są osoby, które nie wstały dopiero co od stołu, tylko osoby, którym wydawało się, że spożywały alkohol dzień wcześniej. Dzisiaj już wytrzeźwiały, czują się dobrze, że tego alkoholu nie ma. No i to jest też bardzo groźna sytuacja. No nie ma przyzwolenia społecznego właśnie na takie zachowania. No, wspominaliśmy o tej nieznajomości przepisów. No to rzadko jest po prostu brak wiedzy. No, częściej błędne przekonanie, czy mam pierwszeństwo, bo jestem na drodze z pierwszeństwem, czy wyjeżdżam z ulicy podporządkowanej, drogi podporządkowanej. Często kierowcy też jeżdżą na pamięć i niezgodnie z zasadami. Zresztą też zwróćmy uwagę, że ustawa Prawo o ruchu drogowym, w ogóle te przepisy, to jest bodaj najczęściej nowelizowany akt normatywny w Polsce. Wiele osób, które zdawało egzamin na prawo jazdy kilkadziesiąt lat temu, bardzo często nie odświeżało sobie tej wiedzy. I to też może być problem, że nie wiedzą, jak się zachować. Czytaj chociażby osoby, które nie zawsze wiedzą, jak się poruszać po drogach szybkiego ruchu, czyli potrafią wjechać pod prąd na autostradę czy też drogę ekspresową.
2: Bezpieczeństwo na drodze to, można powiedzieć, taki system naczyń połączonych. Od pojedynczego kierowcy zależy w sumie sytuacja na całej drodze.
8: Tak samo jest z wypadkiem czy zdarzeniem drogowym. To jest bardzo często zbiór wielu elementów, wielu czynników, które decydują o tym, że dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego. Kierowcy bardzo często też zapominają, że na drodze nie są sami. Są tylko jednym z trybików, elementów szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Innych użytkowników mamy pieszych, rowerzystów, szczególnie w porze letniej użytkowników hulajnóg, motocyklistów. Mamy też kierowców samochodów, kierowców autobusów. Jest to szereg elementów, które muszą ze sobą współgrać, a ta edukacja, o której powiedziałem, musi być na tyle wystarczająca, żeby nie dochodziło do groźnych zjawisk na drodze.
2: Tylu uczestników ruchu drogowego, tyle różnych grup uczestników, rowerzyści, kierowcy, autobusy, ciężarówki. Czasem decyzje trzeba podejmować bardzo szybko, co zrobić na drodze. No i włącza się w takich sytuacjach zdenerwowanie, które może wpływać na to skupienie za kierownicą. Jak sobie z tym radzić?
8: No najczęściej frustrację wywołuje poczucie braku kontroli nad tym, co się dzieje na drodze. Jako pieszy, jako rowerzysta, motocyklista, kierowca samochodu, korek. Przede wszystkim dotyczy kierujących samochodami. Korek, spóźnienie, takie zachowanie innych uczestników drogi, zwłaszcza kierowców, które wydaje się irracjonalne z naszego punktu widzenia. No i do tego dochodzi też presja czasu. Kierowcy, inni uczestnicy ruchu drogowego. No, żyjemy dzisiaj szybciej i dlatego to szybciej część kierowców przenosi też na drogę. Po prostu żyjemy szybciej, chcemy szybciej gdzieś być, coś osiągnąć. Czasem się nie da z racji tego, że chociażby mamy zatory drogowe. Warto też pamiętać, że za kierownicą ludzie reagują bardziej impulsywnie niż w innych sytuacjach. Znaczy kabina samochodu daje pewne złudzenie poczucia anonimowości i bezkarności emocjonalnej, tak bym to ujął. Dlatego takie drobne sytuacje, że ktoś nie ruszył na zielonym, ktoś się opóźnia, ktoś nam zajechał drogę, ktoś trąbi, ktoś pisze wiadomość tekstową na telefonie, potrafią wywołać reakcje zupełnie nieadekwatne do zagrożenia, a odzwierciedlają to nasze badania. Mamy badania i test, z których wynika, że 80% kierowców przynajmniej raz w tygodniu widzi agresywne zachowania na drodze, wszelkiego rodzaju, to jest duży katalog. Natomiast to ciekawe, tylko 30% zdaje sobie sprawę, czy też widzi takie agresywne zachowania u siebie. Czyli jesteśmy szeryfami drogowymi, ale jeżeli chodzi o nasze zachowania, to mamy do nich pewien dystans.
2: Jakie zachowania od tych najlżejszych, zaczynając, można do takiej agresji drogowej zaliczyć?
8: Ekspertki z Instytutu Transportu Samochodowego, mam na myśli psychologów i psycholożki, wymieniają tutaj szereg takich zachowań, które są całkowicie negatywne. Począwszy od ruszania z piskiem opon, przez używanie klaksonu, przez zajeżdżanie drogi, przez niewłaściwe, niebezpieczne wyprzedzanie, omijanie, poprzez taką gestykulację, która zdaje się wygrażać albo pokazywać wulgarne słowa, przez tą agresję słowną, która także często bywa niewybredna w stosunku do innych uczestników drogi, aż po niestety taką agresję fizyczną, którą obserwujemy, a takim papierkiem lakmusowym tego, o czym mówię, są chociażby te policyjne skrzynki stop agresji drogowej, które zostały utworzone wiele lat temu. W każdej, przypomnijmy, komendzie wojewódzkiej jest taka skrzynka, na którą kierowcy i inni uczestnicy ruchu drogowego, jeżeli mają udokumentowane takie agresywne, negatywne zachowania, mogą nadsyłać zgłoszenia. No i to pokazuje, że z każdym rokiem tych zgłoszeń jest coraz więcej. Mówimy już o kilkudziesięciu tysiącach tylko udokumentowanych, nagranych, przesłanych.
2: To na koniec pytanie z kategorii prostych, ale i trudnych. Co może zrobić każdy z nas, kierowców, rowerzystów, żeby na tej drodze było spokojniej? Taka jakaś jedna rzecz.
8: Zaczynamy od siebie. To, czego oczekujemy od innych, powinniśmy także eksponować sami w ruchu drogowym. Jeżeli oczekujemy tego, że ktoś powinien zachować szczególną uwagę, to pamiętajmy o tym nawet będąc pieszym, trzymając ten telefon komórkowy, przechodząc przez chociażby zebrę, przez pasy, trzymając go schowanym. Jeżeli uważamy, że ktoś jedzie za szybko, to my sami starajmy się patrzeć na ten licznik w samochodzie, po to, aby też nie bezrefleksyjnie podchodzić do wszystkich w ruchu drogowym. Najbardziej niebezpieczne jest to, że bardzo często wszelkiego rodzaju realne historie przekładają się też na nasze zachowania. Zamiast mówić, jak o tym zapobiegać wypadkom, jak jeździć lepiej, sami powinniśmy skupiać się na tym, jak my poruszamy się w ruchu drogowym.
2: Więc pamiętajmy, zaczynajmy od siebie. Dziękuję bardzo za uwagę. Moim i Państwa gościem był dziś pan Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
8: Dziękuję uprzejmie za rozmowę.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Za półtorej minuty, godzina 19, o 19 na naszej antenie serwis watykański.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
5: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
9: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
8: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
9: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
8: W Tarencie rozpoczynają się 20. Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentacji Atletika Watykana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
10: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Watykan News.
8: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, Terezjanki, siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
11: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść?
8: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Pięć minut po 19. A na stołecznych termometrach mamy trochę ponad 22 stopnie Celsjusza, 21 raszyn, pruszków, utarzew, wulka, sękocin, i mroków, i żelechów, i zalesie, i piaseczno. To już tylko 20 stopni. Czy gdzieś w okolicy jest 19? W Pierzchałach. To niedaleko Węgrowa, tam właśnie 19 stopni. Jeśli chodzi o wilgotność, urosła do 74%, a ciśnienie spada 995,5. Oczywiście w hektopaskalach. Cały czas trwa sierpień, zatem ksiądz Marcin Marsolek pojawi się w Radiu Warszawa na 106,2 FM, piątkowy wieczór w dobrej atmosferze. Wojciech Domorowski, witam serdecznie, zapraszam. Sierra już za chwilę, będzie Michael Bublé, no i będzie także audycja ksiądza Piotra Pawłukiewicza. Prosto z serca zapraszam.

0: 13 minut po godzinie 19, to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM i jak zwykle o tej porze przypominamy Państwu, że sierpień to jest miesiąc trzeźwości.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Dlaczego dziecko potrzebuje nie tylko miłości, ale także odpowiedzialności? Wychowanie często kojarzy się z dawaniem dziecku miłości, bezpieczeństwa i wsparcia. To rzeczywiście jest ważne, jednak sama miłość pozbawiona mądrych wymagań może nie wystarczyć. Dziecko potrzebuje usłyszeć kocham cię, ale również musi się nauczyć wziąć odpowiedzialność, musi usłyszeć pokonuj trudności. Mądre wymagania nie są przeciwieństwem miłości. Wymaganie stawiane dziecku umożliwia jego rozwój, jest częścią miłości. Jedną z pierwszych konsekwencji wychowania bez wymagań jest trudność w rozwijaniu samokontroli, a to zaowocuje sięganiem po nałogi. Jeśli dziecko zawsze dostaje to, czego chce, nie uczy się czekania, jeżeli ktoś zawsze rozwiązuje za nie problemy, nie uczy się wytrwałości, jeżeli unika każdego wysiłku, może w przyszłości mieć trudność ze systematyczną pracą, nauką, pokonywaniem przeszkód. Człowiek nie rodzi się z charakterem. Charakter buduje się przez małe, codzienne obowiązki. Przekonanie, że świat będzie zawsze dostosował się do mnie, jest mylne. Dziecko, któremu rodzice nigdy nie stawiają granic, może uwierzyć, że moje potrzeby są najważniejsze. Nie muszę się liczyć z innymi. Jeżeli czegoś chcę, powinienem to natychmiast dostać. Jednak dorosłe życie działa inaczej. W życiu trzeba czekać, negocjować, przyjmować odmowę, szanować innych, ponosić konsekwencje swoich decyzji. Wychowanie powinno przygotować dziecko do realnej rzeczywistości, a nie tworzyć przekonanie, że rzeczywistość dostosowuje się do człowieka. Dziecko, które jest nadmiernie chronione przed trudnościami, może mieć problem z radzeniem sobie z przeciwnościami. Każdy człowiek w życiu spotka porażkę, krytykę, odrzucenie, rozczarowanie. Jeżeli nigdy wcześniej nie nauczył się przegrywać, każda trudność może wydać się katastrofą. Małe wyzwania w dzieciństwie uczą wielkich rzeczy. Mogę przeżyć trudny moment i dam sobie radę. Jeżeli rodzic stale sprząta po dziecku, pilnuje jego obowiązków, rozwiązuje jego konflikty, usprawiedliwia jego błędy, dziecko nie może nauczyć się odpowiedzialności. Dorosły człowiek musi zrozumieć, że decyzje mają skutki, że zachowanie wpływa na innych. Odpowiedzialności nie można nauczyć się samą rozmową, trzeba ją praktykować. Jak my uczymy nasze dzieci sztuki trzeźwego życia?

0: prosto z serca i ksiądz Piotr Pawlukiewicz. W Radiu Warszawa, prawie 23 minuty po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część trzecia. Nie musi być idealnie.
2: No właśnie, nas to cieszy. I przepraszam, niekiedy tym, na których chcemy żygnąć, to jest mąż, brat, siostra, syn. No to widziałem jakąś straszną rzecz. Chłopak taki miał 12 lat. Trzymał psa na smyczy i go okładał kijem. Mówię, dzwonku jeden, żebyś jeszcze tego psa spuścił z tej smyczy, żeby mógł się bronić. To ty go trzymasz na smyczy, on nie może się ruszyć, ale zajście z tyłu. Proszę Państwa, my wiemy, że się trzymamy na łańcuszkach. To jest moja żona, to jest moja rodzina, to jest mój mąż. Coś mnie z nią łączy i coś by się nie działo, to nie będzie mi rozłączone. I my wiemy, że jeśli bym, przepraszam za to słowo, żygnął na szefa w pracy, to mnie wyrzucił. Jeśli bym żygnęła na koleżankę, to by się obraziła. A matka, ojciec, można walić. Pogadają i przejdzie. I proszę Państwa, jeśli chodzi o takie małe zrywy jakieś emocjonalne, że ktoś przeżywa doła i chodzi dookoła i niszczy innych, na takie, powtarzam, małego kalibru, to każda z Was, która była matką, jest matką, wie, że jak dziecko sobie zwymiotuje, bo coś mu tam się w tym brzuszku nowonarodzonym pomyli, to nic się nie stało. To się wytrze, to dobrze. Oczywiście nie pozwalamy robić sobie ścierek do wycierania, kiedy ktoś mnie notorycznie niszczy i sprawia mi ogromny ból swoimi atakami. Ale zrozumieć, że wielu ludzi się przejechało na tym, że myślą, że będziemy idealnego męża, idealną żonę. O, mój mąż będzie, nie będzie pił, jogging będzie uprawiał, będzie chodził na angielski, w ogóle papierosy, alkohol, nie ma mowy, gdzie tam, mój mąż. Ja też myślałem, że jak skończę seminarium i wyświęcę, nastąpi nowa era w życiu Kościoła katolickiego. Po prostu będzie do Pawlukiewicza i po Pawlukiewiczu. Nie nastąpiła, proszę Państwa. Ktoś napisał genialne zdanie, genialne, zapiszcie sobie farbą olejną w waszych domach. Szczęście w jakimś stopniu można osiągnąć, o ile się o nie historycznie nie zabiega. Szczęście można osiągnąć, o ile się o nie historycznie nie zabiega. Wprawdzie jeden z profesorów powiedział, szczęście to taki stan, który niektóre dzieci mają do wieku lat 5. A potem się zaczyna. Pamiętacie Leon Zabójca? O, jak ja filmy reklamuję. Leon Zabójca, jego sąsiadkę, kilkunastoletnią dziewczynkę pobił ojciec i rozbił jej nos, krew jej leci. I ona wyszła na klatkę schodową, a Leon Zabójca siedzi na schodach i mówi do tego bandyty, czy życie jest ciężkie takie cały czas, czy jak się ma tylko 13 lat? On mówi, cały czas. Pocieszył dziecko. Otóż, proszę Państwa, rozmawiałem kiedyś z lekarzem, wojskowym lekarzem emerytem, który też powiedział mi genialną rzecz. Proszę księdza, ja nie jestem wielkim lekarzem, ale ja jestem rozsądnym lekarzem. Pomyślałem sobie, Boże, ja wielkim księdzem nie będę, chyba że chodzi o moje kilogramy, ale postaram się być rozsądnym, to może złe słowo dla księdza. Przyzwoitym, no, w takim, że tam encykliki nie wyda, ale może komuś rękę do Boga poda. Pan Jacek Polikowski opowiada sytuację, kiedy podeszła do niego kobieta i mówi, chciałem panu podziękować za jedno zdanie z poprzedniej konferencji, na której byłam parę dni temu, czy tam miesiąc temu, które uratowało moje małżeństwo. Jedno zdanie pan powiedział. Pan Jacek, jakie zdanie? Kiedy już wszyscy się pomodliliśmy i rozchodziliśmy się, pan powiedział przez mikrofon tak, halo, proszę państwa, przepraszam.

0: Warszawa remontem stoi, chciałoby się powiedzieć. 35 po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Powiem tak, codziennie jeżdżę po Warszawie, no i tak myślę, że robię około 40-50 km. Czy to dużo? Może nie, bo prawdopodobnie jest wiele osób, które robi tych kilometrów więcej, ale jednak. I tak sobie myślę, że tych remontów stołecznych ulic jest bardzo dużo. A tu szykują się kolejne. Nadchodzące dni w Warszawie będą przepełnione pracami drogowymi. Drogowcy będą m.in. kłaść nową nawierzchnię, naprawiać uszkodzony asfalt i remontować torowiska. Zmiany w organizacji ruchu obejmą. I tu uwaga, proszę posłuchać. Wisłostradę, ulicę Grójecką, trasę Łazienkowską oraz Puławską. A przypomnę tylko, że m.in. od wielu już 10 miesięcy, a może kilku lat remontowana jest Bitwy Warszawskiej, Aleje Jerozolimskie, Połczyńska, Aleja Solidarności, Jana Pawła, no i wymieniać by tu długo, no ale to może dobrze, chociaż wszystkie ulice będą pięknie wyremontowane, asfalt prosty, równiutki, będzie można spokojnie przejechać z punktu A do punktu B, może nawet bez korków.

Za 13 minut, godzina 20. Start o 7.30. Start i meta na moście świętokrzyskim. Zawodnicy rozpoczną rywalizację od godziny 7.30. W zależności od wybranego dystansu przejadą trasę prowadzącą przez Wybrzeże Szczecińskie, Wał Międzyszyński, trasę Sikierkowską, Głocław, Pragę, Południe, Wawer i Wesołą. A najdłuższa trasa będzie prowadziła aż do granic Warszawy. Pierwsi zawodnicy mają wrócić do Śródmieścia około 10, a ostatni około 13. O czym to ja mówię? Ano o pewnym ciekawym wyścigu kolarskim, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Warszawie. To jest 23 sierpnia. No to oprócz remontów mamy jeszcze wyścig. No ale to weekend, to może będzie zdecydowanie luźniej na drogach. Mamy taką nadzieję.

0: Katarzyna Kowalska w Radiu Warszawa na 106.2 FM za 2 minuty 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
3: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Rok 1956 i 2026.
5: 70 lat.
4: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
5: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
4: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
5: W Radiu Warszawa na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła godzina 20. No to jeszcze sprawdźmy oczywiście, co będzie w pogodzie i czy przyjdą te burze, które nad stolicę wędrują. Powiedzmy sobie szczerze, dziś wieczorem i w nocy popada w okolicach do godziny 21.00. Może już zacząć się chmurzyć, natomiast o północy na pewno będzie padał deszcz według synoptyków. Przynajmniej temperatura będzie w miarę przyjazna, 20-21 stopni. Jutro trochę chłodniej, bo tylko 19 w najcieplejszym momencie dnia, no i także może pogrubić. Prawie minuta po 20, Harry Styles już za chwilę, będzie także Santana, Carlos Santana w utworze Samba Party. A ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Wieczór w dobrej atmosferze. Mam przyjemność być z Państwem do godziny 22. Natomiast w tej godzinie na pewno będzie rozmowa Weroniki Ostrowskiej, księdza Michała Dziedzica. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości.

0: 8 minut po godzinie 20. Samba Party, Carlos Santana na 106.2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Przeglądam do Państwa te mapy pogodowe, no i rzeczywiście burze się zbliżają. Piątek przynosi, no, ciepłą, trzeba przyznać, nawet bardzo ciepłą gdzie indziej temperaturę, ale bardzo zróżnicowaną pogodę. W części kraju jest słonecznie, jednak na południu i wschodzie pojawiają się opady oraz lokalne burze, a synoptycy ostrzegają, że dziś wieczorem i w nocy warunki wyraźnie się pogorszą. Może cały czas będzie ciepło, ale deszcz obejmie kolejne regiony, a miejscami mogą wystąpić gwałtowne burze, ulewy, a nawet grad. Jak podają synoptycy, wieczorem strefa tej gorszej pogody przesunie się na południowy zachód, gdzie również możliwe są intensywne opady. Chciałem powiedzieć śniegu, ale nie, śniegu przy takiej temperaturze raczej nie będzie, ale na pewno będą opady deszczu, zatem szykujmy się. No ale taka pogoda latem w Polsce. Czasem słońce, czasem deszcz, jak w tym indyjskim bodajże, albo chińskim filmie. No, nieważne. Ważne, że pogoda w kratkę.

0: Tu Radio Warszawa, 20,5 minuty po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
2: Owoce nawrócenia nie są do jedzenia.
3: Była taka piosenka, ale nasza praca też przynosi owoce, dobre albo takie złe, takie z robalami.
2: Oby nie. No właśnie, no oby nie. Na przykład jak ktoś się rzetelnie nie przykłada do tego, żeby zrobić dobrą drogę, autostradę, no to później zaraz dziury powstaną, będzie trzeba znowu ją naprawiać, samochody się psują, no bo jeżdżą po nierównej drodze.
3: Teraz myślę, że jak ktoś na przykład do takiej żmudnej dokumentacji się słabo przykłada, to też mogą być potem w tej dokumentacji takie dziury, których po kilku latach, jak ktoś będzie musiał sprawdzić, no nie będzie się dało uzupełnić i będzie jakaś duża dziura.
2: Tak, próbuję sobie wyobrazić, o jakie dokumenty może chodzić. Czy chodzi o PIT-y, czy o coś
3: myślę
2: innego.
3: Myślę na przykład o archiwum też, jak praca archiwisty, jak swoim podwórkiem, czyli radiowym.
2: No ale to w sumie można się przyczepić do każdej takiej pracy i owoców. Ale pytanie właśnie, jak sprawdzać, czy moja praca jest owocna? Znaczy my widzimy, troszeczkę tak powiem językiem marketingowym, czy klient jest zadowolony, prawda? Czy ktoś odchodzi od okienka w urzędzie i mówi, o, dziękuję pani, że pani mi pomogła, dziękuję, jak pani mnie potraktowała. My też możemy wysyłać to dobro, prawda? Bo to chodzi o uczenie się pewnej bezinteresowności, czyli ja chcę robić dobro, pomimo tego, że mogę tego dobra nie doświadczać. I to jest moje nastawienie w pracy.
3: Fajne może być też to, co powiedziałeś, że człowiek potrzebuje informacji zwrotnej. I my ze świadomością tego, że chcemy wiedzieć, że ja dobrze wykonuję pracę i że chętnie bym usłyszała, jakby ktoś powiedział, słuchaj, świetnie to zrobiłeś, to na przykład w takich też codziennych sytuacjach, żebyśmy pamiętali o tym, żeby podziękować nawet może komuś za to, wykonuje swoją pracę, ale żeby podziękować. Tak po prostu, nie? Że myślę sobie nawet o sytuacji sklepowej. Pani siedzi na kasie i była dla mnie miła, dobrze mnie obsłużyła, szybko mnie obsłuża, to ją można powiedzieć, dziękuję pani za taką obsługę. Myślę, że od razu uśmiech się pojawi na twarzy.
2: To jest bardzo ważne, żeby umieć nawet też i sobie podziękować. Nie tylko komuś powiedzieć, fajnie, że to zrobiłeś, że dobrze się przygotowałeś, jestem z siebie zadowolony, prawda? No bo to właśnie, ten pewien próg zadowolenia z siebie też jest gdzieś tam podpowiedzią dla nas, jak sprawdzać owoce naszej pracy, czy rzeczywiście rzetelnie pracujemy, czy się angażujemy, czy ja jestem z ciebie zadowolony.
3: Ale wyobrażam sobie też taką sytuację, że ktoś w pracy dobrze się czuje i jest mu fajnie, bo no nie do końca może poświęca czas na to, co pracą jest. No i tutaj
2: może
3: trochę
2: tak
3: inna
2: być.
3: Sytuacja.
2: Tak, że siedzi przed komputerem i zamiast wypełniać dokumenty, czy zająć się czymś tam, to
3: i poziom
2: przykład
3: satysfakcji ma duży.
2: A, że sobie tylko gra albo ogląda
3: tak,
2: filmiki i się cieszy, tak?
3: Znalazł taką pracę, w której nie musi pracować.
2: Czy się leży, czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy, czy tam, tak?
3: Tak, tak.
2: No to bym powiedział, świetny, super egoista, skupiony gość na sobie, egocentryk, o którym żeśmy mówili, nie ma to nic wspólnego z tym, że się dzieli miłością i że w jego życiu realizuje się hasło, które nam mówił prymas Wyszyński, czas to miłość, bo o to by chodziło. A my się chcemy uczyć zamieniać właśnie nasz czas, naszą pracę na miłość, właśnie na ten dar z siebie, darmowy dar z siebie, że my pracujemy rzetelnie, że się angażujemy, że widzimy, że to przynosi komuś korzyść. Ja niejednokrotnie, nie wiem, czy to związane z tym, że chcę zrobić ewaluację swego serca i chcę znać owoce swojej pracy, czy po prostu zależy mi na dobrej opinii o samym sobie, ale nieraz się pytam, słuchajcie, czy to kazanie było dobre, czy macie jakieś uwagi, czy to trafiło, bo czasami jest taka niepewność, prawda? Czy widzę poziom zadowolenia z tego, że ktoś mi właśnie dziękuje? To jest też ważne, że w ten sposób jakoś bym powiedział, mam taką informację zwrotną na swój temat. Mogę się o to zapytać, ale też to nieraz widzę od razu, ale też mogę taką informacją, jak powiedziałaś, też się dzielić. Bardzo pani dziękuję, bardzo się świetnie czułem u pani w sklepie. Proszę pani, nikt tak mi jeszcze nie sprzedał kilograma ziemniaków jak pani.
3: No tak, ale to jest piękne, bo
2: A wyobrażacie sobie taki świat? Wchodzimy, kurczę, proszę pani, no super, takie pomidory, lepszych dzisiaj nie kupiłem.
3: Ja sobie wyobrażam.
2: Ale to by było fajne, nie?
3: Tak, to by było fajne.
2: Że my się dzielimy takim dobrym. My czasami na zachód, jak pojedziemy, widzimy takich Włochów, nie? Gdzieś tam zawsze uśmiechnięci. O, toż mego, tego, owego. Oni się zawsze cieszą, nie? Coś takiego się uczyć, myślę, że jest naszym zadaniem. Jeżeli tak robicie, no to super.
3: I jest jeszcze taka sytuacja, też sobie wyobrażam, chociaż żaden konkretny zawód mi może teraz teraz na myśl nie przychodzi, że są takie pewnie rodzaje pracy, w których może nie od razu widać te owoce. To znaczy, że owoce przychodzą z czasem i może to jest jakiś długi czas, jak w takiej pracy poszukiwać sensu.
2: Dobrzy pedagodzy mówili, że dobrą cechą dobrego wychowawcy jest długomyślność rzeczywiście i w naszej pracy też. Wydaje mi się, że no właśnie, nie skupiamy się na tym, że teraz coś zobaczę. Po prostu rzetelnie pracuję i z tego czerpię radość, że ja sobie sam potrafię podziękować. Michał, gratuluję ci, że to zrobiłeś porządnie, że tutaj poświęciłeś na to tyle czasu. Zostaw owoce, bo wiesz, że w tym przypadku te owoce może kiedyś nadejdą, ale może nie będziesz ich oglądał. Tego uczy nas Pan Jezus, bo mówi, jeden sieje, drugi podlewa, trzeci zbiera. I tego też wypada się uczyć przy rzetelnej pracy. Po prostu nie musimy od razu wszystkiego widzieć.
3: Michał, dziękuję Ci za rzetelną pracę.
2: Dziękuję bardzo również.
1: Czas to miłość.

0: to czekam.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
2: A ja wracam do papieża Leona XIV i do AI. Niestety mamy do czynienia z subtelną formą dominacji, gdy algorytmy, o których wszyscy wiemy, że są, ale nie do końca o nich myślimy, decydują, kto jest widoczny, a kto pozostaje niewidoczny, gdy platformy cyfrowe bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności kształtują debatę publiczną, a godność pracowników zostaje podporządkowana optymalizacji systemów. No, to niektórzy z nas już wiedzą. A to słowa Leona XIV, który wzywa do mądrego uregulowania rozwoju AI. Papież podczas spotkania z katolickimi parlamentarzystami, urzędnikami podkreślił, że prawo powinno wspierać innowacje, a zarazem chronić podstawowe prawa i wolności. Przestrzegł również przed wykorzystaniem AI jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, rosnącą władzę algorytmów oraz osłabiane rodziny. Jeśli chodzi o algorytmy, no to trzeba przyznać, że już chyba powolutku zaczynają rządzić światem. No ale my jako ludzkość nie powinniśmy się im opierać. Powinniśmy pamiętać, kto jest najważniejszy. A to na pewno nie jest komputer, algorytmy i AI. Więcej wiadomości z życia Kościoła o godzinie 20.55, tuż przed apelem jasnogórskim na 106.2 FM. Romina Power i Albano, Sonia Maselik i Vaya con Dios. Już teraz te trzy utwory.

0: No i mamy Vaya con Dios w nieśmiertelnym Nej, na, na, na.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A w Warszawie dużo się dzieje, jak każdy wie, czy to w ciągu dnia, czy nocą, a w najbliższą sobotę ulicami 6 warszawskich, nie ulic, a dzielnic przyjedzie nocny przejazd rolkarzy. Uczestnicy pokonają trasę ponad 50 km na rolkach. Ja osobiście przejechałem chyba tylko ze 100 metrów i nogi bolały, co spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, choć to w nocy, i kursowaniu komunikacji miejskiej. W sobotę wieczorem i w nocy ulicami 6 dzielnic przyjadą rolkarze. Zatem będą to Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, Praga Północ, Stargówek i Białołęka. Start o 18:00. Natomiast o 19:00 już na pewno ruszą krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem czy Alejami Jerozolimskimi. No i potem będą jechać przez te wszystkie dzielnice i z powrotem. Ciasno będzie, ale proszę rolkarzy przepuszczać. Cóż, taki mamy klimat w Warszawie, że wszyscy chcą tu i biegać, i jeździć, i nawet protestować.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat mówi, nie ma grzechu. Są najwyżej jakieś zranienia, niepowodzenia człowieka. A w ślubach ksiądz prymas pisze, przyrzekamy, żeby naród żył bez grzechu ciężkiego. Mówili, to jest nierealne. A ksiądz prymas mówi, czy to jest coś złego?
2: Jasnogórskie śluby narodu polskiego miały być programem duchowej odnowy Polaków. Czy ich treść jest aktualna także dzisiaj? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Na czym polega aktualność jasnogórskich ślubów narodu? Wyjaśnia arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Dziedzictwo do wypełnienia. Jak zawalczyć o potomstwo odchodzące od Boga? Przykłady w reportażu Moniki Odrobińskiej. Gdy dzieci odchodzą od wiary. Co zrobić, gdy ukradną mi dane, tak jak ostatnio 19 milionom Polaków? Mówi Jan Kostrzewa w wywiadzie Barbary Stefańskiej. Dane w rękach przestępców.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Zapraszam. Trwa praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła. Pielgrzymi borykają się z dużą gościnnością ludzi spotykanych na drodze.
6: Generalny profil, który jest pewnym ciężarem naszej pielgrzymki, to to, że będąc bardzo małą pielgrzymką, borykamy się z problemem jakby związanym z przyjmowaniem nas przez gości. To znaczy, są na tyle gościnni, że my nie jesteśmy w stanie zjeść tego, co oni tutaj przygotowują. To jest jakby permanentny problem przez jakieś właśnie 5-6 dni naszej pielgrzymki, więc to jest jakby główne wyzwanie, poza też trudami matki.
5: Na szczęście trasa pielgrzymki przebiega według zaplanowanego harmonogramu.
6: Incydenty, które się zdarzają, że tak powiem, nie wykraczają poza normalne problemy pielgrzymki. Mieliśmy jakieś tam drobne interwencje szpitalne, ale to już wszyscy wrócili, także to nie ma kłopotu. W zasadzie w jednym miejscu nas zaskoczył trochę z samego rana deszcz, ale potem już na kolejnym odcinku nas wysuszył, więc to są takie rzeczy.
5: W tym roku pielgrzymom towarzyszy przesłanie z piątego ślubu jasnogórskiego.
6: Przesłanie, które przyświeca nam jako drogowskaz, korzystamy w naszym programie z piątego ślubu jasnogórskiego. Chcemy jakby sięgać z głębi tego nauczania prymasa, zwłaszcza, że mamy 70. rocznicę jasnogórskich ślubów. Podejmujemy tematykę społeczną, a naszym hasłem jest żyjmy w miłości i sprawiedliwości społecznej, a więc takie, myślę, takie przesłanie dotyczące tego, żeby dbać o siebie nawzajem.
5: Na Jasnogórę pielgrzymi dotrą 25 sierpnia przed uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
7: To się dzieje w kościele.
5: Siostry Matki Bożej Loretańskiej zachęcają młodych do nowej róży żywego różańca. O idei mówiła w Radiu Warszawa loretanka siostra Tobiana Supryn.
8: Od 16 do 40 lat. Dla młodych duchem, bo wtedy już ufamy, że te osoby właśnie będą chciały nadal trwać i nie zmieniać tej róży, ale jako właśnie ta taka duchowa też młodość, żeby nie zatracić nigdy tej świeżości.
5: Róża różańcowa to wspólnota 20 osób, które dzielą między siebie modlitwę różańcową. Każda osoba odmawia jedną dziesiątkę różańca, rozważa przypisaną jej tajemnicę. W ten sposób wszyscy członkowie wspólnie odmawiają cały różaniec. Modlitwa obejmuje intencje Ojca Świętego, Kościoła oraz osobiste innych uczestników. Loretanka podkreśliła, że codzienna dziesiątka zajmuje zaledwie kilka minut i może być kropelką miłości ofiarowaną Maryi. Różaniec, choć prosty, jest także głęboką modlitwą, uczącą wierności. Maryja ma prowadzić człowieka do Jezusa i pomagać mu w codziennej walce ze złem.
8: Nie jest to łatwa modlitwa. Nawet Jan Paweł II pisze, że jest to prosta modlitwa, ale zarazem bardzo głęboka. I on już jako młody chłopak zawierzał dużo swojej duchowości właśnie różańcowi. To też jest osoba, która nam pokazuje, że naprawdę warto. Pomimo tego, że jest to też trudna modlitwa, ale ma ona też moc egzorcyzmu.
5: Zapisy rozpoczęły się 10 sierpnia. Do otworzenia róży potrzeba 20 osób. Chętni mogą kontaktować się z siostrą przez Facebook Młodzi z Loretto.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Mija 70 lat od jednego z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii polskiego Kościoła. 26 sierpnia 1956 roku około miliona wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze złożyło jasnogórskie śluby narodu polskiego. Ich tekst napisał internowany wówczas prymas polski kardynał Stefan Wyszyński. Jak podkreślał arcybiskup Wacław Depo, śluby miały być przede wszystkim programem duchowej i moralnej odnowy narodu.
9: Śluby mają charakter przede wszystkim religijny. religijnego przymierza z Bogiem, kiedy wobec tajemnicy obecności Boga w Kościele i w roli szczególnej Matki Bożej jest to rodzaj pewnego umownego charakteru tych stron, to znaczy Bóg, który słucha, Bóg, który obiecuje wysłuchać i dotrzymać przymierza zawsze, i człowiek, który jest zawsze z wiarą podchodzący, ale jest słaby, i te śluby można tak czy inaczej później rozliczać poprzez rachunki sumienia.
5: Rocznica tego wydarzenia będzie obchodzona między innymi w Częstochowie oraz Komańczy.

0: Maryjo, jesteśmy u Ciebie. To znaczy jesteśmy u siebie. Jesteśmy w domu. Przyszliśmy różnymi drogami, jedni pieszo, inni przyjechali samochodem, rowerem, pociągiem czy autokarem. Ale przecież nie kilometry czynią człowieka pielgrzymem. Pielgrzymem czyni go serce. Serce, które wie, po co idzie. Po co więc pielgrzymujemy? Czasem trzeba ruszyć nogi, żeby wreszcie ruszyło nasze serce. Trzeba wyjść z codzienności tak często zabieganej, żeby zobaczyć wyraźniej, dokąd właściwie idę ze swoim życiem. Maryjo, hasłem naszej tegorocznej pieszej pielgrzymki, która dziś do Ciebie przyszła z Wyr, jest jedno słowo: wzrastaj. Nie tylko idź, nie tylko dojdź, ale właśnie wzrastaj. Bo można dojść tu do Ciebie na tą górę i wcale nie pójść do przodu w swoim życiu. Można zrobić tysiące kroków, a ciągle stać w tym samym miejscu, z tym samym żalem, tym samym zamknięciem, tym samym ja już taki jestem. A Pan Bóg mówi: wzrastaj, nie zatrzymuj się. Wzrastaj w wierze, która nie kończy się na słowach. Wzrastaj w zaufaniu, kiedy nie wszystko rozumiesz. Wzrastaj w przebaczeniu, kiedy ciągle boli. Wzrastaj w miłości, szczególnie tam, gdzie kochać jest trudno. A Maryjo, dzisiejsza Ewangelia daje nam bardzo prostą drogę wzrastania. Kochaj Boga, kochaj człowieka, kochaj siebie. Nie chodzi o kochanie wszystkich ludzi. Chodzi o tego konkretnego człowieka, z którym mieszkasz, pracujesz, z którym dzielisz codzienność. Tego, któremu można, a czasami trzeba powiedzieć: przepraszam, dziękuję, potrzebuję Cię, jestem przy Tobie. Bo wzrastanie nie dzieje się w wielkich deklaracjach. Wzrastanie dzieje się w codzienności. Przy stole, w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, w sposobie, w jaki patrzę na drugiego człowieka. I dlatego, Maryjo, najważniejszy kilometr pielgrzymek nie prowadzi na Jasną Górę. On tak naprawdę prowadzi z Jasnej Góry do naszych domów. Jasna Góra nie jest metą. Jasna Góra ma być początkiem. Maryjo, dlatego w tej godzinie apelowej spraw prosimy, żebyśmy nie tylko stąd wrócili, spraw, żebyśmy wrócili inni, prawdziwsi, dojrzalsi, z sercem większym o miłość. Niech po tej pielgrzymce będzie w nas więcej Boga, będzie w nas więcej dobra, cierpliwości, odwagi do przebaczenia, miłości do konkretnego człowieka. Bo jeśli doszliśmy aż tutaj, a po powrocie nie będziemy bardziej kochać, to dokąd właściwie doszliśmy?
1: Księdzu Kazimierzowi Musiołowi dziękujemy za dzisiejsze rozważania apelowe. Maryjo, pragniemy w tej godzinie apelowej, stojąc przed Tobą, przed tym świętym wizerunkiem, zawierzyć wszystkie nasze intencje. W sposób szczególny zawierzamy cały Kościół, polecamy Tobie papieża Leona, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy Tobie, Maryjo, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, metropolitę częstochowskiego. Polecamy Tobie cały nasz pauliński zakon, ojca generała, braci kleryków, nowicjuszy. Polecamy Tobie również sprawę nowych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych. Oddajemy Tobie, Maryjo, całą naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem na czele, wszystkich dobrodziejów, pracowników Jasnej Góry, siostry zakonne, które tutaj posługują, dobrodziejów naszego klasztoru i sanktuarium. Polecamy Tobie, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej oraz tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, którym tę modlitwę też sami obiecaliśmy. W sposób szczególny oddajemy Tobie, Maryjo, wszystkich chorych, cierpiących, słabych, tych, którzy zmagają się z kryzysem swojego życia, wszystkich grzeszników, osoby zabłąkane w swoim życiu. Polecamy Tobie tych grzeszników, którzy dzisiaj tutaj na Jasnej Górze skorzystali z sakramentu Bożego Miłosierdzia, aby ten sakrament, który doświadczyli, był początkiem ich przemiany, nawrócenia, ich odnowy, ich życia. Oddajemy Tobie, Maryjo, całą naszą ojczyznę, w sposób szczególnie w tym czasie nowenny do Twojej uroczystości jasnogórskiej, a przy tym szczególnie też polecamy całe nasze miasto Częstochowa, wszystkich parafian tego miasta, którzy przez ten czas nowenny pielgrzymują do Twojego sanktuarium, Maryjo, do tego miejsca, w którym królujesz w tym naszym świętym mieście. Polecamy Tobie, Maryjo, pielgrzymów dnia dzisiejszego, w sposób szczególnie obecnych wśród nas, pielgrzymów z parafii Trójcy Świętej w Opawicy, pielgrzymów z parafii Małaszewice, pielgrzymów z pieszej pielgrzymki z Wyr, pielgrzymów w Zwisko Malce, pielgrzymów z Benowa, a także pielgrzymów 45. pielgrzymki bytkowskiej oraz 3. pielgrzymki bogudzkiej, pieszej z diecezji katowickiej, które dzisiaj poprowadzą czuwanie nocne po apelu. Maryjo, te wszystkie intencje Tobie zawierzamy, rozważając tajemnicę zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i odpomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Maryjo, Twemu niepokalanemu sercu polecamy również wszystkich pielgrzymów, którzy teraz zmierzają tutaj do Twojego sanktuarium, aby ich poruszenie nóg poruszyło ich serca ku nawróceniu i ku przemianie. Pod Twoją obronę
3: uciekamy się, Święta Boża Radzicielko, naszymi prośbami. Racz nie karcić potrzeba naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Tartowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synowi swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas pojednaj.
1: Królowo Polski, księdza arcybiskupa Wacława, prosimy o błogosławieństwo.
12: Przyjmijmy kolejne przesłanie Ojca Świętego Leona XIV, który podkreślił: świat nie potrzebuje dzisiaj sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo. Świat potrzebuje ludzkiej inteligencji, która oświecona prawdziwą mądrością sprawi, że sztuczna inteligencja będzie służącą dla wspólnego dobra. Przemyślmy tę drogę i z pomocą Matki Bożej idźmy nią.

Zakończyliśmy transmisję. Apel Justyna Górskiego. Zapraszam do wysłania Słowa Bożego. Ewangelię skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki i zapraszam także do wspólnej modlitwy Ruszającym Świętym. Modlimy się oczywiście o 21.30, 512, 700, 444, 512, 700, 555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji i zapraszam do modlitwy.

rozdział 23, wiersze od 1 do 12. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej. I może też w tym kontekście popatrzmy na dzisiejsze Słowo Boże, na dzisiejszą liturgię, która prowadzi nas do odkrycia, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na zajmowaniu pierwszych miejsc, ale na takim życiu, w którym Bóg naprawdę króluje w naszym sercu. W wizji proroka Ezechiela świątynia napełnia się chwałą Pana, bo Bóg pragnie zamieszkać pośród swojego ludu i uczynić swoje miejsce pośród ludzi. Chce być z nimi. Psalm podejmuje tę samą nadzieję, mówiąc, że chwała Boga zamieszka na naszej ziemi tam, gdzie człowiek otwiera się na Jego pokój, wierność, sprawiedliwość, czyli na Boga obecność. A Ewangelia pokazuje jednak, że największą przeszkodą dla obecności Boga w człowieku może stać się pycha, jakaś religijna obłuda, pragnienie bycia podziwianym bardziej niż służenia. Jezus bardzo mocno demaskuje postawę uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy wiele mówią o Bogu, ale ich życie nie prowadzi do miłości, tylko do ciężarów nakładanych na innych i do budowania własnej pozycji. Problem nie polega tu jedynie na zewnętrznych gestach, ale na sercu, które używa religii do wywyższania siebie zamiast do oddawania chwały Bogu. Dlatego Jezus przypomina, że jeden jest Ojciec, jeden nauczyciel, jeden mistrz, a wszyscy inni mają pozostawać braćmi i sługami, nie właścicielami cudzych sumień, ani budowniczymi własnej wielkości. Słowa "Największy z was niech będzie waszym sługą" odsłaniają logikę Królestwa Bożego, w którym naprawdę wielki jest nie ten, kto stoi najwyżej, ale ten, kto najbardziej potrafi kochać i uniżać się dla dobra innych. Właśnie dlatego dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej jest tak pięknym dopełnieniem tej Ewangelii, bo Maryja jest królową nie przez ziemską władzę, lecz przez pokorę, posłuszeństwo i całkowite oddanie Bogu. Ona nie szukała pierwszego miejsca, nie budowała siebie, nie zatrzymywała uwagi na sobie, ale całym życiem mówiła: niech mi się stanie, pozwalając, by to Bóg był naprawdę Panem jej serca i historii. W Maryi widzimy więc najpiękniejszy i najczystszy obraz człowieka, w którym zamieszkała chwała Boga, bo jej wnętrze nie było zajęte pychą, ale gotowością do służby i pełnym zawierzenia. Dzisiejsze słowo pyta nas, każdego z nas, zatem czy chcemy bardziej być zauważani i doceniani, czy raczej na wzór Maryi stać się takim miejscem, w którym Bóg może zamieszkać, a przez pokorną służbę objawić swoją chwałę światu.

0: 512 700 444 512 700 555. Te dwa numery już są do Państwa dyspozycji. Proszę dzwonić i wspólnie razem z nami modlić się różańcem świętym, do czego bardzo gorąco zachęcam. Modlimy się opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, bo pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O zdrowie i potrzebne łaski dla Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Reginy i Tadeusza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacko oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O dar Ducha Świętego dla Ewy i pomoc w trudnej sytuacji. O Boże prowadzenie, łaskę zdrowia dla Janiny, Basi, Krysi, Agnieszki, Genowefy, Haliny, Zofii, Agnieszki i Adama. O Boże prowadzenie dla Zosi, Laury, Maksia, Tymka i Agaty. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, przez wstawiennictwo Matki Bożej, nieustającej pomocy, anioła stróża, o zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich. Opieka Matki Najświętszej dla Darka, o Boże prowadzenie, dobre wybory dla Kacpra, o dobry i szczęśliwy wypoczynek dla Lidii. O dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości przed trudnym egzaminem dla Małgosi. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. Bezpieczny, szczęśliwy wyjazd, modli się słuchaczka. O mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji, pokój serca dla Krysi. O cud uzdrowienia, trafną terapię, potrzebne siły dla Krzysztofa, Cezarego i Krystyny. O światło Ducha Świętego dla lekarzy. O zdrowie, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. Marianne, dziękuję za opiekę nad lekarzami operującymi syna. Dziękuję za opiekę nad synkiem i za wsparcie. A Grzegorz prosi o zdrowie dla mamy, o dar Ducha Świętego dla Kingi, Aleksandry, Tosi, Tymka, Zofii, Laury, Maksia i Helenki. Sławomir prosi, żeby nieustający różaniec święty zainaugurowany niedawno w Wigietrzwału, gdzie okazał się wyczekiwaną iskrą Polski, o pokój i wolność od pokus dotyczących ludzkich namiętności. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię dla nich. O dar życia wiecznego, radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka w drugie dwa miesiące po śmierci, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w załobie. O zdrowie dla Helenki, która leży w szpitalu. O łaskę ukojenia, uzdrowienia dla Halinki z Cisa. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O wyjście z nauku Piotra i Emilii. W intencji o powrót do zdrowia i siłę do znoszenia cierpienia w chorobie modlą się przyjaciele Ewa, Karol, Kinga, Ola. O nawrócenie Marty, Mikołaja, o mądrość i potrzebne łaski. O zdrowie i potrzebne łaski dla Amelii, Łukasza, Michała, Mikołaja, Marii, Macieja, Agnieszki, Marty, Moniki, Krystyny, Eugeniusza, Magdaleny i jej rodziny. O łaskę zdrowia dla Janiny, Haliny, Zofii, Genowefy, rodziny Karola, Jewy, Edyty, Tomasza. Za rodzinę Żaków, o zdrowie dla taty Marysi, za Jolę, Paulina, dar Ducha Świętego, to aby Michalina dostała się na wymarzone studia. O radość życia małżeńskiego i wszelkie łaski potrzebne dla Doroty i Waldka, Ani, Sławka, Darka, Justyny, Pawła i Magdy. Łaski dla księdza Piotra. O potrzebne łaski i siły do wychowywania małego Olafa dla Kasi. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się w Państwa intencjach, w naszych intencjach. Modlimy się także za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. Mamy pierwszą osobę chętną do modlitwy. Z kim mam przyjemność? Kogo witam?
1: Szyń Boże, Mirka.
0: Witam Pani Mirosławo i zapraszam oczywiście. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna,
1: Ojca i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Pani.

0: Umęczą pod Pąskiem Piłatę, stał...
1: Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł,
0: trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznego. Amen.
1: Ojcze
0: Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego.
1: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba
0: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pierwsza tajemnica bolesna. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Nie potrafią jednej godziny czuwać w jedności z Mistrzem uczniowie, którzy kilka chwil wcześniej deklarowali silną wolę bycia z Nim i pójścia za Nim nawet na śmierć. Tymczasem jedność zdobywa się, umacnia i wyraża najpierw w modlitwie, a znakiem tej modlitwy jest postawa liturgicznej modlitwy na mszy świętej. Proszę bardzo, Pani Mirosławo.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Mirosławo, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam.
0: Dobrej nocy.
1: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700-555. Druga tajemnica. Obiczowanie Pana Jezusa. Spory i podziały, których skutkiem jest upadek jedności, ranią Jezusa i rozrywają na kawałki Jego mistyczne ciało. Niemal od pierwszych lat chrześcijaństwa w gronie uczniów Chrystusa rodziły się podziały. Tak samo długą tradycję mają kolejno podejmowane próby ich zażegnania przez pojednanie. Panie, przez przyczynę Maryi spraw, aby wszyscy ochrzczeni w Twoje imię zeznali łaski pojednania i zgody. Pani Teresa, modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Teresa, witam.
2: Szczęść Boże.
1: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz na i początku, zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz
2: nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego.
1: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
2: I dopomóż szczególnie tym,
1: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Teresu, za obecność i za modlitwę.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
1: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Ciernie ukoronowanie Pana Jezusa. Korona z cierni, która wieńczy głowę Jezusa, przypomina powołanie widzialnej głowy Kościoła w osobie Ojca Świętego. Od wieków nosi on tytuł Pontifex, co znaczy budowniczy mostów. Do jego głównych zadań należy bowiem budowanie ciała Chrystusowego, polegającego na dążeniu do jedności wierzących. Panie, poprzez Maryję spraw, aby pasterze Kościoła skutecznie budowali mosty pojednania ponad wszelką niezgodą. Pani Grażyna, modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Grażyno.
3: Szczęść Boże.
1: I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyna, za wspólną modlitwę.
3: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444-512-700-555. Czwarta tajemnica bolesna. Dźwiganie krzyża. Jezus z krzyżem na ramionach wkracza w codzienne życie mijanych ludzi. Swoją obecnością rozświetla kroki każdego z nas. Tyle niezgody we mnie i wokół mnie. Pojednanie z nieprzyjacielem jest potrzebne nie tylko strzelającym do siebie przeciwnikom, lecz także każdemu z nas. Panie, przez przyczynę Maryi spraw, abym umiał rozpoznać i uleczyć wszystkie przypadki braku jedności w moich relacjach z bliźnimi. Pani Anna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
4: Szczęść Boże.
1: I zapraszam Pani
4: Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Anna.
4: Z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus umiera na krzyżu, aby pojednać nas z Ojcem. Moja pogarda depcze łaskę krzyża, ilekroć odwracam się od prawdziwej miłości. Popadam w grzech, zrywam wtedy więź jedności z Bogiem. Mam jednak ratunek, moją osobistą Golgotę. Krzyżem chrystusowego pojednania staje się konfesjonał. Panie, przez przyczynę Maryi spraw, abym zawsze gorliwie i owocnie, z ufnością i bez lęku szukał pojednania w sakramencie pokuty. Pani Ania, modli się z nami. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
1: Proszę bardzo, Pani Aniu.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
5: Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zawoź Pani Anio za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
5: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Pozdrawiam, błogosławię, do usłyszenia. Spokojnej nocy.
1: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. I zapraszam oczywiście już jutro do modlitwy Różańcem Świętym. U nas ta modlitwa jest nieustająca, codziennie o 21.30. Tak będzie także i następnego dnia. A dziś jeszcze za chwilę Święty Wszechmogący i Deusmeus, natomiast o godzinie 22.00 Elżbieta Stawińska, Marcin Wnoszyński, czyli Złością czy Miłością, a za uwagę dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Tymczasem kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Witam nieustająco serdecznie. Dzisiaj może zacznę od informacji. Można wejść na naszą stronę Radia Warszawa www.radiowarszawa.com.pl. W zakładce Wsparcie można znaleźć informacje odnośnie radia, naszej audycji.
1: Tak, popieram i zachęcam do zaglądania na stronę naszego radia i na stronę, gdzie można odsłuchać naszą audycję.
2: A wiesz co, to ja tak bym jeszcze powiedział odnośnie pracy domowej. Może ja teraz zacznę, żeby było trochę opowiadania. Ostatnio było o dzieciach klas 1-3, więc ja mam prawie, że na bieżąco ten etap i...
1: Dobrze ci znana rzeczywistość.
2: I dobrze mi znana, ale może skonfrontowalibyśmy też informacje obojga nas o postępach i tych punktach, których przytaczaliśmy odnośnie przystosowania dzieci, czy to już potrafią, czy ich uczyliśmy w tamtym okresie.
1: Ja... No tak, ten test taki na koniec, tak?
2: Tak, tak. Mm-hmm. Ja tak, żeby nie było... Ja zacznę, ale żeby też tak nie było, że się sam chcę chwalić, ale... Myśląc o tych punktach przytoczonych...
1: Ale ja zachęcam cię do tego, żebyś się pochwalił.
2: Tak, zasługują moje dzieci, ale też i ja i żona na taką pochwałę, bo dużo tych punktów po prostu realizują i pozytywnie oceniam ich zaangażowanie w ich rozwój osobisty.
1: No, ten rozwój osobisty właśnie taką drogą, jak to tydzień temu opisałam, przebiega. To tędy droga. No dobrze, ale ja chcę przypomnieć, że przyglądamy się 9. przykazaniu. Katechizm Kościoła Katolickiego proponuje nam w tym artykule omawiającym szczegółowo 9. przykazanie, proponuje nam taki temat oczyszczenie serca. No i czytamy tu znane nam bardzo słowa. Mnie one są bardzo, bardzo bliskie, bo to jest właśnie to, czego uczę. Trochę innymi słowami ujęte, ale to jest właśnie ta kwintesencja. A mianowicie punkt 2517 mówi tak. Serce jest siedzibą moralnego wymiaru osobowości. I cytat z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału. Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne. Walka z pożądliwością cielesną domaga się oczyszczenia serca i praktykowania umiarkowania. I tu jest jeszcze takim mniejszym drukiem. Zachowaj prostotę i niewinność, a będziesz jak małe dziecko nieznające zła niszczącego życie ludzkie. No, jak ulał pasuje ten punkt do naszej audycji, do tematu naszych rozmów o wychowaniu. Ale w tym tekście mamy kilka ważnych pojęć, którym warto się przyjrzeć, mianowicie czystość serca i praktykowanie umiarkowania. Żeby praktykować coś, to najpierw trzeba umieć to zrobić. Czyli tego umiarkowania ja mam się nauczyć. Moje serce ma być czyste, ale ja mam wiedzieć, co to znaczy, co to jest, kiedy moje serce jest czyste. Więc tę czystość i to umiarkowanie warto bardzo przemyśleć sobie. No i ćwiczyć. Ćwiczyć samemu i wspierać nasze dziecko w tych ćwiczeniach czystości i umiarkowania. Natomiast to zdanie z Ewangelii Mateusza mówiące o tym, że złe myśli, zabójstwo, cudzołóstwo, czyny nierządne pochodzą z serca, no to łączy nam to myślenie, działanie i uczucia. Nie? Bo to właśnie tu, w naszym wnętrzu, w sercu, czyli wewnątrz, w środku, we mnie rodzi się chęć do podejmowania tych czynów. No, Kościół nazywa te czyny grzesznymi, ale tu w sercu to jest to, co w naszym wnętrzu. Tu decydujemy się na podejmowanie działań, które no, nie są zgodne, które opierają się temu zbawczemu działaniu Ducha Świętego, jak to w poprzednim punkcie czytaliśmy. Dla mnie jest to bardzo ważne zdanie, to zbawcze działanie Ducha Świętego. Bo tak sobie myślę, że my bardzo rzadko używamy takiego argumentu, czy też kryterium, jakim jest sumienie, jakim jest to wewnętrzne przekonanie wyrażane w takim pytaniu. No i co? Zadowolony jesteś z tego, co zrobiłeś? Podoba ci się to, co przed chwilą powiedziałeś? Prawda? I teraz mówimy do bardzo małego dziecka. Ono jeszcze niekoniecznie wie, czy jest, czy nie jest zadowolone. Ono patrzy, taki przedszkolak, patrzy na minę tatusia, mamusi, no, znaczącej osoby dorosłej i po tej minie, po naszych reakcjach poznaje, czy ma być zadowolone, czy nie. Natomiast już dzieci starsze, już szkoła podstawowa, pojawiają się już umiejętności wynikające z doświadczeń poprzednich lat życia, umiejętność właśnie takiego już rozeznania, czy to jest, czy nie jest w porządku. I rzeczywiście dziecko może w tym momencie ma już taką możliwość, żeby uczyć się podejmować refleksje na temat tego, czy jestem, czy jest mi dobrze, czy to jest satysfakcjonujące, czy mi się to podoba, mnie, czy to się podoba, czy ja jestem w zgodzie z samym sobą, z samą sobą. Już dziecko, uczeń szkoły podstawowej, początkowych klas, już taką refleksję może podjąć, a w każdym razie może się uczyć podejmować, może próbować zastanawiać się nad tym, czy to, co ja robię, to jest w porządku, czy nie. I jeśli nie, to tu jest bardzo, bardzo ważny moment. Jeśli ja nie jestem zadowolona z tego, co zrobiłam, to jeśli rodzic chce mi pomóc ten błąd naprawić, to po pierwsze w ogóle nie zajmuje się oceną tego błędu, taką oceną moralną. To źle, to niedobrze, to straszne, prawda? Nie uciekamy się, czy nie sięgamy po krytykę, nie krytykujemy tego dziecka. Tylko, co ważne, stwierdzamy fakt, opisując to, co się wydarzyło. Opisując, jak do tego doszło, czyli co było zanim to się wydarzyło. Opisujemy to, co się działo i opisujemy konsekwencje, czyli efekt tego błędu. Ale nie w kategoriach zły czy dobry, tylko w kategoriach bardzo konkretnych konsekwencji, czyli potłukła się szklanka. Więc
2: nie wiem, czy się sama potłukła, ale na podłodze leży potłuczona szklanka.
1: Tak, leży na podłodze potłuczona szklanka. To taki prosty przykład po to, żeby pokazać ten schemat myślowy. Zastanówmy się, jak to się stało, że ona się potłukła, że ona jest potłuczona. Czyli stała bardzo blisko brzegu stołu, w miejscu, w którym, nie wiem, wiele osób przechodzi i mogło jej nie zauważyć. Jeśli na to zwrócimy uwagę, to za chwilę będziemy mogli dojść do wniosku, że jednym z elementów, na który trzeba, czy warto zwracać uwagę, chcąc ochronić kolejną szklankę przed potłuczeniem, jest, żeby postawić ją w odpowiednim miejscu. Stała za blisko brzegu. Inną przyczyną może być to, że stała na stole, a ja machałam rękami, prawda? Albo że podskakiwaliśmy i wygłupialiśmy się przy tym stole, prawda? Albo że, dlaczego ona jeszcze się potłukła?
2: No, bawiliśmy się pod stołem.
1: A, no właśnie, prawda? Bawiliśmy się pod stołem. No i tak dalej. Jak to się stało? Jak doszło do tego wypadku? Po co to robimy? No po to, żeby wyciągnąć z tego wnioski, które będą nam służyły do uniknięcia takiego błędu w przyszłości. Do może nawet stworzenia albo przypomnienia sobie jakiejś zasady, która no, w przypadku tej szklanki brzmi, kiedy siedzimy przy stole i na stole stoją naczynia, to starajmy się powstrzymać od zabawy. Czy też kiedy machamy rękami, to jest niebezpieczne, więc kiedy chcesz opowiadać z machaniem rąk, to się odsuń albo wstań, albo przejdźmy w inne miejsce, jeśli nam chcesz opowiadać gestykulując. To oczywiście teoretyzowanie, ale żebyśmy zobaczyli, na czym ta praca taka wychowawcza może polegać.

0: złością czy miłością.
1: Inna faza, że tak powiem, tej sytuacji to, no, potłukła się. Co teraz trzeba zrobić?
2: Sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało, jak się potłuka, gdzie się rozleciała, żeby to posprzątać, żeby no jeszcze właśnie potem się komuś nic nie stało.
1: Sięgnąć po narzędzia odpowiednie, które pomogą nam tę szklankę posprzątać. I teraz konsekwencje tego, bo tym powiedziałeś teraz o konsekwencjach, tak? Kiedy szkło się tłucze i to dziecko szkolne już będzie wiedziało. Dziecko przedszkolne może się tego uczyć. Nastolatek bez słów wstaje i sprząta szklankę.
2: No, może tam jakieś słowo sobie pod nosem.
1: Ale na tym to polega. Dlatego, że małe dziecko w ogóle jeszcze się kiepsko orientuje. Jego rozwój poznawczy jest jeszcze na takim poziomie, że coś się zniszczyło. Natomiast ta analiza i przed, i po może być dla niego jeszcze zbyt trudna. Więc to, co widzi, to jest potłuczona szklanka. I teraz co możemy zrobić? Poprosić to malutkie dziecko, przynieś szczotkę i szufelkę, albo przynieś torebkę jakąś, czy kosz na śmieci. Wrzucimy to tutaj. Tylko ja będę wrzucać, ponieważ to jest szkło i można się nim poranić. Dziecko małe nie będzie tego wiedziało. Przedszkolak, jeśli już ma jakieś doświadczenia w tym zakresie, już będzie to wiedział. Dziecko szkolne na pewno będzie wiedziało, co zrobić.
2: Tak. U nas jest mniej więcej taki etap, jak podobna rzecz stanie. Nikomu nic się nie stało?
1: Tak.
2: Okej, kto może posprzątać? Bo ktoś w klapkach, ktoś nie, żeby przy sprzątaniu, nie daj Boże, jeszcze się coś nie stało, ale częściej zamiast może spadającej szklanki jest rozlana jakaś, na przykład przewrócona szklanka z rozlanym jakimś płynem, mleko czy jakaś woda. No i tak tu ratować sytuację, gdzie tu wytrzeć, czym wytrzeć.
1: No tak.
2: Później ewentualnie jest, co się wydarzyło, tak jak mówisz, i co można było w przyszłości zrobić, żeby to się nie wydarzyło. Czyli najpierw zajmujemy się problemem, a później, później dopiero tą rozmową.
1: Tak, tak, oczywiście. Ale jest jeszcze kolejny ważny krok w spotkaniu z tą potłuczoną szklanką, mianowicie konsekwencje. No bo ta szklanka ma swoją wartość. Poza tym, że kosztowała jakieś pieniądze, to teraz będzie jej brakowało może komuś konkretnemu, a może po prostu w komplecie. Poza tym
2: trzeba poświęcić czas, żeby dobrze wszystko sprzątnąć, bo to odłamki duże, ale też małe, które mogą później się wbić na przykład w stopę.
1: No właśnie, to jest sytuacja niebezpieczna, bo dobrze, że upadła na podłogę. Ale gdyby upadła na czyjąś nogę, albo gdyby jakiś odłamek komuś odprysnął tak, że przeciąłby skórę, a gdyby w tej szklance był wrzątek i tak dalej. To wszystko składa się na ten trzeci etap, czyli analizę konsekwencji czynów. Malutkie dziecko na pewno nie jest w stanie tych konsekwencji przewidzieć, ale może ich doświadczyć teraz. Możemy mu to uświadomić. Oczywiście nie wystarczy raz.
2: To tak jak z myciem zębów. Nawet były badania, ile rzeczy się w ciągu dnia robi automatycznie. Czyli to jest tak zwany już ten nawyk. Czyli to, co wcześniej się ćwiczyło z uporem, żeby zrobić, to teraz już się nie myśli nawet.
1: Bez myślenia nawet.
2: Tak. Ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz, bo też mówimy dzisiaj o cnocie umiarkowania w danej sytuacji, czy umiem opanować emocje, no bo już się wydarzyło.
1: To jaka jest moja reakcja na to wydarzenie?
2: Tak.
1: Tak, to ważne. I tu myślę, że to najważniejsze pytanie. I co myślisz? Co teraz myślisz? Małemu dziecku, temu przed przedszkolem jeszcze, nie ma sensu zadawać takiego pytania. Można tylko zawiesić głos i poczekać, czy ono zechce coś powiedzieć, skomentować. Czyli dać temu małemu dziecku przestrzeń na komentarz, na wyrażenie głośno tego, co jest w jego głowie. I jeśli mu na to pozwolimy i powtórzymy z uwagą to, co ono mówiło, i podejmiemy rozmowę na ten temat i wyrazimy zainteresowanie, a może wdzięczność, że się podzieliło z nami tym, co myśli, to będzie to dla tego dziecka doświadczenie, które mu powie, twoje myśli są ważne. Warto mówić głośno to, co się myśli, bo jak się okazuje, to bardzo jest ciekawe dla innych. Przynosi też ulgę i daje informacje innym. O czym można to dziecko poinformować? Och, wiem teraz, co myślisz.
2: Mhm. Tu mi jeszcze dwie refleksje przyszły. Przy dzieciach to jeszcze może nie, ale taki oddziel problem od człowieka, czyli ta szklanka, no jak się stało. I ty tu wcześniej powiedziałeś, żeby właśnie nie patrzeć przez pryzmat błędu, nie krytykować. A ja bym się spytał w drugą stronę, czy takie stwierdzenia, oj, nic się nie stało, nie przejmuj się.
1: No, to też jest błąd. No bo dlaczego mam się nie przejmować? Jak to? Nic się nie stało. No przecież się stało. No właśnie, potłukła się szklanka. Jeśli to jest szklanka, która jest łatwa do zdobycia, to mniejsza strata. Niemniej jest to strata. Więc nie można powiedzieć, że nic się nie stało. Natomiast ja tak sobie myślę, że w tym powiedzeniu nic się nie stało jest strach ze strony osoby, która to zdanie wypowiada. Strach przed nadmiernym ujawnieniem się, czy też wybuchem uczuć. Jak powiem, że nic się nie stało...
2: Eskalacji emocji zaraz u tego dziecka, wybuchu płaczu, czy załóżmy jakiegoś histerycznego zachowania, być może unikniemy, tak?
1: Tak. I teraz najczęściej dlaczego unikniemy? Znaczy, dlaczego do tego dążymy? Bo nie chcemy spotkać się z tym płaczem, z tym smutkiem, z tą złością, bo jesteśmy wobec wyrazów takich silnych uczuć bezradni. Nie wiemy, co mamy zrobić w takim momencie. Nie wiemy, jak reagować.
2: Nawet jeżeli się będziemy domyślać, jak reagować, no wiadomo, rozmawiamy o dzieciach. Tak, czyli typo. No, zakładamy, że w tej sytuacji ta pobita szklanka to raczej, załóżmy, niewinne strącenie dziecka i jest ten dorosły, który właśnie mówi do no i teraz to dziecko niby ma płakać, ale możemy zakładać, jakie może mieć zaraz reakcje albo uczucia. No przecież nie będzie skakać z radości, hura, hura, fajnie, pobita szklanka.
1: No, wiesz, jeśli, nie to mówię jest, o tym. Jeśli to jest szklanka, której ja nie lubię i jeśli to jest szklanka, która...
2: To i tak się powstrzymasz od takich emocji, żebym tego nie wiedział.
1: Może tak, ale może nie. Natomiast może być też taka moja obawa, że za chwilę będę musiała odłożyć wszystko i zająć się pocieszaniem tego dziecka. Boję się, że to dziecko pomyśli sobie, że jest fajtłapą i że nabierze jakichś przekonań na swój temat, których ja nie umiem zaakceptować i nie chciałabym, żeby takie przekonania w nim się pojawiły. Też, no... Nie umiem sobie teraz wyobrazić, jakie jeszcze mogą być przyczyny tego, że ktoś mówi, nic się nie stało.
2: No, jest jeszcze ktoś obok, trzeci zaraz zacznie krytykować albo oceniać, albo się wyśmiewać.
1: Tak, też możemy się tego bać, że za chwilę przyjdzie tatuś z rózgą, jak to kiedyś, dawno temu bywało, nie? Albo, że inne dzieci będą się z tego dziecka śmiały i to też może mieć na niego niekorzystny wpływ co do jego przekonań na swój temat. Z różnych przyczyn mówimy, nic się nie stało, ale to nieprawda, więc tak, zarówno powiedzenie ty gamoniu, fajtłapo, czy jakoś tam jeszcze nie wiem jak to dzisiaj, jeszcze takie słowo gambeto.
2: Tego to nie słyszałem.
1: A ja słyszałam i bardzo mi się podobało to słowo i myślę, że to jest gdzieś tam jakoś znane w jakichś regionach Polski może, albo w jakichś środowiskach. No w każdym razie, tak? To jest jedna strona tego medalu, jeden sposób reagowania, a drugi to właśnie nie, nic się nie stało. No ani ten na pewno nie wspiera dojrzewania i budowania poczucia własnej wartości w tym dziecku. Natomiast wspieranie tego dziecka w trudnej w końcu sytuacji, bo to ono jest autorem tego czynu, wspieranie w postaci instrukcji, co trzeba zrobić. Przynieś albo przypomnienia, tam jest szufelka i zmiotka. Przyda nam się też kosz i jeszcze parę rzeczy. Jeśli nie masz kapci, to załóż kapcie, a może włóż rękawiczki gumowe, żeby się nie pokaleczyć.
2: Okej, okay. Tylko żeby jednak w tym wszystkim dziecko ma jakieś uczucia albo emocje. I teraz jeżeli my powiemy, dobra, widzimy co się stało, idź po szufelkę, wiaderko, sprzątamy. Czy tam gdzieś nie ma jeszcze potrzeby tego dziecka uspokojenia albo dania mu takiego poczucia właśnie, że naprawdę to jest tam niewielka rzecz.
1: Jeśli nie zareagujesz emocjonalnie, tylko po prostu skończysz na tym, że no to usiądźmy teraz i zastanówmy się, co można zrobić, żeby zapobiec w przyszłości takiemu wypadkowi, to wtedy powiesz temu dziecku, nic się nie stało. To wtedy dasz temu dziecku do zrozumienia, no tak, no, tak się stało.
2: Szklanki się...
1: Już.
2: Tak, biją.
1: Szkło ma to do siebie, że się tłucze. Możesz mu to powiedzieć, że jak spada, to się tłucze. Ważne, żeby nie spadało. Mnie się też to zdarza. Nie ma ludzi chyba na świecie, którzy nie potłukli czegoś w swoim życiu przynajmniej raz. Jak się w ten sposób zachowujemy, to takie są właśnie konsekwencje tego zachowania. I teraz, jeżeli przeanalizujemy, przejdziemy przez tą sytuację na chłodno, rzeczowo, racjonalnie, to potem będziemy mieli świetny materiał do tego, żeby odwoływać się przy następnych sytuacjach, które będą się tam powtarzały. Poczekajcie, jak chcecie się pobawić, to sprzątnijmy najpierw. Pamiętacie, że to jest niebezpieczne, tak? I odwołujemy się do tego doświadczenia. Wprowadzając przy okazji taką zasadę, która mówi, kiedy naczynia stoją na stole, to siedzimy przy stole spokojnie. Ręce trzymamy przy sobie, nie machamy nimi przy stole. Właśnie dlatego, żeby się nic nikomu nie stało. W taki sposób się zachowujemy.

0: złością czy miłością.
1: Ale wracając jeszcze do tego stołu, z którego przed chwilą spadła szklanka i się potłukła, możemy tę sytuację wykorzystać na wiele różnych sposobów, między innymi uświadamiając dzieciom, że przy okazji jest to jakiś kawałek czyjejś pracy. Ktoś włożył jakąś pracę, żeby ta szklanka była pełna. Mama czy tata, my oboje, czy my wszyscy napracowaliśmy się, żeby było ładnie, i teraz kolejna konsekwencja. W wyniku nieuwagi, w wyniku odpuszczenia sobie jakichś reguł, jakichś zasad, czyjaś praca została zniszczona. To jest kolejna strata. I przy tej okazji, jeśli mówimy o tych uczuciach, to tak, pojawiły się jakieś uczucia. Ważne w związku z tym, żeby o tych uczuciach powiedzieć. Taki huk, że aż się przestraszyłam. Teraz boję się, żeby nikt się nie skaleczył. Jakie jeszcze uczucia mogą tutaj w nas się pojawić?
2: W takiej sytuacji tyle różnych uczuć.
1: No tak. Może być zniecierpliwienie. Może być rozczarowanie, zawód. Parę razy mówiłam i cóż, no jest mi przykro. Jestem zawiedziona. Ale może jestem rozbawiona.
2: W końcu ta szklanka się pobiła. Tyle razy już spadała.
1: Może tak. Albo no właśnie, sprawdziła się przepowiednia, że uważajcie, bo się zaraz coś potłucze. Na przykład, prawda? Możemy na bardzo wiele różnych sposobów podchodzić do tej sytuacji, żeby pokazywać dzieciom, że błąd jest przynależny człowiekowi i każdemu się zdarza, i błąd jest szansą do rozwoju. Do tego, żeby się nauczyć na własnych błędach, jak ich unikać.
2: Tak, tu jeszcze będąc w dzisiejszym temacie i w tym, co mówiliśmy trochę na początku odnośnie czystości serca, myśląc o tym, że to są dzieci i na przykład taka sytuacja się przytrafiła, to ten dorosły w tej sytuacji całej z dzieckiem tą czystość serca pokazywał też taką dobrą intencję. Mogę mieć uczucia, o które tu wymieniamy, ale nie muszę właśnie wytykać tego albo mówić, że to jest złe, ale opowiadam o tym, o tych faktach, o tych stwierdzeniach. I...
1: Ale mogę też opowiedzieć o swoich uczuciach, ponieważ uczucia nie są niczym złym.
2: Tak.
1: Więc mogę powiedzieć o swoich uczuciach. Nawet jeśli się zezłościłeś, to powiedz, że jesteś zły, ale nie dlatego, że ja potłukłam tą szklankę. Jest w tobie złość, bo jakaś norma została zignorowana, zlekceważona. Potrzebujesz szacunku. Jesteś zły, bo potrzebujesz współpracy w szanowaniu dóbr, którymi dysponujemy. Teraz trzeba będzie tę szklankę odkupić. A to jest ulubiona szklanka mamy, powiedzmy. Więc szanujemy też dobra wspólne. Okazujemy sobie nawzajem szacunek przez uważność i ostrożne obchodzenie się z cudzą własnością.
2: Tu nie będzie trochę moralizowania takiego?
1: Może tak, oczywiście, ale to nie musi przyjść od razu. To nie musi zostać wypowiedziane jako bezpośrednia reakcja, tak? Bo bezpośrednią reakcją jest sprzątnąć tę szklankę. Ale kiedy potem będziemy rozmawiać o tym, to łączymy uczucia z potrzebami.

0: a nie uczucia z zachowaniem drugiego człowieka. To jest to, co ostatnio gdzieś tam mówiłeś, że ty byś oczekiwał ode mnie, żebym to ja się zmieniła, a nie ty. Czyli to jest takie przenoszenie odpowiedzialności za twoje złe samopoczucie na mnie. A tu pokazujemy, że moja złość, jeśli tu się pojawi ta złość, wynika z tego, że jakaś moja potrzeba jest niezaspokojona. Że ja sobie pomyślałam, że ty nie szanujesz tych reguł. Jestem zawiedziona, bo liczyłam na to, że już wszyscy wiedzą, jak trzeba się zachować przy stole. Ale okazuje się, że nie, więc rozumiem, że w przyszłości będziecie, czy będziesz ty, który jesteś autorem tego czynu, o tym pamiętał. Jak chcesz, mogę ci to przypomnieć. Albo możemy się umówić, jak dla ciebie będzie najlepiej, żebym ci to przypomniała.
1: To jeszcze pytanie odnośnie tej sytuacji. Ja rodzic, jest dziecko, no i tam się pojawiają jakieś uczucia. I czy teraz... No,
0: gdzie się pojawiają?
1: U dziecka. Tak, najprawdopodobniej się pojawiają jakieś uczucia. I teraz chciałbym wiedzieć, co teraz czujesz? Takie otwarte pytanie. Czy czujesz się smutny? Czyli od razu nazywam uczucie, pytając się, czy tak się czujesz.
0: Tak.
1: Czy dwie metody to są...
0: Jeśli mnie zapytasz, co ja czuję, to jak jestem bardzo małym dzieckiem, nie mam pojęcia, ale... co. Jak jestem trochę starszym przedszkolakiem, no to też pewnie jeszcze nie będę umiała nazwać. Jeśli jestem w szkole podstawowej na początku czy na końcu niezależnie, to już pewnie będę potrafiła nazwać uczucie, jakie jest teraz we mnie. Tym bardziej, że jeśli rozmawiamy od początku życia naszych dzieci i nazywanie uczuć jest u nas w codziennym użyciu, codziennym zastosowaniu, no to pewnie będę umiała nazwać. Ale zadanie mi pytania, i co teraz czujesz, ma charakter przesłuchania. Nie brzmi ci oskarżająco? Natomiast jeśli mi zaproponujesz, i co? Jest ci smutno, że potłukłeś tę szklankę? Mogę odpowiedzieć, nie jest mi smutno, jestem wściekła na siebie, bo zapomniałam, nie zauważyłam, nie zatroszczyłam się o tą szklankę. Nie jest mi, rozumiesz? Ja mogę potwierdzić albo zaprzeczyć. Uczucie zostaje wywołane, nazwane i jest już ujawnione. Ja teraz mogę potwierdzić, że to właśnie to uczucie jest u mnie, a jeśli nie, to jest dla mnie zaproszenie, bo powiem nie, ale żeby powiedzieć nie, ja najpierw muszę się zastanowić, czy ja to czuję, czyli co ja czuję teraz. Ale to ja się zastanawiam, co ja teraz czuję, a nie ty zadajesz mi to pytanie. Rozumiesz? Że ty nie narzucasz mi mojego poszukiwania w moim wnętrzu uczucia, jakie się tam w tym wnętrzu pojawiło. Czy jest. Rozumiesz? Natomiast proponując mi przy okazji, uczysz mnie nazywać. Pokazujesz mi, że to właśnie jest ważne, co ja teraz czuję, ale też jeszcze ważniejsze jest to, czego potrzebuję. Więc poza pytaniem, czy ty teraz czujesz smutek, bo szkoda ci, bo żal ci tej szklanki, bo była dla ciebie ważna, albo bo pamiętasz, że to jest szklanka twojej mamy, ulubiona. Albo czujesz smutek, bo pamiętasz, że to jest część serwisu.
1: Z pokolenia na pokolenie.
0: Na przykład, tak. I tak dalej, rozumiesz, że łączysz to z tą przyczyną uczucia. Nie pozostawiasz tego uczucia samego. Łączysz je z jego przyczyną, którą to przyczyną jest potrzeba jakaś oczywiście. Więc jest ci smutno, jaka potrzeba może być ukryta pod tym smutkiem. Jest mi smutno, bo to była cudza szklanka, a ty chciałbyś szanować cudzą własność. Jest ci przykro, bo dla kogoś to jest bolesne, dla kogoś to jest przykre, więc żywa jest teraz w tobie potrzeba, nie wiem, zrozumienia, nie okazania szacunku, a może empatii, miłości i tak dalej. Nie? Więc zawsze uczucie warto połączyć z potrzebą. albo z przyczyną, dla której ono się pojawiło. Niezależnie od tego, czy masz rację, czy nie, bo to nie musisz tego nazwać, nie musisz zgadnąć. Ważne, że chcesz się tym zajmować. Czyli kiedy zaczynasz mówić na ten temat, to oznacza, że interesuje cię to, co jest w moim wnętrzu. Interesuje cię to, co ja o tym myślę. I jeśli powiem mojemu dziecku, że myśli są ważne, to ono będzie wiedziało, co oznacza grzech wynikający ze złych myśli.
1: Złych intencji.
0: Ale intencje czytamy w myślach. W środku, w mojej głowie, dlaczego ja tak myślę. Jaka jest moja intencja, czyli co ja chcę osiągnąć. Jaką potrzebę ja tutaj zaspokajam teraz. To jest głęboko ukryte. Tak, kontaktowanie się z potrzebami jest bardzo trudnym procesem, bardzo trudną umiejętnością, ale można się tego nauczyć. I im wcześniej zaczynamy, tym łatwiej. Mam takich absolwentów warsztatów, które prowadzę według metody Rosenberga, porozumienie bez przemocy. Mam takich absolwentów, którzy nauczyli się tego, kiedy ich dzieci były małe i dziś po latach wyraźnie widzą różnicę między dziećmi, które dorastały już z rodzicami, którzy potrafią nazywać uczucia i potrzeby, a dziećmi, które w początkach swojego życia, które w swoim dzieciństwie były krytykowane, oceniane, osądzane i tak dalej, oskarżane. To znowu utknęliśmy w uczuciach i potrzebach. Punkt 2517, który wskazuje na czystość
1: i umiarkowanie. Powinniśmy być umiarkowani.
0: Nie zachowaliśmy umiaru w tym rozwodzeniu się, w analizowaniu bardzo szczegółowemu różnych sytuacji wychowawczych, ale mam nadzieję, że one jednak jakoś tam tym, którzy są zainteresowani tym tematem, służą. No więc przynajmniej zachowajmy umiar i nie przekraczajmy czasu antenowego. Zachęcam do przyglądania się samemu sobie i swoim umiejętnościom nazywania uczuć, ale też takiego dochodzenia do tego, skąd to uczucie, z jakiego myślenia się bierze. W samym sobie. My dorośli ćwiczymy na samych sobie, bo pierwszą osobą, jaką się trzeba zająć, jaką warto się zajmować, żeby umieć spotkać się z drugim człowiekiem, jest umiejętność spotkania z samym sobą.
1: Dobrze.
0: Marcin ma uśmiechniętą minę, to znaczy, że już pewnie przewiduje, że zaniesie tę wiedzę do domu i będzie ją praktykował.
1: No tym razem praca domowa jest samym sobie, więc muszę siebie jakoś poobserwować.
0: A no właśnie, i teraz to nie będzie egoistyczne. A na dziś to już wszystko.
1: Do usłyszenia.
0: Dobranoc. Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wychodzić za mąż i żenić się, a także o wybitnym amerykańskim profesorze, który nawrócił na katolicyzm wielu swoich studentów. Był nazywany łowcą dusz. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Radio Warszawa 106,2 FM.

0: 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.
2: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

rozdział 23, wiersze od 1 do 12. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej. I może też w tym kontekście popatrzmy na dzisiejsze Słowo Boże, na dzisiejszą liturgię, która prowadzi nas do odkrycia, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na zajmowaniu pierwszych miejsc, ale na takim życiu, w którym Bóg naprawdę króluje w naszym sercu. W wizji proroka Ezechiela świątynia napełnia się chwałą Pana, bo Bóg pragnie zamieszkać pośród swojego ludu i uczynić swoje miejsce pośród ludzi. Chce być z nimi. Psalm podejmuje tę samą nadzieję, mówiąc, że chwała Boga zamieszka na naszej ziemi tam, gdzie człowiek otwiera się na Jego pokój, wierność, sprawiedliwość, czyli na Boga obecność. A Ewangelia pokazuje jednak, że największą przeszkodą dla obecności Boga w człowieku może stać się pycha, jakaś religijna obłuda, pragnienie bycia podziwianym bardziej niż służenia. Jezus bardzo mocno demaskuje postawę uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy wiele mówią o Bogu, ale ich życie nie prowadzi do miłości, tylko do ciężarów nakładanych na innych i do budowania własnej pozycji. Problem nie polega tu jedynie na zewnętrznych gestach, ale na sercu, które używa religii do wywyższania siebie zamiast do oddawania chwały Bogu. Dlatego Jezus przypomina, że jeden jest Ojciec, jeden nauczyciel, jeden mistrz, a wszyscy inni mają pozostawać braćmi i sługami, nie właścicielami cudzych sumień, ani budowniczymi własnej wielkości. Słowa "największy z was niech będzie waszym sługą" odsłaniają logikę Królestwa Bożego, w którym naprawdę wielki jest nie ten, kto stoi najwyżej, ale ten, kto najbardziej potrafi kochać i uniżać się dla dobra innych. Właśnie dlatego dzisiejsze wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej jest tak pięknym dopełnieniem tej Ewangelii, bo Maryja jest królową nie przez ziemską władzę, lecz przez pokorę, posłuszeństwo i całkowite oddanie Bogu. Ona nie szukała pierwszego miejsca, nie budowała siebie, nie zatrzymywała uwagi na sobie, ale całym życiem mówiła: niech mi się stanie, pozwalając, by to Bóg był naprawdę Panem jej serca i historii. W Maryi widzimy więc najpiękniejszy i najczystszy obraz człowieka, w którym zamieszkała chwała Boga, bo jej wnętrze nie było zajęte pychą, ale gotowością do służby i pełnym zawierzenia. Dzisiejsze słowo pyta nas, każdego z nas, zatem czy chcemy bardziej być zauważani i doceniani, czy raczej na wzór Maryi stać się takim miejscem, w którym Bóg może zamieszkać, a przez pokorną służbę objawić swoją chwałę światu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Roman Zięba. Dzień dobry, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam.
3: Z którym mieliśmy okazję niedawno się spotkać przy okazji pięknego wydarzenia, jakim było zawieszenie ikony krzyża Chrystusa, Pantokratora, chwalebnego w parafii Barnaby. Świętego Barnaby, parafii w Warszawie, rzadko spotykany w ogóle tytuł kościoła i patron. Może zacznijmy wpierw, nim porozmawiamy, panie Romanie, o tych ikonach, czym one są. To tak na świeżo o tym doświadczeniu. Jakim przeżyciem dla pana było właśnie to, że ta ikona pojawiła się wśród tej wspólnoty? I czym jest dla pana taki proces przygotowywania ikony?
4: Ikona w ogóle wiąże się dla mnie z fundamentem, z korzeniem, dlatego że towarzyszyła początkom procesu mojego nawrócenia. Jestem osobą, która do kościoła jakby powróciła w dorosłości i wtedy właśnie ikona była takim znakiem dla mnie, który otworzył mi tę przestrzeń. To była ikona Matki Bożej Kazańskiej. I wtedy zaczęła się nowa droga dla mnie zupełnie. Zresztą krótko po tym, jak ta ikona się pojawiła w moim życiu, trafiłem na kurs pisania ikon u ojca Jacka Wróbla, jezuity, tu w Warszawie. Nomen omen, te warsztaty nazywały się Droga Ikony, więc ta droga tak się zaczęła. I jakiś czas później trafiłem na Ukrainie, na nauczyciela mojego, który do dziś mnie prowadzi, bo w ikonach ta relacja uczeń-nauczyciel jest bardzo ważna i w ogóle hierarchia, proces, posłuszeństwo. I tak zaczęła się ta moja wędrówka z ikonami. Ten warsztat mój się rozwijał. Z czasem zacząłem sam tworzyć ikony. Potem przyszły polichromie, czyli w kościołach prace. No i od kilku lat, od 5 już lat wykonuję duże polichromie ołtarzowe również. I ta praca w Kościele Świętego Barnaby na Zaciszu było właśnie takim dużym projektem, bo tu akurat na desce pracowałem. Ten krzyż powstał na dużej 5-metrowej desce lipowej. Wspólnota, która się do mnie zwróciła z tym pytaniem, czy podjąłbym się wykonania takiego krzyża, ona znalazła mnie na Facebooku. Tam prowadzę taką małą witrynę na Facebooku, pracownia Hermeneja. No i właśnie oni zauważyli krzyż, który wykonałem kilka lat wcześniej na Bemowie w kościele świętego Łukasza Ewangelisty. To był inny w ogóle w formie krzyż. Tu chodziło o zupełnie nowy projekt wykonany dla tego kościoła w takim graficznym, geometrycznym, innym zupełnie w ujęciu. I tak naprawdę jest to nowatorski zupełnie pomysł, nowy projekt, nowa ikona. A to nowe ikony zawsze wiążą się z pewnym trudnym procesem rozeznawania, komponowania i tej teologii całej, którą przecież dla ikony istnieje, więc to tu nie ma przypadków, tu nie ma jakichś własnych koncepcji, tu trzeba wszystko łączyć z tradycją kościoła, ze wschodnią szkołą ikonograficzną, bo ja w takim stylu wykonuję ikony, więc to był proces trudny, bardzo wymagający, jednocześnie bardzo taki, pogłębiający we mnie doświadczenie sakrum, bo robić dużą ikonę dla kościoła to jest wielkie, wielkie wyzwanie.
3: Też jak myślę o ikonach, wspomniał pan tutaj właśnie o tym, że to jest pewna tradycja, do której się gdzieś człowiek włącza, pisząc tę ikonę, ale właśnie nie zawsze tak jest, że te ikony, które powstają, mają swoją jakąś przeszłość w tradycji. Mam na myśli tutaj jej konkretny wymiar, to jak ona wygląda i co sobą przekazuje. Tak choćby było z Trójcą Rublowa, która też wcześniej pierwowzorów swoich nie miała.
4: No właśnie, czyli mówimy o kanonie jako czymś stałym, a jednocześnie ten kanon ewoluuje. Coś podobnego dzieje się chyba z tradycją w Kościele, że mamy pewne wzorce z przeszłości, a jednak rzeczywistość nam dodaje pewne elementy, które się włączają w tradycję. Mówi się, że nowe ikony potrzebują Na pewno obecności Ducha Świętego, żeby rozeznać nową formę, żeby ona się przyjęła w Kościele, żeby była jakby tą kontynuacją kanonu tej drogi. Na pewno potrzebne jest głębokie wejście w teologię i też posłuszeństwo i oddanie dłoni Duchowi Świętemu. Ja widziałem w moim doświadczeniu bardzo wiele ikon, prób, nawet często takich spektakularnych, które wydawały się na początku być czymś ciekawym, bardzo takim dynamicznym, czymś nowym, czymś ciekawym, tymczasem po prostu się nie przyjęły. I więc jest coś takiego, co do ikony albo sankcjonuje i włącza w tradycję, albo niestety ona jest takim artefaktem, który gdzieś tam zaistnieje, ale tylko wyspowo i nie będzie miał jakby ciągu dalszego. Ciekawym przykładem jest na przykład ikona stworzona przez siostrę Miriam, karmelitankę ze Szczecina. To właściwie nie jest klasyczna ikona starego stylu. To mówimy o ikonie pneumatoforze. Maria niosąca Ducha Świętego w niebieskiej szacie. Taka prosta bardzo to jest ikona, taka uproszczona bardzo mimika twarzy. Ale ta ikona bardzo jest powszechna w mediach, w ogóle stała się w poligrafii katolickiej dość szeroko rozpowszechniona, obecna. Właśnie ona włączyła się w kanon. Oczywiście wschodnia wrażliwość nie będzie jej pewnie traktowała jako klasyczną ikonę, ale jednak samo słowo ikona jest dość szerokie. I gdy się na przykład przyjrzymy różnym szkołom ikonograficznym na przestrzeni wieków, zauważymy, że inne w stylu są ikony słowackie, karpackie, inne są ikony bułgarskie, inne są greckie, klasyczne, inne są z kolei bizantyjskie, ruskie. Więc ja odwołuję się do wzorców tych klasycznych bizantyjskich, do dynastii Komnenów, to był renesans Komnenów, XII wiek. Z tamtych czasów pochodzą te najbardziej, wydaje mi się, ikony takie głębokie, dla mnie osobiście duchowo. A Trójca właśnie Drublowa jest takim przykładem przełamania pewnych wcześniejszych trendów, bo nie było wcześniej właśnie wzorców ikony Trójcy. Były próby, na przykład takie dość nawet dziwaczne, jak jedna postać z trzema głowami. Tą Trójcę próbowano opisać graficznie w różny sposób, nie zawsze udany. I Rublow miał wcześniej kilka wzorców takich, tam próby były. Były ikony, w których ta scena wizyty aniołów, czy wędrowców, trzech wędrowców Abrahama, to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju, była przedstawiana w taki sposób, że był stół bogato zastawiony, wokół się krzątali słudzy, była też Sara, Abraham i tych trzech aniołów z laskami. Jeszcze jakieś elementy krajobrazu. To, co zrobił Rublow genialnego, to on uprościł tą scenę. Wyrzucił z niej wszystkie zbędne elementy, zostawił tylko stół ofiarny z kielichem, trzech wędrowców przy stole i to ta redukcja była już znacząca. Natomiast umiał geometrię tak nakreślić przepływów szat, spojrzeń, że ta ikona stała się w tradycji ikonograficznej tak zwaną ikoną ikon, wzorcem, który jest takim niedościgłym przykładem, jak może wyglądać dobrze wykonana ikona.
3: A skąd sztuka w Pana życiu? No bo ikona to już jest jakiś taki wysoki poziom, jeżeli chodzi o artyzm pewien, bo tutaj łączymy zarówno te umiejętności, które wynikają jakby z warsztatu, ale jednocześnie ona też jest taką przestrzenią omodloną. Tutaj pewnie też w ten proces włączają się też i inne osoby, nie tylko Pan. Jakby ta wspólnota, która też czekała na choćby tę ikonę tego krzyża Chrystusa Chwalebnego, tutaj właśnie na zaciszu u Barnaby, no też to wszystko było jakimś procesem, ale takim procesem trochę poza czasem. Myślę tutaj właśnie o tym wyczekiwaniu w modlitwie też na pewne etapy rozwoju wspólnoty. Więc to nie jest tylko i wyłącznie tworzenie dzieła sztuki. To jest coś więcej.
4: Tak. Moje poprzednie doświadczenia sprzed nawrócenia, czyli zanim nastąpił u mnie ten dramatyczny czas, upadek, utrata dawnego życia. Zajmowałem się zarządzaniem w obszarze informatyki, więc byłem jakby biegunowo odległy od ikon, od wiary w ogóle, od Kościoła. Ale co ciekawe, a propos słowa sztuka, moją dziedzinę, jaką było właśnie szukanie rozwiązań w informatyce i układanie takiej jakby mechaniki sukcesu w projektach informatycznych, nazwałem taką domenę, którą tworzyłem, nazwałem sztuka osiągania celu. te cele, oczywiście definiowałem sobie inaczej, ja je definiowałem, one były moje i angażowały wszystkie moje oczywiście umiejętności, intelekt, wiedzę. Uważałem, że ktoś, kto ma właśnie wiedzę i w jakimś temacie jest ekspertem, no to, to już właściwie w tym się rozwija i, to jest, i tam to jego życie prawdziwe się dzieje. Czyli sam byłem projektantem mojej rzeczywistości, mojego życia. Tymczasem otworzyło się na mnie coś zupełnie nowego po upadku mojego życia, po tych katastrofach. Właśnie przyszedł do mnie świat wiary, świat Kościoła i tu się pojawiła ikona, która jest inną sztuką. Bo dla chrześcijanina jedynym prawdziwym pięknym jest sam Bóg. I ikonograf nie tworzy sztuki, nie tworzy piękna, tylko szuka i odkrywa Boga w tych formach właśnie wizualnych. I z definicji ikonograf nawet nie jest autorem. On oddaje dłoń Duchowi Świętemu i ten proces zachodzi w stanie właśnie tego powierzania się prowadzeniu. I to było w moim życiu też wielkie odkrycie, że nie ja jestem autorem, nie ja piszę scenariusz. Ikona uczyła mnie, że właśnie trzeba przyjąć plan dla mnie już stworzony, a nie tworzyć go dla siebie. To takie trochę odwrócenie tego wektora, który dotychczas mi towarzyszył. I być... Ikona jest zawsze dziełem wspólnoty. Ona nigdy nie powstaje dla jednostkowej chwili, dla jednostkowego wydarzenia. Ona zawsze się włącza w Kościół. I tam, gdzie jest ikona, tam jest Kościół. Gdy jest w domu ikona, to jest Kościół domowy. A więc wspólnota. I właśnie ona też uczy relacji, uczy słuchania drugiego człowieka. To, co wnosiłem do Barnaby, do Kościoła, jako mój pomysł na tą ikonę, ulegał cały czas pewnej ewolucji, która też była bolesna, bo wiadomo, mamy pewne swoje własne zamiary i chcemy je realizować. Tymczasem tutaj słyszałem rzeczy trudne, na przykład to, że ta ikona ma wpisywać się w przestrzeń sakralną, która u Barnaby jest akurat dość nietypowa, bo ten kościół jest taki troszeczkę, ma tą geometrię architektury taką nietypową. I ja zaproponowałem ikonę w starym stylu, z łukami, która realizowała bardziej tą estetykę wschodnią. I usłyszałem, że te łuki, te krzywizny nie pasują do tego wnętrza, więc ja taki byłem trochę nawet poirytowany, mówiąc, raz tak mi się zdarzyło, taki komentarz wygłosić, że nie można ikony redukować do geometrii, to raczej ikona powinna narzucać geometrię. Ale ten proces musiał iść w dwie strony, to znaczy musiałem się dostosować do pewnych zjawisk. Zresztą Duch Święty tak działa, że on jest zawsze przestrzenią szukania, spotkania, prawda? A więc ikona jest też drogą porzucania tego, co w mojej jednostkowej ocenie jest najlepsze i rozeznawania drogi właśnie wspólnej, drogi wspólnoty, drogi Kościoła.

0: Dookoła Ród.
1: Kiedy myślę jeszcze tak o ikonach i o tym, jak one powstają, to myślę, że to, co może ciekawić naszych słuchaczy, to jest sam proces. Jak to się odbywa? Tak na co dzień. Już nie ten efekt finalny, który widzimy, tylko jak przebiega taka praca właśnie nad, ta duchowa praca nad tą ikoną, ta codzienność z nią.
2: Ja zwykle, to jest może moja wygoda, nie wiem, ale wolę sobie dać czas i przestrzeń. Zresztą proboszczowie, z którymi uzgadniam warunki, zawsze godzą się na to, że ten proces musi trwać, że ja nie mogę obiecać, że na przykład, nie wiem, w ciągu 3 tygodni, miesiąca, 2 powstanie gotowe dzieło, bo czasami jest czas, przychodzi czas trudny, gdzie ten proces po prostu nie posuwa się naprzód. Tak u mnie jest, nie wiem, każdy pewnie ma trochę inaczej, każdy twórca. Natomiast kiedyś zapytałem na wschodzie, to było gdzieś w Rosji, pamiętam, jak zaczynałem drogę ikony, zapytałem się mnichów tam na wschodzie, czy katolik, taki jak ja, może pisać ikony kanoniczne, takie dla nich, dla wschodnich chrześcijan, prawowierne, te właściwe, kanoniczne. I wtedy usłyszałem pytanie, czy ty się modlisz przy ikonie? Ja mówię tak. Drugie pytanie brzmiało, czy ty stosujesz się do kanonu, do zasad tych utrwalonych przez tradycję? Ja mówię, że tak. I wtedy zabrzmiało to trzecie pytanie. Czy ty przebaczyłeś swoim winowajcom? I wtedy zrozumiałem, że w tradycji wschodniej serce jest tym, co jest tu bardzo ważne w tym procesie. Wszystkie moje, nie wiem, zamiary, najlepsze intencje, warsztat, skupienie, to jest oczywiście ważne i potrzebne. Natomiast ja muszę się otworzyć na to, co Bóg ma dla mnie w danej chwili. On ma dla mnie miłość. Jeżeli mam zamknięte serce, to ta ikona będzie niosła to pęknięcie. Więc ikona jest drogą nawrócenia. Nawet warsztatowo to wygląda tak, że cały czas jest się w modlitwie de facto, cały czas jest się w procesie duchowym i szukanie koloru, szukanie właściwych proporcji, szukanie odpowiednich świateł. To wszystko w ikonografii nie wynika z talentu, z jakiejś wiedzy warsztatowej, tylko bardziej podporządkowane jest temu światu, które Bóg ma dla mnie. I jeśli ja jestem zamknięty, bo nie przebaczyłem, mam zamknięte serce, to światło nie wpuszczę tego światła. To jest oczywiście trudne i ja to mówię tak, jak ja to przeżywam, jak ja się nauczyłem, jak ja zostałem przygotowany przez moich wschodnich nauczycieli. Natomiast w praktyce wygląda to trochę tak, że jest to konfrontacja też z własną ciemnością. Czyli bywa tak, nieraz by tak bywało, zwłaszcza przy dużych ikonach tych ołtarzowych, że w trakcie procesu przychodziły bardzo trudne momenty. Taka suchość duchowa i taka wręcz wewnętrzna ciemność. No bo gdy chcesz puścić światło, to widzisz wszystko, co jemu przeszkadza. I wtedy wychodzą z nas te i lęki, i różne zahamowania, problemy. I Bóg pragnie, żebym ja oddał to wszystko. Wtedy to światło mnie przeniknie. Wtedy ja sam stanę się ikoną. I spod mojej ręki wyjdzie nie to, co ja chcę, tylko to, co jest światłem Stwórcy. A ja blokuję ten proces, bo mam swoje lęki, projekcje własne i tak dalej. Więc dochodzi w tym szczerym takim procesie oddawania dłoni do takich momentów, w których jest trudno. I na przykład nic nie wychodzi. Albo wychodzą złe formy. Po prostu coś się nie klei, to się nie łączy, kolory nie pasują, albo forma jest niewłaściwa. I to po prostu widać. Ikona jest po prostu zła. I wtedy najważniejsze jest nie oskarżać siebie o to, tylko umieć rację z Bogiem, znaczy pozwalać Bogu dotykać tych zranień, tych moich miejsc, które są jeszcze nieoświetlone. I jakby godzić się na to. Znaczy, to jest takie słowo, może banalne, przebaczyć sobie, czyli przyznać się, że ja taki teraz jestem i ten efekt jest taki, jaki jest. Zły, ale taki na ten moment jestem, więc paradoksalnie pogodzenie się z tym kryzysem, przebaczenie sobie swojego stanu, to bezsilność, na którą się godzę, jest początkiem także technicznie, warsztatowo procesu odnajdywania.

0: niewłaściwej formy, właściwej malarskiej, właściwego wyrazu. Więc to naprawdę tak działa, że jeżeli jestem uczciwy i pozwalam się prześwietlić, wtedy to, co się pojawia na desce, na ścianie, jest nie rezultatem moich starań, tylko owocem mojej przemiany. I wtedy powstaje prawdziwa ikona.
1: Czy ikona, można tak powiedzieć, oczyszcza z patyny piszącego?
0: Tak. Nie tylko, myślę, piszącego, bo także czytającego ikon. Mówi się o pisaniu, czytaniu ikon, bo to jest Ewangelia, tak? Więc tu się doświadcza tego trochę inaczej niż tekstem, niż czytając znaki. Tu się odbiera symbole, które też są znakami, a więc ikonę się pisze też symbolami, znakami. To jest też ciekawa słowa, taka ciekawa gra słów, pisać ikonę. Biskup Janocha mi kiedyś to wyjaśnił, to jest jeden z największych w Polsce autorytetów w ikonografii, myślę, wschodniej, że słowo pisać ikony niesie ze sobą pewne nieporozumienie. Mianowicie w języku rosyjskim pisać to znaczy malować. Można pisać kartinu, czyli dowodny obrazek, można pisać nawet portret, akt i to będzie pisanie, więc pisać, a mówi się też malować ikony, więc to oba słowa są tutaj poprawne. Pisać i malować. Natomiast to pisanie dotyka tego właśnie, że to jest pewien kod znaków, które też się tworzy jakby pisząc i odczytując. Z Ewangelia w kolorach.
1: Kiedy powiedział pan przed momentem, że sama ikona jest Ewangelią, która do nas przemawia, to przypomniały mi się, co rzadko słyszymy, myślę, w kościele, ponieważ kapłan wypowiada często te słowa w duchu albo po cichu. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii padają słowa, że a słowa Ewangelii niech zgładzą nasze grzechy. Trochę ten proces oczyszczenia, o którym pan mówi, w trakcie pisania, który przychodzi też dla tego, który jest twórcą tego, który oddaje swoją rękę, trochę pobrzmiewa mi jak taki właśnie akt pokuty, a jednocześnie też taki akt miłosierdzia. Gdzieś ta Ewangelia, która tutaj też wybrzmiewa w trakcie samej liturgii Kościoła, która odbywa się codziennie, i te słowa, które kapłan wypowiada o zgładzeniu naszych grzechów, które też są realnie działającą łaską Boga w trakcie Eucharystii, jakoś wpisują mi się właśnie w tę całą, może filozofię nie jest dobrym określeniem, ale pozostawię to tak, taką filozofię myślenia o ikonie.
0: Tak, absolutnie. Ja myślę właśnie, że ikona jest pewną redukcją formy, ale też jest ascezą zmysłów. Ona zaprasza do głębszego spojrzenia, do uważności, do wpatrywania się i więcej można odebrać, przyjąć z ikony, gdy się bardziej człowiek wpatruje. Zresztą ikona lubi zatrzymanie, ciszę, kadzidło, świece. Lubi też właśnie to pokorne zatrzymanie się. No, dzisiaj, ja nie chcę narzekać na świat wokół nas. Każdy widzi dzisiaj, jaki on jest. On nas przytłacza często, atakuje nas bodźcami, ciągłym sygnałem, na który musimy reagować. I w tym świecie tych kinetycznych oddziaływań, kiedy chcemy się odciskać w rzeczywistości, kiedy jesteśmy popychani, żeby coś znaczyć, odpowiedzieć tym samym światu, ikona jawi się jako przestrzeń właśnie tego zatrzymania się i wyciszenia się i tego nieodpowiadania tym samym. Tutaj ta kinetyczna rzeczywistość gdzieś się kończy, a zaczyna się wejście w relacje z Bogiem. I myślę, że my Polacy, mam takie spostrzeżenie, mamy pewną wrażliwość na ikonę. Ja to mówię porównując nas w odbiorze sztuki sakralnej do innych narodów, bo jako pielgrzym jestem w różnych miejscach na świecie i też o ikonie rozmawiam też z katolikami w różnych krajach. I nasz odbiór ikony jest szczególny. Może dlatego, że przez nasz kraj tutaj przenikają się kościoły i cerkwie. Jesteśmy tym pograniczem wschodu i zachodu. Jesteśmy etnicznie jako Polacy wschodem. Słowiańszczyzna zachodnia, natomiast kulturowo zachodem. To wschód ma te największe osiągnięcia w ikonie. I teologię ikony stworzył, ale w Rzymie też są piękne freski, piękne mozaiki, więc ikona jest obecna na zachodzie. Natomiast Polska jest takim miejscem, myślę, szczególnym dla ikony, chyba też, to jest taka moja prywatna ocena, przez obecność w centrum naszej duchowości katolickiej ikony częstochowskiej. Każdy Polak czuje, że to jest coś więcej niż obraz. czuję tą tajemnicę. Chociaż ten obraz, ta ikona właściwie, to jest pierwotnie, to była ikona bizantyjska. Ta ikona jest szczególna, bo jej obecny wygląd jest zupełnie inny niż ten pierwotny. Profesor Kurpik, kustosz tego wizerunku, napisał taką bardzo obszerną monografię poświęconą właśnie, to jest tytuł częstochowska Hodegetria, czyli wskazująca drogę, to jest typ ikonograficzny. I w tej pracy poddał szczegółowej analizie także materiałoznawczej ten obraz, ikonę, i tam odkrył prześwietleniami te wcześniejsze warstwy, więc ta ikona jest kilkakrotnie przemalowywana. Nadano jej później wygląd bardziej renesansowy, natomiast te pierwotne rysy Maryi były trochę inne, ta twarz była trochę szczuplejsza, dłonie nie takie korpulentne, nie było też lilii andegaweńskich, które dodano prawdopodobnie na dworze Ludwika Węgierskiego podczas przemalowania. Więc ona tak naprawdę odbija w sobie, ta ikona dzisiaj z wyglądem obecnym, bardzo wiele epok i wiele stylów malarskich. Ma, myślę, tą starobizantyjską mistykę. Ma włoską emocję. Tam jest też styl Trecento w tych ornamentach zwłaszcza. I jest też polska pasja. Więc tam się mieści bardzo wiele doświadczeń też, które w historii tej ikonie towarzyszyły.
1: Trochę te Włochy naprowadziły mnie na pewne myśli związane z rokiem świętego Franciszka, bo mamy 800-lecie śmierci. Teraz są ostatnie dni, kiedy jego doczesne szczątki są właśnie eksponowane dla wiernych. Ale w jego życiu, w tym życiu, które też pierwotnie u początku było życiem bogatym i w przepychu, trochę też takim zagłuszonym świecie, przyszedł moment właśnie na tą ciszę i też na ten krzyż z San Damiano, który też jest właśnie taką jakąś formą, nie wiem, czy ja się teraz poprawnie tutaj wypowiadam, to dlatego proszę o sprostowanie, czy to też jest ikona. No i właśnie, to doświadczenie jego, czyli doświadczenie tej ciszy, doświadczenie tego krzyża, które też do niego przemówiło, no i w bardzo prosty sposób wprowadziło go w życie Kościoła z hasłem odbuduj mój Kościół. Chrystus, który do niego przemawia z tego krzyża właśnie. Na początku niezrozumienie zupełne. Bierze się za kamienie i zaczyna układać, odbudowywać pobliską świątynię, budynek. Kiedy dopiero później do niego dociera, że chodzi o Kościół, który jest mistycznym ciałem Chrystusa.

0: Szkoła Ród.
1: To przedziwne jest. Dziękuję za to właśnie nawiązanie do Franciszka i do ikony. Tak, tak, to jest ikona wykonana w stylu syryjskim, bo jej autorami byli prawdopodobnie wypędzeni w okresie ikonoklazmu malarze, ikonografowie właśnie z basenu Morza Śródziemnego, ze wschodniej części tego morza. Tam są elementy szkoły syryjskiej właśnie. To jest ikona dość prosta w formie, ale bardzo, bardzo wymowna. Prawdopodobnie w momencie, kiedy Franciszek ją odkrywa, czy podnosi nawet ten krzyż, taka jest legenda, że on ją z ziemi podniósł, kurzu i postawił pod ścianą i się modlił, słysząc od Chrystusa na krzyżu, na tej ikonie właśnie ten głos: odbuduj mój kościół. W tym momencie ta ikona mogła mieć 150 lat około. Natomiast to przeciekawe, że w tych czasach, w których Franciszek budował ten ruch odnowy, ruch franciszkański, znaczy on nie budował ruch odnowy, on chciał być bliżej Boga, tak jak rozumiał chrześcijaństwo, tak jak je przeżywał, to natomiast czego stał się autorem, no to wielka odnowa chrześcijaństwa w czasach, kiedy chwiały się fundamenty instytucji. I właśnie bardzo podobnie jest dzisiaj, wydaje mi się, że też mamy pytania, stawiamy sobie o ten świat, o funkcję, rolę Kościoła w tej rzeczywistości naszej, o to, jak ten Kościół zmieniać. I pojawia się znowu ikona, tutaj w naszej rozmowie też jako pewien drogowskaz, prawda? Bo ikona z definicji to w VIII wieku święty Jan Damasceński stworzył jedną z definicji ikony. Ona to w ogóle obrońca ikon przed ikonoklazmem muzułmańskim, bo to on tworzył na terenie klasztor Marsaba, to jest pustynia judzka, już otoczony muzułmanami. Oni mają doktrynę bardzo ikonoklastyczną, czyli obrazoburczą, tak? Ich teologia wyklucza obrazy, jakiekolwiek rzeczy nadprzyrodzonych, świętych. My ikony wywodzimy, chrześcijanie, od dogmatu wcielenia, czyli od tego, co się stało widzialne, będąc wcześniej niewidzialne. Dlatego mamy prawo tworzyć ikony jako niejako obraz natury Boga, która jest nad tajemnicą niewyrażalną, ale obraz Jego istoty, osoby, dlatego, którą widzieliśmy. Dlatego język ikony specjalny tu się używa, symboliczny. Natomiast właśnie ta jego definicja brzmi: widzialny znak niewidzialnego. Taka ikona, taka definicja została. Co ciekawe, katechizmową definicją sakramentu dzisiaj w Kościele katolickim jest widzialny znak niewidzialnej łaski. To bardzo podobna definicja, chociaż oczywiście ikona nie jest sakramentem, nie jest substancjalną obecnością, tak, żywego Boga z nami, tak jak Eucharystia, ale ikona jest czymś najbliższym jakby obecności, dlatego że jest nieomylnym drogowskazem. Jest oknem. Ja wolę nawet słowo drzwiami, bo przez drzwi robi się krok. Właśnie krokiem wiary w ikonie dokonujemy w sobie, wychodzimy na spotkanie, na prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem. I w prawosławiu, w kościołach wschodnich, ikona traktowana jest troszeczkę jak relikwie u nas. Czyli jest takim nośnikiem tej świętości, obecności żywej świętego, prawda? Że jego ciało przenosi w jakąś sposób jego obecność, w jakiś sposób symboliczny. My odkrywamy ikonę w nich teraz w Kościele katolickim. Myślę, że coraz częściej, znaczy ten proces trwa od wielu lat, natomiast on postępuje, wydaje mi się, i tej coraz większej obecności w ikony w naszej rzeczywistości, w ogóle w kulturze. Może też dlatego właśnie, że ten świat napiera na nas tą kinetyką, tą dosłownością, tą dotykalnością wszystkiego, tym, że chcemy wszystko potwierdzić, udowodnić, skwantyfikować, opisać, zalgorytmizować. A ikona nas otwiera na przestrzeń niedopowiedzianą, na przestrzeń tajemnicy, którą chyba pozostanie piękno, miłość, prawda, nasza relacja z Bogiem.
2: Odwołam się tutaj do tego, co zamieścił pan ostatnio na mediach społecznościowych, trochę dotyczącego tego, co obserwujemy teraz w świecie. Tak pochodnie zahaczę o ten temat. Chodzi mi tutaj o świat, który ewoluuje w kierunku wykorzystania sztucznych inteligencji różnej maści do pewnego właśnie upraszczenia, które prowadzi do znaczących redukcji. I tutaj nie tylko w tych dziedzinach tego, czym jest w ogóle ludzka praca, no ale i człowieka jako takiego, jako twórcy w drugim rzędzie. Wpierw od stwórcy, potem nas jako twórcy, gdzie w końcu wszystko oddajemy w ręce właśnie tych algorytmów, które tylko wyłącznie naszym, powodowane naszą intencją i pomysłem, który jest tylko jakimś zrębem tego, co sobie wyobrażamy i oddajemy tę inwencję właśnie w ręce sztucznej inteligencji, która znając już w jakimś stopniu nas, odpowiada na nasze potrzeby, generuje to, co może nam się spodobać i zwykle przyjmujemy to, co dostaniemy. No i właśnie, gdzie w tym wszystkim ikona, gdzie w tym wszystkim człowieczeństwo, gdzie w tym wszystkim wiara? Takie może trochę duże pytanie.
1: Tak, to pytanie dotyka tej przestrzeni we mnie, która tak, ja ciągle mam teraz te myśli, bo ja pracuję też z młodzieżą dużo. To jest, ostatnio byłem na rekolekcjach w Mielcu, tam w kilku szkołach średnich. Mówiłem o pielgrzymkach i o ikonach też. I zwłaszcza na młodych ludziach widać, jak ten świat napiera, jak zabiera im wolność, jaką jest pokusą. I właśnie. Pytanie nasuwa się takie, czy ikona jest, czy sztuczna inteligencja jest tylko kolejnym etapem, tak, w tym postępie cywilizacyjnym, postępie technicznym, czyli dostarczy kolejnego narzędzia, które można wykorzystać do dobrych i do złych celów, tak jak kiedyś, nie wiem, para, prąd elektryczny, internet, czy AI jest kolejnym etapem, czy może jest, jak niektórzy uważają, czymś szczególnym, czymś zagrożeniem, bo niesie w sobie zagrożenie zastąpienia człowieka, prawda? I tutaj to pytanie jest otwarte cały czas. Natomiast mi ostatnio przyszedł do głowy takie porównanie, przyszło mi do głowy z Platonem, bo Platon w jednym ze swoich dzieł, to był Phaedros, opisuje takim dość złowieszczym tonem konsekwencje upowszechnienia pisma. W jego czasach pismo było czymś bardzo dla wybranych, dla elit. I on jest przerażony w tym Phaedrosie konsekwencjami upowszechnienia pisania, że jak ludzie zaczną zapisywać myśli, to przestaną pamiętać. Uzależnimy się od słowa pisanego, prawda? No i to już kilka tysięcy lat tą drogą idziemy. Czy ta droga prowadzi nas ku dobru, czy ku lepszemu światu, tego nie wiemy ciągle, ale jakoś sobie radzimy. Jeszcze nie zgubiliśmy do końca, mam nadzieję. Chociaż ostatnie czasy pokazują, że jest coraz jakby słabiej w pewnych aspektach. Natomiast skoro wielki Platon, a platonizm, nauka o ideach, tych zakorzeniach głębiej w warstwach rzeczywistości, jest jedną z podstaw filozoficznych, teologicznych ikony. Skoro sam wielki Platon uległ takiemu, tej obawie, to czy przypadkiem nie jest tak, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które pozwoli nam wejść w nową rzeczywistość, odkryć nowe światy, jeśli tylko zachowamy w sobie właśnie wolność. Wolność, którą daje nam Chrystus. Wolność nie od czegoś, tylko wolność do wybierania dobra. Do wybierania prawdy, do szukania tej właściwej drogi. I teraz pytanie właśnie, czy świat, w którym żyjemy, tak, ta obecna faza kinetyczna tych konfliktów, kiedy każdy próbuje odcisnąć się w rzeczywistości, każdy próbuje swój program narzucić innemu i te wojny teraz są rozszerzające się, są tego dowodem, że już nie rozmowa, już nie jakaś negocjacja, szukanie rozwiązań tylko wspólne, tylko bardziej to, jak ja udowodnię komuś, że ja mam rację. I tutaj wchodzą narzędzia. AI jest teraz na polu walki jednym z głównych czynników decydujących o przewadze. Czy to nie popycha nas w stronę tej zguby, prawda? Ale przecież w historii wiele razy doświadczaliśmy już upadków, które były początkiem czegoś nowego, więc ufam, że jeśli nawet czeka nas katastrofa jakaś, no to ufam, że w tym wszystkim Bóg ma plan i pozwoli nam dalej odbudować się po to, abyśmy w tym nowym rozdaniu weszli w nową rzeczywistość oczyszczeni.
2: Ja podzielę się tutaj taką swoją opinią, że trochę obserwując to wszystko, co się dzieje rzeczywiście z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to widzę tu szansę na pewien renesans. Renesans w tym sensie, że my już ucząc się trochę tego, co jest sztuczne, przestajemy traktować to na równi z tym, co jest wytworzone prawdziwe. Tutaj myślę choćby o takich rzeczach, które są jakieś rzemieślnicze, czyli że stworzył to rzeczywiście konkretny człowiek w konkretnym swoim małym zakładzie. On się temu poświęca. Jest ta intencja, która za tym idzie, ten świat, który on tworzy, ta rzeczywistość, do której wchodzimy, odwiedzając go, kupując je, na przykład jego produkt. To tylko taki mały przykład. No jest czymś zupełnie innym niż doświadczenie tego, co powoduje w tej chwili sztuczna inteligencja, że wiele z tych rzeczy powodem tego, że widzimy, że one są generowane, jednocześnie spadają w hierarchii naszej wartości. Przynajmniej tak jest u mnie. Więc może jest tutaj jakaś nadzieja na to, że rzeczywiście to sprawi, że wiele z rzeczy nieistotnych, które do tej pory gdzieś były trochę wyżej w naszej hierarchii, spadnie niżej, a wyłonią się na nowo te, które są naprawdę istotne i wartościowe.
1: Tak, fotografia klasyczna na kliszy 35 mm nadal jest żywa. Płyty winylowe, płyty CD, DVD też mają swoich amatorów. Wiele analogowych form tworzenia dalej działa i żyje. Pielgrzymowanie piesze nadal jest bardzo popularne. Ikony realizowane od nawet tysiąca lat w ten sam sposób nadal trwa, ta szkoła ikonografii klasycznej. Ale tutaj powiem, czyli broni się to, co jest naturalne, to, co jest wykonane ręcznie w tym rzemiośle tradycyjnym. I zawsze nam właśnie pomaga wrócić.
2: Państwo i moim gościem był pan Roman Zięba, twórca ikony, którą możecie zobaczyć na warszawskim Zaciszu w parafii świętego Barnaby. Dziękuję, szczęść Boże.
1: Dziękuję.
0: Szkoła Rut.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie do duszpasterzy i wiernych w kościele świętej Jadwigi Królowej.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Powtarzam te słowa psalmisty, przybywając dzisiaj do tego kościoła i do waszej wspólnoty parafialnej. Ucieszyłem się, gdy przy ustalaniu programu pielgrzymki powiedziano, iż pójdziemy do domu Pana, do tego domu na Klowodrzy, któremu patronuje święta królowa Jadwiga. Pragnąłem powrócić do tego miejsca, gdzie w roku 1974 jako metropolita krakowski po raz pierwszy odbyłem mszę świętą na rozpoczęcie roku szkolnego. Pamiętam ten plac i domek, który był równocześnie domem katechetycznym i centrum nowo tworzącej się parafii. Nie było jeszcze kościoła ani zezwolenia na jego budowę, ale był już inny kościół. Kościół zbudowany z żywych kamieni na fundamencie Chrystusa.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 3. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty od 115 do 117. Podstawowe narracje transhumanizm i posthumanizm. Próbując wydobyć kulturowe założenia towarzyszące trwającej rewolucji cyfrowej, chciałbym teraz zwrócić uwagę na niektóre nurty, które postrzegają postęp jako przekroczenie tego, co ludzkie, a które możemy określić jako transhumanizm i posthumanizm. Stanowią one ideologiczne tło obecne w niektórych ośrodkach władzy technologicznej i w uproszczonej formie kolonizują wyobraźnię zbiorową, szczególnie za pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych, wzbudzając entuzjazm dla nowych technologii przez futurystyczną wizję człowieka wzmocnionego albo człowieka zhybrydyzowanego z maszyną. Transhumanizm i posthumanizm obejmują wielość nurtów i wrażliwości, dlatego trudno przedstawić ich jednoznaczny opis. Można je porównać do archipelagu różnych wysp pojęciowych, połączonych jednak tym samym morzem założeń, jakim jest centralne miejsce techniki i marzenie o przekroczeniu granic ludzkiej kondycji. Ogólnie rzecz biorąc, transhumanizm wyobraża sobie wzmocnienie istoty ludzkiej za pośrednictwem technologii, biomedycyny, inżynierii ciała, urządzeń i algorytmów w celu zwiększenia jej sprawności i zdolności. Posthumanizm, zwłaszcza w swoich

istotki, lecz wizja leżąca u jej podstaw. Jeśli istota ludzka jest traktowana jako materiał do udoskonalenia albo do przekroczenia, wówczas łatwiej przyjąć, że niektórzy zostaną uznani za mniej użytecznych, mniej pożądanych czy mniej godnych. W imię postępu można dojść do wyobrażenia sobie koniecznych ofiar i kazać najsłabszym płacić cenę domniemanej optymalizacji gatunku. Wspomniana już przestroga świętego Pawła VI pozostaje więc niezwykle dalekowzroczna. Osiągnięcia nauki i techniki, jeśli zostają oderwane od postępu moralnego i społecznego, w końcu obracają się przeciwko człowiekowi. Dlatego konieczne jest jasne odróżnienie jednego od drugiego. Czym innym jest włączanie technologii w wizję ludzką i relacyjną, czym innym zaś poddanie się wyobraźni, która deprecjonuje ograniczenia i obiecuje czysto techniczne zbawienie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 13 sierpnia 2026 roku. Msza święta z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Wiemy, że Ewangelie zawierają kilkadziesiąt przypowieści Pana Jezusa. Każdy z nas wie, że to są swoiste obrazy, metafory, pewne porównania. Chrystus mówi przecież w tamtym czasie do ludzi prostych, do rolników, do rybaków, do ludzi, którzy mieszkają na wsi, mając bardzo proste zajęcia i często nie mając wykształcenia. Chcę jednak w tych porównaniach, w tych obrazach, jakby uchwycić istotę Królestwa Bożego. One dotyczą spraw, można by powiedzieć, codziennych, ekonomii, rolnictwa, relacji pomiędzy ludźmi, ale trzeba w nich dopatrzeć się głębokich prawd duchowych. Dlatego czytamy je nawet po 2000 lat. Przecież nasze życie kompletnie się zmieniło pod względem technicznym, cywilizacyjnym. Nie żyjemy już w świecie rolniczym, nie żyjemy w świecie, w którym wypasa się owce czy bydło w taki powszechny sposób. Musimy zatem w tych metaforach jakby sięgać do głębokiej prawdy duchowej i pytać siebie, jaką prawdę o Królestwie Bożym, o życiu duchowym daje nam dany obraz.
1: Dobre słowo pasterzy.